0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj trochę odejdziemy od tej wielkiej historii, historii politycznej, która przez pewien czas zajmowała ważne miejsce w obrazach historii Kościoła, no i będzie je zajmować dalej, no bo siłą rzeczy, kiedy Pan Jezus ponad 2000 lat temu wszedł w życie ludzi, no to wszedł także

0: politykę i stworzona przez niego wspólnota, czyli Kościół, jest elementem polityki światowej i to na pewno nieraz jeszcze wróci. Ale dzisiaj zajmujemy się trochę innymi sprawami. Chciałbym, abyśmy nieco wrócili właśnie do owych czasów sprzed 2000 lat, kiedy wspólnota Kościoła w ogóle się tworzyła, kiedy powstawały, ustanawiane zostały pierwsze sakramenty, kiedy chrześcijanie prawie wszyscy się znali. I żebyśmy to porównali z naszymi dzisiejszymi czasami. Co z tej duchowości dawnych chrześcijan przechowało się do naszych czasów? Co się zmieniło? Może nic się nie zmieniło? Ekspertem w tej naszej opowieści o duchowości chrześcijańskiej, o podejściu do Eucharystii, o podejściu w ogóle do sakramentów, będzie mój i Państwa gość, ksiądz Jacek Kołak, którego serdecznie witam. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Proszę Państwa, ksiądz Jacek jest autorem licznych książek, które przybliżają...
1: Może nie licznych, trzech.
0: Trzech książek, które przybliżają kwestie, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Myślę, że o książkach sobie przy końcu audycji jeszcze powiemy. Natomiast na samym początku, powiedzmy sobie tak, sakramenty. Żeby ustalić pewne definicyjne ramy tego, o czym w ogóle będziemy mówić, bo myślę, że w naszym polskim społeczeństwie, mimo że katolickim nominalnie, to panuje często pewien rozgardiasz. Jak Kościół opisuje, czym są sakramenty, a czym nie są? Jakby to krótko, ale konkretnie opisać?
1: Po pierwsze, sakramenty ustanowił Chrystus. Pochodzą od Chrystusa, pierwszy punkt, a więc są darem Chrystusa.
0: To nie Kościół ustanowił sakramenty.
1: Kościół to Chrystus. Mhm. Kościół też jest sakramentem nazwany. Mhm. Znakiem właśnie Chrystusa, którego nie widzimy, ale działa przez łaskę. To pierwszy punkt. Chrystus daje nam sakramenty, są darem. Po prostu darem Jego żywej obecności. Po drugie, są znakiem łaski. Że za tym konkretnym znakiem, już nie będziemy szczegółowo teraz jeszcze omawiali, ale przy każdym sakramencie jest łaska dana człowiekowi. Potrzebna do życia. I jakby sakramenty są bliskie życiu, one nie są nigdy oderwane od życia. I sakramenty udziela Kościół, to już kolejny punkt, w imieniu Chrystusa. A więc udzielają właśnie szafarze, to znaczy kapłani wyświęceni lub diakon. Ktoś, kto staje w imieniu Kościoła, ale ma ważne święcenia. Mhm. Na jakimś etapie.
0: Jest, o ile mi wiadomo, jeden sakrament, który udzielany jest bez szafarza. To jest sakrament małżeństwa. Udzielają go sobie małżonkowie nawzajem.
1: Tak, tylko wymagana jest tutaj asystencja Kościoła, żeby nabrać powagi, ale też i żeby ktoś odebrał tę przysięgę. I oczywiście przy chrzcie świętym też może, bo tak jest w szpitalach, na przykład panie na oddziałach chrzczą noworodki, które są zagrożone, na przykład mogą nie przeżyć. Wcześniaki, dzieci chore. I ja się spotkałem z taką praktyką, że panie, na przykład pielęgniarki już są wyćwiczone i one wiedzą, oczywiście za pozwoleniem rodziców, chrzczą po prostu te dzieci i dopiero potem jest dopełnienie chrztu już w swojej parafii.
0: Każdy chrześcijanin może być szafarzem tego sakramentu.
1: Może być. W takich sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy na przykład życie ludzkie jest zagrożone. Może, może.
0: Mówi się, że sakramentów jest 7, prawda? I o ile mi wiadomo, Kościół prawosławny również uznaje wszystkie te 7 sakramentów, które są traktowane jako sakramenty w Kościele katolickim, rzymskokatolickim. Natomiast nieco inaczej jest z protestantami. O ile mi wiadomo, protestanci mają zupełnie inną naukę o sakramentach.
1: No nie uznają pewnych sakramentów jako właśnie wiążących, jako
0: ustanowionych przez Chrystusa. Właśnie wracam tutaj do tego zdania, które ksiądz powiedział na samym początku, że wszystkie sakramenty, my wierzymy w to, są wszystkie 7 jest ustanowionych przez Chrystusa. I protestanci kwestionując niektóre z nich, twierdzą, że nie zostały ustanowione przez Chrystusa. Czy możemy teraz cofnąć się do kart, nie wiem, Ewangelii, do początków pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, by się nad tymi sakramentami zastanowić, czy one rzeczywiście przez Chrystusa są ustanowione? No o chrzcie i Eucharystii możemy powiedzieć śmiało, prawda?
1: Chrzcie i nauczajcie, udzielając im chrztu w imię Ojca. Eucharystia, bierzcie, jedzcie, to czyńcie na moją pamiątkę. Sakrament pojednania w dzień właśnie, kiedy przychodzi po zmartwychwstaniu.
0: Tu na chwilkę się zatrzymajmy, przy tych dwóch, o których ksiądz powiedział tak dość szybko, czyli słowa Chrystusa już po zmartwychwstaniu, prawda? To

0: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, to są słowa powiedziane już po zmartwychwstaniu.
1: Zakończenie Ewangelii, ale wcześniej też, wcześniej jako powołanie. A więc właśnie chrzest, Eucharystia, to wiadomo, znak, to czyncie. Ja tak szybko, żeby potem wyjaśnić.
0: Tak.
1: Sakrament pojednania, to wiadomo, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone. My świętujemy, tak od razu krótko, no to chrzest świętujemy w Wielką Sobotę. W nocy, Wielkanoc.
0: To jest tradycja ustanowienia
1: tak,
0: tego
1: dziękujemy
0: sakramentu.
1: Dziękujemy za chrzest. Wielki Czwartek dziękujemy za Eucharystię i za kapłaństwo, bo dla Eucharystii jest kapłaństwo. Nie ma kapłaństwa bez Eucharystii. Ksiądz nie jest księdzem bez Eucharystii.
0: Zatrzymajmy się na moment, bo to, co ksiądz mówi, jest szalenie ważne. Bo często nam się tak wydaje, ja też czasem wpadam w taką iluzję, pułapkę pewnej iluzji, że kapłani księża zostali ustanowieni po to, żeby rządzić Kościołem. A bardzo mi się podoba to, co ksiądz powiedział. Kapłan został ustanowiony w jednym konkretnym celu, by udzielać Eucharystii.
1: Eucharystii i głosić słowo. Bo zawsze słowo jest związane, jakby nadaje treść Eucharystii. Eucharystia bez słowa, także głosić słowo, a więc Chrystusa i konkretny znak potwierdzenia tej miłości właśnie w znaku Eucharystii. A do rządzenia nie. Tu moglibyśmy wiele audycji nagrać. Teologia, która może jeszcze nie dociera na grunt taki parafialny, duszpasterski, ale ona jest. To już na Soborze Watykańskim II była refleksja, że Kościół ma być wolny od paternalizmu, ma być ubogi, skromny, pokorny. Oczywiście młyny Kościoła mielą wolno, ale ta nauka wolno dociera, bo wraca do istoty chrześcijaństwa. Że ksiądz nie jest po to, żeby rządzić, bo Chrystus nie przyszedł po to, żeby rządzić. Chrystus nie przyszedł po to, żeby komuś przestawiać życie. Chrystus nie przyszedł po to, żeby kogoś w jakiś sposób manipulować, tylko przyszedł po to, żeby służyć. Ja przyszedłem po to, żeby służyć, dać życie.
0: Biskupi i kapłani są w gruncie rzeczy ofiarnikami ludu Bożego, prawda? Którzy sprawują Eucharystię w imieniu ludu Bożego przed Chrystusem. Tu tak jak ksiądz mówi o tym, że kapłan nie jest ustanowiony po to, by rządzić ludem Bożym, ja się zastanawiam nad taką kwestią, która kilkakrotnie jako pytanie stanęła mi przed oczyma, gdy czytałem Dzieje Apostolskie i listy świętego Pawła. Paweł, który był no, takim nauczycielem ludu Bożego, pisał do tych gmin, wędrował bardzo dużo, wiemy, że chrzcił. Bo to się pojawia w jego pismach, tak, że tam nawet pewna kontrowersja, że ci są chrzczeni przez Pawła, ci przez Piotra i jakaś rywalizacja między tymi grupami. Czy my wiemy, czy święty Paweł był kapłanem pierwotnego kościoła, czy był biskupem pierwotnego kościoła, czy też tylko kimś w rodzaju katechety, kaznodziei? Bo apostołowie byli na pewno. Tu nie ma wątpliwości, że to byli biskupi i kapłani. A czy święty Paweł, czy on również zajmował się właśnie Eucharystią i był takim pełnoprawnym, no nie wiem jak to powiedzieć, no biskupem, kapłanem?
1: Znaczy on mówi o sobie, że stałem się apostołem, stałem się, chociaż nie znałem wprost Chrystusa, ale stałem się apostołem.
0: Czyli można przyjąć, że jednak również to życie eucharystyczne przez niego było kontynuowane.
1: I Paweł tutaj staje w roli takiego pasterza i podkreśla ten aspekt służby. Aspekt służby podkreśla bardzo mocno i pokazuje właśnie, że Chrystus nas gromadzi. To, co mamy jakby owoc jego przemyśleń całej drogi w liście do Koryntian, kiedy on mówi, że właśnie gdybym mówił językami ludzi aniołów, ale mówi, gdyby nie było Chrystusa w moim życiu, gdyby Chrystus nie był najważniejszy,
0: byłbym
1: to wszystko,
0: niczym.
1: Co robię, tak. To wszystko, nawet posługa ubogim, to jest wszystko pusta praca.
0: Nic bym nie zyskał.
1: Chrystus, relacja z Chrystusem, bliskość z Chrystusem, zażyłość z Chrystusem. I dlatego właśnie, kiedy dzisiaj rozmawiamy o sakramentach i też o początku troszeczkę Eucharystii, to właśnie to nam pokazuje, że sakramenty dają nam zjednoczenie z Chrystusem, bliskość z Chrystusem.
0: Czyli mamy te trzy sakramenty, które no, nie ulega wątpliwości, bo to są słowa Jezusa zapisane w Piśmie Świętym.
1: Ale też mamy też i nawiązanie do nakładajcie ręce, nie? Jest. Na chorych będą kłaść ręce,
0: no właśnie. I tutaj,
1: zdrowie.
0: Czyli tu mamy sakrament bierzmowania, tak?
1: Sakrament bierzmowania jako właśnie modlitwa o wylanie, żeby Duch Święty stąpił, ale też i zachęta, żeby na chorych kłaść ręce. Chrystus kładł ręce na chorych. A więc my patrzymy na znaki, co Chrystus czynił.
0: No, protestanci często mówią, że nie ma czegoś takiego jak bierzmowanie, jako oddzielny sakrament. Kładą ręce też, zwłaszcza w tych wspólnotach ewangelikalnych, tam bardzo często kładzie się ręce przy różnych okazjach, ale że jest to tylko swoisty gest, a nie sakrament w naszym katolickim rozumieniu. Mamy jeszcze sakrament, o którym już wspominaliśmy, małżeństwa, który jest takim dziwnym.
1: Życie na ziemi też będzie związane w niebie. Zachęta, nie? Opuści człowiek ojca i matkę. No Słowo Boże nam podpowiada, jakby pokazuje. Chrystus sam zaprosił, powołał apostołów, mamy kapłaństwo. Idźcie, nie? Zaprosił, odtąd będziesz ludzi łowił. Zaprasza, zmienia życie, zmienia tożsamość jakby człowieka. Zaprasza. Tu moglibyśmy w takie szczegółowe wątki wchodzić. Nie wiem, czy to akurat dla naszych słuchaczy jest to może...
0: To może być ciekawy element, no bo tak naprawdę kapłaństwo rozumiane tak bardzo tradycyjnie, apostolsko, zachowało się w kościołach mających tradycję apostolską, czyli w kościele rzymskokatolickim i w kościołach wschodnich prawosławnych. Tam się bardzo silnie podkreśla to, o czym ksiądz tutaj mówi. Kapłan został ustanowiony po to, by sprawować Eucharystię. Wierzy się w prawosławiu tak samo, w obecność Chrystusa wśród wiernych i że po to jest kapłan. Protestanci tego nie mają. Pastor u protestantów jest kimś takim jak uczony w piśmie.
1: Może być wybrany przez wspólnotę. Ja aż tak mówię, nie czuję się może mocny, bo to nie jest moja specjalność. Jestem teologiem duchowości, także nie chcę odpowiadać za coś, co nie jest jakby ściśle moją dziedziną nauki. Ale zobaczmy, że kapłaństwa sobie nikt nie daje, nikt sobie nie bierze. To jest dar Pana. To jest dar Pana. I to jest właśnie, że Chrystus wybiera ludzi, których chce mieć blisko i którymi chce się posłużyć w świecie. Oczywiście Eucharystia, ale tutaj jest szeroko też rozumiana, bo to głoszenie słowa Eucharystia przenosi się na poziom życia. To będzie i posługa, i wrażliwość na ludzi ubogich, i służba, i zaangażowanie w życie miejscowej wspólnoty. I to będzie odpowiedzialność za to, co się dzieje w państwie, w kraju, w ojczyźnie, na świecie. To jest, mówię, szeroko, bardzo szeroko rozumiana służba, która wypływa z Eucharystii i do Eucharystii prowadzi.
0: Kiedyś także w naszej audycji Obrazy z historii Kościoła spotkałem się z takim stwierdzeniem, że pełnią sakramentu kapłaństwa jest sakra biskupia. Nie do końca rozumiem, na czym to polega. Myślę, że sporo naszych słuchaczy też tutaj zadaje sobie pytanie, jak to jest, że prawdziwym, pełnym kapłanem jest dopiero biskup?
1: Przewodzi, jest pasterzem, jest zaślubiony Kościołowi jakby w pełni, odpowiada też za tą wspólnotę i w sposób szczególny jest zaproszony do takiego oddania życia na służbę pasterską, bierze odpowiedzialność. Chrystus zaprasza, jakby uczestniczy w tej sukcesji apostołów. To są już takie wątki, bo tak naprawdę taka sama Eucharystia jest, tak samo jest ważna Eucharystia, którą sprawuje biskup i tak samo jeżeli sprawuje ją kapłan,
0: prezbiter
1: gdzieś na małej wiosce, ona ma taką samą wagę, tylko tyle, że biskup ma świadomość, że uczestniczy, że jest zaproszony, że Pan go wybrał, powołał też przez wspólnotę Kościoła i też przewodzi danemu Kościołowi, odpowiada, ma szczególny mandat, ma szczególne posłannictwo.
0: I wiemy, że te wszystkie określenia, którymi tutaj żeśmy się przed chwilą posługiwali, czyli biskup, prezbiter, także diakon, one wszystkie pojawiają się już na kartach Nowego Testamentu. One są uzasadnione. To nie jest tak, jak czasem spotykamy takie zarzuty spoza Kościoła, że Kościół katolicki wymyślił sobie biskupów, wymyślił sobie hierarchię. To wszystko było już w tych najpierwotniejszych wspólnotach, które liczyły często kilkanaście rodzin, gdzieś, nie wiem, w Aleksandrii, w Tebach, wszędzie, gdzie powstawały i tam wszędzie wśród tych kilkudziesięciu ludzi już był biskup, już byli prezbiterzy, już byli diakoni, a co ciekawe, były także diakonisy,
1: tak,
0: bo też się
1: tak,
0: z tym spotykamy.
1: Do pomocy.
0: Natomiast te trzy, nazwijmy, elementy składowe sakramentu kapłaństwa, czyli i biskupstwo, i prezbiterat, i diakonat już były, chociaż na pewno ludzie ci nie wyglądali tak jak dzisiejsi księża, nie nosili sutanny, nie nosili koloratki.
1: Mieli swoje rodziny.
0: Mieli swoje rodziny, właśnie, bo tutaj też kolejny element celibat wśród księży, o którym można spotkać bardzo dziwne opinie. Jak to jest? Czy celibat jest swego rodzaju administracyjną

0: kwestią, która weszła do kościoła w jakimś czasie wraz z sakramentem kapłańskim, czy też on jest bardzo silnie związany od początku z kapłaństwem, bo spotykałem się i z takimi opiniami, że pierwsi biskupi, czyli apostołowie, mieli żony, ale je pozostawili, by iść na drogę z Chrystusem i niejako pokazali tutaj drogę dla wszystkich kapłanów. I tam, gdzie przez stulecia tego celibatu nie było, czy dalej go nie ma, tak jak na przykład w kościołach rytu wschodniego, bo muszą państwo wiedzieć, że w kościele katolickim są całkowicie legalnie księża mający żony, choćby w kościołach unickich. Ale spotkałem się z taką opinią, że to jest swoiste ustępstwo, takie zejście z tej pierwotnej drogi, którą podążali apostołowie i pierwsi biskupi, którzy żon nie mieli. Jak ksiądz się do tego może ustosunkować?
1: Myślę, że pierwsza taka podstawowa kwestia to jest, no, słuchamy Ducha Świętego w Kościele i Duch Święty na dane czasy przemawia, kształtuje, daje nam jakieś znaki czasu. Potem widzimy pewną potrzebę, praktykę, jak można posługiwać w Kościele właśnie w takim, a nie innym stanie życia. I to, co może na początku pomagało w małej wspólnocie, w większej wspólnocie okazywało się, że jest niewykonalne, że nie można podzielić serca dla rodziny i dla tej wspólnoty. Też Kościół odkrywa, Pan uczy, prowadzi nas i na przykład celibat jest takim znakiem. W ogóle tak naprawdę o celibacie nie można rozpocząć rozmowy, jeżeli człowiek nie podchodzi, jeżeli nie wychodzi od wiary.

0: bliskości i żeby oddać całe życie, widać, że człowiek potrzebuje też oddać i tę sferę, żeby móc w pełni być właśnie dla Pana, żeby służyć.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach. Ja oraz mój gość, ksiądz Jacek Kołak. Powiedzieliśmy sobie wstępnie o większości sakramentów. Teraz chciałbym, żebyśmy słów parę poświęcili sakramentowi, który jest, no, bez kozery powiem, najważniejszy w Kościele. Bardzo podobają mi się słowa profesora Tolkiena z jednego z jego listów. To Państwo mogą znaleźć bez trudu, bo ten fragment krąży w internecie. Fragment listu profesora Tolkiena do jego syna Christophera Tolkiena, gdzie on tak pięknie pisze, że synu, słuchaj, ze wszystkich rzeczy, jakie są na świecie, wszystkie są tak naprawdę nieważne i jedna jest ważna i na jednej trzeba się skupić. To jest najświętszy sakrament. Czyli Eucharystia, no nie bez przyczyny chyba, traktowana jest jako najważniejszy sakrament Kościoła Świętego. Czy zawsze tak było? Czy ci pierwsi chrześcijanie w pierwszych wiekach też już mieli świadomość, że to jest najważniejszy ze wszystkich sakramentów?
0: Mieli taką świadomość, dlatego że mieli zakazy spotykania się na Eucharystii, gromadzenia się na Eucharystii i mogli przypłacić to życiem. Życiem, już nie mówię zdrowiem, ale życiem, niewolą.
1: Mówimy tu o czasach prześladowań.
0: Tak, czasem prześladowań, ale oni powiedzieli, my nie możemy gromadzić, właśnie my nie możemy żyć bez Eucharystii, my nie możemy się nie spotykać na Eucharystii, a więc widzimy to przeczucie, jak ważna jest Eucharystia. Dlaczego? W Eucharystii zawiera się wszystko, co Chrystus uczynił dla nas. Od przyjścia na świat, od tajemnicy wcielenia, aż po przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, że Chrystus, to wszystko, co uczynił dla nas, zawiera się w Eucharystii i Eucharystia jest jakby centrum życia duchowego, to co Pan powiedział, że w centrum stoi, ale do niej wszystko zmierza i z niej czerpie całą moc. Jak patrzymy na rozwój duchowy, to właśnie, i to widać w praktyce, że jak człowiek się nawraca, to bardzo szybko odkrywa potrzebę obecności na Eucharystii. Nie trzeba mu mówić. Jak człowiek się nawraca, zaczyna chodzić na mszę świętą, tak mówiąc kolokwialnie. I ona właśnie jest jakby podstawą naszej wiary, życia. Ona kształtuje naszą postawę do życia. Ona kształtuje nasz styl życia. To możemy zaraz jeszcze rozwinąć, ale tak naprawdę cała nasza obecność, podejście do Eucharystii pokazuje nasze podejście do życia. Pokazuje też nasz poziom duchowy, ludzki, emocjonalny.
1: Co się dzieje? Z tego można mniemać tutaj ze słów księdza, że profesor Tolkien był człowiekiem o mocno rozwiniętym życiu duchowym, skoro takie rzeczy pisał.
0: Życie duchowe, tak, tak, bo zobaczmy na przykład w teologii duchowości, że wszyscy święci, mistycy, wszyscy, możemy jakby pod wspólny mianownik wziąć jakby pewien zapis z ich biografii, dzienników duchowych. Głęboka duchowość eucharystyczna, głęboka miłość do Eucharystii. Umiłowanie Eucharystii. Umiłowanie Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu. Oni odkrywali, że Eucharystia to jest wszystko. Wszystko dla nich. Wszystko. I dopiero dzięki Eucharystii człowiek otwiera się na pewne dzieła miłosierdzia, otwiera się na pewne zaangażowanie w świecie. Tworzy się w ogóle cała jakby jego postawa ludzka i duchowa. Ja tak bardzo to podkreślam, bo Eucharystia to nie jest tylko jakaś pobożność, że ja idę sobie i odprawię Eucharystię, bo można chodzić, nie wiem, na trzy msze święte dziennie. Ja jako ksiądz mogę nie odchodzić od ołtarza i odprawiać 7:30, 8:30, ale to nie znaczy, że to musi być głębokie życie eucharystyczne. Wręcz przeciwnie. Bo zobaczmy, że Kościół, tak na marginesie powiem, prawnie obwarował, że ksiądz może odprawiać jedną mszę dziennie, drugą, jak jest racja duszpasterska, no trzecią to już jakaś bardzo nagła taka potrzeba. A więc jest tak wielka, zawiera się
1: prawda w Eucharystii. To jest wielki skarb.
0: Wielki skarb. To jest tak wielka tajemnica, tak wiele treści, nauki, głębi, tajemnicy.
1: On nie powinien być dewaluowany.
0: Nie może być. Mhm. Nie może być. To jest zabronione. To jest wręcz po prostu...
1: To jest bardzo ciekawe, co ksiądz mówi, bo znów kojarzy mi się to z pewną duchowością wschodnią Kościoła prawosławnego, gdzie w ogóle w jednym kościele, w jednej cerkwi, jednego dnia może być tylko jedna, jak oni to nazywają, msza święta, to jest świata liturgia. Tylko jedna.
0: To jest też trochę taka też głębia teologiczna w tym zawiera się. Chodzi o to, że jedna Eucharystia, bo buduje jedną wspólnotę.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Że nie gromadzimy się. Z potrzeb duszpasterskich jest więcej mszy

0: świętych mówimy w parafii, ale generalnie...
1: Bo wszyscy by się nie pomieścili w kościele.
0: Jedna Eucharystia, jedna Eucharystia. I tak jest w małych wspólnotach, tak jest w mniejszych parafiach, nie? Że czasami jest tylko ta jedna msza święta, która właśnie gromadzi.
1: I to jest to nawiązanie do tych pierwszych wieków, gdzie ta Eucharystia odbywała się dla danej wspólnoty raz w ten pierwszy dzień tygodnia. Pamiętajmy, to nie jest siódmy dzień, tylko tak, pierwszy.
0: Zbierali się wszyscy, schodzili.
1: I odbywała się raz i było to na tyle ważne wydarzenie i wielkie, że ono się odbywało raz na 7 dni. Święty Paweł...
0: Jeszcze tak, przepraszam, ale zobaczmy, jakie wyczucie świętych było. Na przykład święty Franciszek z Asyżu, on tak przy całej jego skromności, pokorze, tak się czuł niegodny nawet sprawowania Eucharystii. Nie wiem, no tak to na ten czas rozeznawał, że był tylko diakonem, nie sprawował Eucharystii.
1: Właśnie.
0: Święty Ignacy Loyola czekał, jak dobrze pamiętam, ponad rok po przyjęciu święceń, żeby sprawować pierwszą Eucharystię. Nie czuł się dojrzały. To nie dlatego, że oni nie byli pobożni, oni prowadzili głębokie życie duchowe, że naprawdę życie modlitwy, mistyka, ale tak przeczuwali, takie mieli przeczucie wielkości Eucharystii i powierzonego im urzędu,
1: posługi,
0: ciężaru, że czekali, żeby dorosnąć do sprawowania Eucharystii, do uczestniczenia w Eucharystii.
1: Przywołując tutaj postacie tych dwóch wielkich i niesamowitych świętych, świętego Franciszka, świętego Ignacego Loyoli, ksiądz niejako wyprzedził kolejne moje pytanie właśnie o podejście do Eucharystii zwykłych ludzi w dawnych wiekach, w średniowieczu, w czasach nowożytnych. Swego czasu poświęciłem dużo uwagi zakonom rycerskim, między innymi zakonowi templariuszy, czyli zakonowi świątyni. I tam oni mieli bardzo ciekawe takie wewnętrzne przepisy, ordonanse, regułę w ogóle regulującą całe życie, nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim duchowe. Musimy pamiętać, że to byli przede wszystkim zakonnicy. Oni się głównie modlili. Nie walczyli, tylko modlili. I oni mieli przywilej, uwaga, przywilej przystępowania trzykrotnie w ciągu roku do Eucharystii, do stołu pańskiego. I był to przywilej w stosunku do innych wiernych, którzy przystępowali wtedy w XI, XII, XIII wieku wyłącznie raz do stołu pańskiego, czyli w czasie Wielkiej Nocy. I tak wyglądało podejście do Eucharystii w średniowieczu i zresztą dużo później też, z tego, co ksiądz mówi, że święty Ignacy Loyola tak sam nie czuł się godny w ogóle sprawować Eucharystii. Teraz mamy zupełnie inne podejście. Teraz się wręcz namawia ludzi, żeby ile się da przyjmowali komunię świętą. Z czego wynika to podejście w średniowieczu, w dawnych wiekach? Takie, rzekłbym, bardzo, brakuje mi tu odpowiedniego słowa, wstrzemięźliwe. A z czego wynika ta zmiana dzisiaj, w dzisiejszych czasach?
0: Odwołam się do słowa, ile się da, bo tego nie ma.
1: Jakby... Użyłem skrótu myślowego.
0: Tak, ale chcę, żeby jakby od razu, oczywiście ja tutaj pana dobrze rozumiem i też intencje, ale chodzi o to, żebyśmy naszym też radiosłuchaczom pokazali, że Kościół mnie zachęca do ile się da, nie, żeby być na jednej mszy świętej. Na jednej, jeżeli możesz, odkrywasz, to na pewno w niedzielę jest to obwarowane przykazaniem, bo jak człowiek przestanie już chodzić na Eucharystię w niedzielę, nie będzie przeżywał Eucharystii w niedzielę, nie będzie słuchał słowa, bardzo szybko stanie się człowiekiem niewierzącym.
1: Zamiera po prostu.
0: Zamiera
1: życie
0: wiara,
1: duchowe
0: po prostu,
1: zamiera.
0: Życie duchowe, bo po prostu sakramenty tak na marginesie podtrzymują nasze życie duchowe. Tak jak my musimy ćwiczyć, chodzić, żeby nasze ciało mogło spokojnie żyć, zdrowo, żeby się rozwijało, żeby podtrzymać kondycję, tak samo potrzebujemy właśnie łaski, żeby nasza kondycja duchowa, ludzka też. A jeżeli ktoś odkrywa potrzebę, to Kościół zachęca, to może przyjść częściej. Ale są osoby, które w pewnym momencie mówią, ja nie mogę żyć bez Eucharystii, chcę być codziennie. I przykład podam z parafii

Jeżeli ktoś odkrywa potrzebę, to Kościół zachęca, to może przyjść częściej. Ale są osoby, które w pewnym momencie mówią, ja nie mogę żyć bez Eucharystii, chcę być codziennie. I przykład podam z parafii.

0: dzieci, mają syna 21-letniego studenta, pani pracuje w gminie, pan w jakim zakładzie pracy, uśmiechnięta, życzliwa, ten pan też. I oni mówią, że oni codziennie zaczynają dzień od Eucharystii, bo inaczej ten dzień wygląda. Zanim wejdą w ten kierat pracy, rytm, nie, to przemęczenie, głośne życie, zaczynają dzień od Eucharystii, ale to jest odkrycie. I człowiek odkrywa właśnie, że ta Eucharystia daje mu siłę, że on staje się innym człowiekiem.
1: Wiemy nawet o takich najbardziej skrajnych, ekstremalnych sytuacjach, gdzie żyją mistycy, święci, którzy nie przyjmują w ogóle żadnych pokarmów, tylko Eucharystię
0: Marta
1: i żyją.
0: Marta Robę przez 50 lat tylko przyjmowała Eucharystię.
1: Nie potrafi tego nauka wyjaśnić.
0: Nie potrafi.
1: A ta Eucharystia daje dosłownie życie.
0: Tylko Eucharystia. Także Pan daje nam takie, można powiedzieć, tak kolokwialnie, taki młot w głowę daje nam, żeby obudzić naszą wiarę i przypomnieć o swojej żywej obecności.
1: No ale jednocześnie...
0: Kościół, jeszcze wrócę. Kościół zachęca nas, żeby uczestniczyć właśnie w Eucharystii, w adoracji. Dzisiaj ta praktyka jakby jest też mocno dowartościowana, bo...
1: Adoracja, tak.
0: Bo Eucharystia ma dwa wymiary. To nam przypomniał papież Benedykt, szczególnie jako właściwe odczytanie soboru, że na soborze już wtedy odczytano, że Eucharystia ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar sprawowania, to co robimy w parafii i ten wymiar trwania, że jest tak wiele tajemnicy, tak wiele treści, tak wiele nauki zawiera się w Eucharystii, tak wiele Pan nam daje, że potrzebujemy teraz w ciszy z tym potrwać, żeby chociaż trochę tak w cudzysłowie to przetrawić, przyjąć. W jaki sposób, żeby do nas to dotarło, przeniknęło nas. I właśnie te dwie praktyki. I właśnie dzisiaj ludzie odkrywają to, że właśnie chcą być na Eucharystii, szukają, jadą nawet na wczasy, sprawdzają sobie...
1: Czy w pobliżu kościół,
0: czy
1: o której
0: kościół,
1: godzinie są.
0: Jadą za granicę, gdziekolwiek, szukają kościoła, tak układają program dnia, tak właśnie plan podróży, żeby być na Eucharystii, ale też szukają miejsc ciszy, żeby potrwać właśnie przed Panem, żeby to, co się dokonało w czasie sprawowania, żeby przeniknęło do moich myśli, do serca, żeby to jakiś miało wpływ na moje życie. Bo mówię, sprawowanie Eucharystii, to, że się gromadzimy na Eucharystii w mniejszej, większej wspólnocie, w dużym mieście, pięknej katedrze, czy małej wiosce, czy nawet mszy polowej, to zawsze ma przeniesienie do życia. Jeżeli Eucharystia jest oderwana od życia, tak naprawdę nie jest dobrze sprawowana. Tu odwołam się do myśli papieża Benedykta XVI, który postawił takie pytanie w jednym z artykułów takich naukowych, kiedy Eucharystia jest dobrze sprawowana?
1: No właśnie, kiedy?
0: Kiedy jest Eucharystia? Co świadczy o tym, że Eucharystia jest wiarygodnie sprawowana? Dosłownie, on tak mówi. I mówi tak, że jeżeli sprawowanie Eucharystii, celebrowanie Eucharystii, tak językiem teologicznym, nie przenosi się na celebrowanie zwykłej dobroci w życiu, to mówi, to sprawowanie, to celebrowanie w Kościele, mówi, jest
1: nieważne.
0: Niewiarygodne. Jest nieważne, znaczy jest źle sprawowane, dosłownie, źle. Że właśnie Eucharystia zawsze wpływa na nasze postawy życiowe. Na nasze postawy życiowe. I to było widać, jak pierwsi chrześcijanie żyli, że oni mieli wszystko wspólne, że oni się, wiadomo, zmagali, kłócili, dojrzewali, ale w jakiś sposób słuchali Pana, że coś robili dobrego razem. Dzisiaj mamy odwołanie do jakby tych wspólnot pierwszego chrześcijaństwa przez ruchy, wspólnoty religijne. To po Soborze Watykańskim II, że Kościół nie może być anonimowy, Kościół nie może być tłumem, że te relacje osobowe gdzieś zaczęły zanikać. Mamy z jednej strony globalizację, możemy się szybko kontaktować, przemieszczać, ale z drugiej strony ludzie się czują bardzo samotni, bardzo czują się osamotnieni i potrzebują małych wspólnot, małych grup, gdzie można jakby na nowo zacząć oddychać, można poznać panią, z którą, nie wiem, pracuję w jakimś urzędzie, a nie znam jej w ogóle. Mieszkam obok na ulicy, a w ogóle nie znam. A Eucharystia sprawia, że ja też poznaję ludzi, z którymi mieszkam, żyję na co dzień.
1: Do małych wspólnot jeszcze sobie wrócimy, bo to jest szalenie ważna kwestia, o której chciałem dzisiaj porozmawiać. Natomiast do samej Eucharystii i do tych pierwszych wieków chciałbym powrócić. Święty Paweł używa w swoich pismach określenia łamanie chleba. Z

0: sprawowaną w pierwszy dzień tygodnia, to jest ważny dzień już wtedy. Tutaj adwentyści dnia siódmego mylą się, zarzucając, że Kościół to wymyślił. Nie, już na początku wiemy, że właśnie w pierwszym dniu tygodnia na pamiątkę zmartwychwstania to łamanie chleba, czyli Eucharystia, była sprawowana. Ale jednocześnie mamy taki obraz, on się również wyłania z Nowego Testamentu, z jakichś historii, z książek dotyczących pierwszych wspólnot chrześcijańskich, że ta Eucharystia w bardzo małym stopniu wizualnie przypominała dzisiejszą mszę świętą. Że w dużej mierze była to po prostu zwykła uczta, na której też pojawiały się inne pokarmy, nie będące pokarmami eucharystycznymi. Prawda? Było tak, że w pierwszych wspólnotach oni się spotykali na jakiejś takiej agapie, w ramach której także była Eucharystia. No nawet Paweł tam strofuje w jednym z listów, że wręcz się upijają na takich spotkaniach.
1: Przypomina, że powinni się najeść w domu.
0: Tak.
1: Już.
0: Czyli ten czynnik wspólnego jedzenia, spotykania się na takim poziomie czysto ludzkim, czysto fizycznym, był bardzo ważny i był częścią, nazwijmy tej pierwotnej mszy świętej. Potem te drogi się gdzieś rozeszły. Spotykamy się w domach, na imieninach, nawet świętujemy święta wielkie kościelne, jak zmartwychwstanie, ucztą taką, nazwijmy, domową, prawdziwą. A Eucharystia stała się elementem bardzo takim wysublimowanym.
1: Ale znowu wracamy, namy z Kościoła, jakby widzimy, jak Duch Święty pięknie prowadzi, jak ludzie dojrzewają. To, co od Chrystusa, że Chrystus też zaprosił uczniów na wieczerzę.
0: On to była zwykła uczta.
1: Tak, mówi, on przecież nie powiedział, teraz słuchajcie, to będzie inne spotkanie.
0: Zupełnie co innego.
1: Tutaj proszę założyć szaty, nie, proszę uszyć ornat, czegoś
0: albe.
1: Takiego nie było.
0: Albe. Oni w zwykłych strojach przyszli.
1: W tych strojach, jakich byli. Oczywiście to było odświęte, to były szaty jakby
0: wyczyszczone na pewno.
1: Też czyste, nie? Bo wiemy, że
0: największe święto żydowskie, Pascha.
1: Skoro zobaczmy, że u świętego Jana ustanowienie Eucharystii, to takie, które my znamy, bierzcie, jedzcie, słowa konsekracji, Chrystus, święty Jan zastąpił, pokazując obrzęd umywania nóg. Że oni byli wykąpani, ale Chrystus umywa im jeszcze nogi. Pokazuje, że istotą Eucharystii jest służba, że ja się pochylam, tak. Że istotą Eucharystii jest pochylenie Boga nad człowiekiem, że to jest bardzo ludzkie, że to nie jest oderwane. Dzisiaj może czasami nam może grozić taka pokusa, że to, co my celebrujemy, tu ornaty, stroje, podniesiony ton, takie wysokie C w kościele, sprawia, że czasami to nie przenosi się na poziom ludzki. A to, co Chrystus uczynił i pokazał istotę Eucharystii, to jest bardzo ludzkie, bardzo Boże, bo tylko miłość Boża sprawia, że człowiek chce się pochylić nad drugim człowiekiem. Że tylko miłość Boża sprawia, że się pycha ludzka krwi. Bo to jest pycha ludzka, duma, żeby umyć komuś nogi. Proszę w domu spróbować. Mąż niech umyje żonie tak po prostu. Żona mężowi. Dzieci rodzicom, albo rodzice dzieciom. Czy nawet wśród swoich najbliższych. Mamy jakieś imieniny, spotkanie świąteczne. Proszę zaproponować, a teraz zrobimy celebrację mycia nóg. Żebyśmy chcieli sobie służyć. Babcia, dziadkowi i tak dalej. Proszę zobaczyć, kogo na to stać. I jeżeli to się dokona, jak wszyscy to przeżyją, będą pamiętali na całe życie. I Chrystus to uczynił, pokazując, że właśnie w Eucharystii Bóg się pochyla, Bóg klęka przed człowiekiem, mówi, chce ci usłużyć, że Eucharystia to jest właśnie czas, miejsce, kiedy Bóg służy człowiekowi. Zobaczmy, dlaczego zły duch, pierwsze co robi, to zabierze człowiekowi kontakt z Eucharystią. Nie idź nam przy świętu w niedzielę, jesteś zmęczony, przemęczony, wiesz, goście przyjadą, daj spokój. Dlaczego? Bo nie chce, żeby Bóg, Jezus, mógł usłużyć temu człowiekowi. Że na Eucharystię nie idę coś odprawiać, ale ja idę, żeby zakosztować daru. Daru, że Bóg się nade mną pochyla, że Bóg swoją miłość mi przekazuje, że tą swoją miłością, w cudzysłowie, zaraża mnie, przekazuje. Że ja dzięki Eucharystii dobrze sprawowanej staję się innym człowiekiem. Musi się ta pycha pokruszyć, egoizm, jakaś nieuczciwość nawet odstąpić ode mnie.
0: Eucharystii dobrze sprawowanej, tutaj się na moment zatrzymam przy stwierdzeniu księdza, dlatego, że istnieje też przecież możliwość przyjęcia Eucharystii na przykład w sposób niegodny, tak? Przyjęcia komunii świętokradzki.
1: Pan Jezus bardzo cierpi z tego powodu.
0: I tutaj znów przywołam słowa jednego z gości w poprzednim sezonie

0: obrazów z historii Kościoła, który powiedział coś takiego. Eucharystia jest jednak dość silnie związana i zawsze była z sakramentem pokuty. Trzeba, przystępując do Eucharystii, trzeba to robić z sercem skruszonym i w sposób godny.
1: I pojednanym z Bogiem.
0: Tak. Pojednanym. I w zachodnim kościele, w kościołach na przykład niemieckich, o ile mi wiadomo, w wielu amerykańskich, zniknęły konfesjonały. Ludzie, to szczególnie po Soborze Watykańskim II, przestali się spowiadać, a przystępują do stołu pańskiego.
1: Problem zanik poczucia grzechu, że człowiek, kiedy nie ma możliwości konfrontacji, to kieruje się tym, co mu się wydaje. A wiemy, że każdy z nas, nikt z nas nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Nie, bo po grzechu pierworodnym u nas jest taki mechanizm ucieczki, schowania się, wybielenia, troszeczkę tak...
0: Usprawiedliwienia, samousprawiedliwienia.
1: Tak, nie ma problemu. Ale ten problem, który pan porusza właśnie, że nieraz jest komunia niegodnie przyjmowana. Ja się ostatnio natknąłem, kilka razy słucham dzienniczek siostry Faustyny. I ostatnio słuchałem też dzienniczek siostry Leonii Nastał. To jest taka polska też mistyczka, jedna i druga oczywiście, ale może nieznane światu. Pan Jezus objawił jej, Leonii Nastał, drogę niemowlęctwa Bożego. W teologii duchowości to jest jeszcze coś troszeczkę wyżej od drogi świętej Tereski. Święta Tereska nam jest znana z racji na karmelitów i taki marketing kościelny, a tu objawił. I tam bardzo często wraca, jak Pan Jezus się dzieli, mówi, że nie przyszedłem do tej duszy, bo ona mnie niegodnie przyjmuje, bo ona mnie źle przyjmuje, bo przyjmuje mnie z takim oziębłym sercem, bo przyjmuje mnie w taki sposób właśnie niepojednany ze mną. Nawet jest taka scena w dzienniczku, znaczy opis takiej sytuacji, jak Faustyna przyjęła dwie hostie. Dwie hostie przyjęła, bo się skleiły komunikanty, no ale nie mogła powiedzieć, bo przyjmuje ona z taką wielką miłością, przyjmowała komunię świętą. I Pan Jezus mówi, że tak, przyjęłaś te dwie hostie, mówi, bo nie poszedłem do duszy, której nie chciałem do niej pójść. Tak Pan Jezus się wyraża. Nie chciałem do niej pójść. A więc zobaczmy, jak Panu Jezusowi też jest przykro, kiedy ktoś w grzechu ciężkim, w jakimś uwikłaniu, w jakimś, nie wiem, podwójnym życiu przystępuje do stołu pańskiego. Jak mu jest przykro. Jak to wyraża, mówię, przez te dzienniki duchowe.
0: Są tacy, którzy mówią, że cały upadek zachodniego chrześcijaństwa, plaga aborcji, plaga rozwodów, plaga najróżniejszych grzechów jest w dużej mierze spowodowana tym, że zaniknęła praktyka pokuty, sakramentu pokuty. Ludzie przystępują do sakramentów, do Eucharystii zupełnie bez refleksji, a to pociąga za sobą, no niestety...
1: I wtedy jest utrata życia duchowego, tak. Bo zobaczmy, że całe nasze życie duchowe zaczyna się od kiedy? Kiedy człowiek myśli, reflektuje. Jak człowiek idzie, to ja mi się wydaje. A mówię, bardzo łatwo jest taka praktyka zakrada się, że człowiek sobie tak usprawiedliwia szybko i tak, a dobrze, ja tu przyjmę jeszcze Pana Jezusa, ale tak naprawdę słucha tylko siebie.
0: Być może znajdujemy tutaj odpowiedź na pytanie, dlaczego w wiekach poprzednich, 1000 lat temu, tak rzadko zwykli ludzie przystępowali do sakramentu Eucharystii, bo też i rzadko przystępowali do spowiedzi. Spowiadali się najczęściej tuż przed, no w okresie Wielkiego Postu, na zakończenie Wielkiego Postu i przystępowali do Eucharystii. Nie było tak dużo księży, ludzie często byli, nie było w ogóle sieci parafii w średniowieczu takiej jak dzisiaj i być może ci ludzie właśnie nabożnie bardzo przystępowali do swego życia duchowego.
1: Myślę, że mieli głębokie przeczucie i wielu naszych wiernych, wielu naprawdę ludzi w naszych parafiach ma takie głębokie przeczucie, bo my mówimy o sytuacji Zachodu, jest, no to jest też kwestia wychowania, duszpasterstwa, no bo jak ci ludzie mieli się spowiadać, skoro ktoś im tego nie pokazał? Kto miał ich spowiadać? Tak. Przykład, jak jadą nasi kapłani z Polski, tacy gorliwi duszpasterzy, jadą na przykład do Francji, no to proszę się nie gorszyć, ale księża z Francji mówią, proszę się uspokoić, proszę nam nie przestawiać nic w parafiach, nie? Mhm. Ja pamiętam sam, kiedy byłem na granicy Austrii i Czech w takim bardzo pięknym kościele i poszedłem do konfesjonału. Chciałem po prostu usiąść sobie do konfesjonału. Nie mogłem. Nie mogłem usiąść, bo tam, gdzie normalnie ksiądz siedzi, tam były mopy, szczotki w tym konfesjonale. On służył po prostu jak i taki magazynek do sprzątania.

0: do sprzątania. I zobaczyłem, to jest problem tej parafii, że te kościoły są puste, tam już nie było Eucharystii. Bo zobaczmy, że tam, gdzie nie będzie sakramentu pojednania, który prowadzi zawsze do Eucharystii, jednoczy z Eucharystią, tam bardzo szybko zamiera życie eucharystyczne. Tam wierni nie będą przychodzili na mszę świętą. I to, co papież Franciszek, jak trochę przeskakuje do współczesności, powiedział do księży w Rzymie, księży proboszczów, mówi, otwórzcie kościoły i usiądźcie w konfesjonałach. To jest metodologia Franciszka, że on wie, że jak będą otwarte kościoły, zacznie funkcjonować adoracja w tych kościołach, że ludzie będą mogli wejść się pomodlić i będą pojednani z Bogiem, zaczną się spowiadać, to nie trzeba mówić nic o Eucharystii. Przyjdą.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Ja i mój gość, ksiądz Jacek Kołak, rozmawiamy o duchowości, o sakramentach, które powinny być przynajmniej osią życia chrześcijańskiego i takimi były 2000 lat kiedy Kościół powstawał, takimi były przez całe wieki. Teraz bywa różnie. Mówimy, że przeżywamy kryzys, my jako chrześcijanie, Kościół jako wspólnota przeżywamy kryzys, czy może serię kryzysów nawet. I wydaje się, że pewną próbą odpowiedzi, jak z tego kryzysu wyjść, są małe wspólnoty świeckich, małe wspólnoty wewnątrz Kościoła. Na czym polega fenomen takich wspólnot jak neokatechumenat, odnowa w Duchu Świętym? Mógłbym tu wymieniać bardzo wiele różnych przykładów. Na czym polega ich fenomen?
0: Przede wszystkim ludzie są głodni Boga. Ludzie są głodni Boga, chcą naprawdę przeżywać świadomie swoją wiarę, odkrywają potrzeby nawrócenia, takiej pracy nad sobą i potrzebują wsparcia. No człowiek po prostu potrzebuje wsparcia. Jest takie powiedzenie, jeleń bez stada ginie. No chrześcijanin bez wspólnoty ginie, nie będzie się rozwijał. Czy to będzie wspólnota kapłańska, czy to będzie wspólnota małżeństw, chorych, dzieci. Potrzebujemy wspólnoty, oparcia. Człowiek jest istotą społeczną. I w Kościele też potrzebuje takiej zdrowej społeczności. I po Soborze Watykańskim II widać było, jak Duch Święty zaczął powiewać i gromadzić ludzi. Na przykład neokatechumenat, no to rozpoczął się dla ludzi z marginesu, ludzi pogubionych, dla ludzi, którym trzeba tak jasno, konkretnie wyłożyć naukę, przywołać do porządku, pociągnąć, żeby jako już dorośli ludzie zagubieni mogli wrócić też do życia. Odnowa w Duchu Świętym, że ludzie no, odkryli, że Pan daje dary, charyzmaty, że chce się posługiwać, że chce zaangażować ludzi, odnowić ich wiarę i wiele innych wspólnot, oaza, wiele grup. No dzisiaj na przykład ciekawe, że coraz więcej ludzi przystępuje do grup żywego różańca. Modlitwa rodziców za dzieci i tak dalej. Młodzi ludzie. Kiedyś zawsze różaniec kojarzył się z
1: starszymi paniami.
0: Starsze panie, nie? Takie bereciki. A dzisiaj młodzi ludzie, małżeństwa, dzieci chcą się modlić. Ludzie chcą się gromadzić, na przykład domowy kościół. Ludzie bardzo chętnie proszą nas, księży, o jakąś opiekę,
1: tak.
0: Wspólnotę. I proszę mi wierzyć, wiele inicjatyw, ja się z tym spotkałem, w miejscach, gdzie ciężko było, nie żeby teraz krytykować i źle pokazywać, ale w miejscach, gdzie ciężko było się przebić, w jakiejś parafii, wiele osób, właśnie wiele wspólnot powstało z racji, że to oddolne inicjatywy ludzi świeckich. A więc jest potrzeba, że Pan Jezus gromadzi, tak jak pierwsi chrześcijanie gromadzili się, żeby się wspierać, żeby się nie zatracić. I tak przygotowując się do dzisiejszej audycji, myślałem o jednej takiej myśli, że dzisiaj no, te...

0: a jak się przyznają, to ty jesteś kościółkowy, ty świętoszek, ty, no, wiele.
1: Tak,
0: wiele
1: to jest
0: słyszą.
1: Prawda, to co się mówi w internecie, hejt jest to słowo z angielskiego języka, hejt jest bardzo potężny w wielu środowiskach na chrześcijaństwo.
0: Proszę teraz zobaczyć, żeby żyć tym światem wartości, jaki jest ważny dla człowieka, żeby postawić Pana Boga na pierwszym miejscu, to potrzebuje oparcia, że ja mam jeszcze moich sąsiadów, moich bliskich, ludzi, którzy mnie wspierają, że żyją tak samo. Myślą podobnie, że my możemy właśnie razem iść, że ja nie jestem sam, bo jak ja zostaję sam, to zastanawiam się, ojej, czy ze mną wszystko dobrze? Jest takie powiedzenie, że jak raz mówią, jesteś osią, no to nic sobie z tego nie rób. Drugi raz pomyśl, a trzeci kup sobie siodło.
1: Tak.
0: Nie? I dlatego teraz taka wspólnota jest potrzebna, że jak nam mówi ktoś, jesteś osią, nie jestem osią, jestem dobrym człowiekiem, wartościowym. Moi przyjaciele tak samo żyją, podobnie, wspieramy się, dzielimy się życiem. Człowiek potrzebuje właśnie takiego świadectwa i dlatego właśnie te wspólnoty dzisiaj, one są bardzo, bardzo potrzebne, żebyśmy w tym świecie właśnie nie pogubili się, nie odeszli.
1: A czy to nie jest trochę tak, znów tutaj zastanowię się, cytując pytanie, które usłyszałem kiedyś od,

0: kto patrzył na historię Kościoła zupełnie inaczej niż my. No, nie, od razu mówię kręgi protestanckie, że propozycja Chrystusa to nie była propozycja na Kościół masowy, wielki, obejmujący całe społeczeństwa, tylko właśnie wspólnoty, że pierwsi chrześcijanie żyli w takich małych wspólnotach. Biskup znał po imieniu wszystkich swoich wiernych, bo miał ich kilkudziesięciu, kilkuset maksymalnie. I że tak naprawdę dopiero w takich wspólnotach wszystkie sakramenty są przeżywane prawdziwie. To życie duchowe może naprawdę wzrastać. I że Kościół, idąc, mówię tu pewnym uproszczeniem, po Konstantynie Wielkim, po cesarzu, który pierwszy wprowadził chrześcijaństwo w wielki świat, że idąc w tą wielką liczbę wiernych, trochę zszedł z tej pierwotnej drogi. Czy takie twierdzenie jest uzasadnione? No ono jest w jakiś sposób wywracające do góry nogami całe nasze patrzenie na historię Kościoła.
1: Ono jest podyk-

0: pasterstwie. Jako przykład podam, kiedy byłem na Łotwie, przypatrywałem się pracy takiej duszpasterskiej siostry z Polski, tam właśnie przygotowanie ludzi do sakramentów. Tam nie ma czegoś takiego jak przygotowanie grupy do sakramentów. Tam się siostra spotyka z danym człowiekiem, przygotowanie do chrztu, do Eucharystii, do spowiedzi. Tam się pracuje z człowiekiem,
1: tak jak
0: nie grupą.
1: Kilkanaście stuleci temu, gdzie katechumen był prowadzony i to często przez samego biskupa danej gminy.
0: Indywidualnie. Oczywiście można to uczynić w mniejszych wspólnotach, ale to pokazuje potrzebę, jak bardzo trzeba poznać człowieka, na przykład w parafii, jak bardzo trzeba poznać wszystkich ludzi, parafian, wejść w ich świat, poczuć klimat, w ich styl życia, poziom życia, problemy.
1: Od razu przypomina mi się tu postać świętego Augustyna, który był przez świętego Ambrożego przygotowywany w dorosłym życiu do sakramentu chrztu świętego bardzo indywidualnie. Spotykali się, pobierał nauki, zadawał pytania, otrzymywał te pytania. Ciężko to jest przerzucić na wielkie liczby. Czy da się, czy jest możliwość połączenia Kościoła jednak dużego, wielkiego, kościoła społecznego, który jest częścią naszej tożsamości też narodowej i właśnie życia wspólnotowego, życia duchowego w małych grupach.
0: Jako przykład podam. Pomagałem w podwarszawskiej parafii. Nie będę mówił miejscowości, żeby nie czynić tutaj żadnej reklamy, ale duża parafia, inteligencja, ludzie prości, różne stany życia. I ksiądz proboszcz, bardzo dla mnie święty człowiek, taki bardzo pokorny, prosty człowiek, a przy tym bardzo wielki, on zna wszystkich parafian, praktycznie zna wszystkich parafian. Ja kiedyś przechodziłem z nim i mówię, wiesz, gdybyś zagubił kartotekę, gdyby ktoś ci spalił kartotekę, zniszczył bazę danych w komputerze, to ty byś otworzył z głowy, bo znasz ludzi problemy. Ale to nie jest takie poznanie ludzi, że aha, ta pani to mi przywiezie tam coś do kościoła, ten pan ofiaruje coś na ołtarz. Nie, nie. To nie jest takie poznanie. To jest poznanie duszpasterskie. Tu mieszka pani Krysia, ma chorego męża, tu pani Ania, tu pan Zdzisio, tu ich córeczka. Wejście w świat każdego domu, każdego człowieka i zauważanie każdego człowieka. Każdy człowiek, na przykład w czasie wizyty duszpasterskiej, każdy dom był ważny. Każdy człowiek był ważny. Nie można było ominąć. Nie można było, jeżeli ktoś nie mógł w tym czasie, no to prosił, to zawsze był ktoś go odwiedził właśnie w innym terminie. Uszanowanie człowieka. I proszę mi wierzyć, w niedzielę to widziałem kolejka ludzi w zakrystii zawsze do proboszcza. Proboszcz, który w zakrystii czeka. Nie urząd proboszcza, nie urząd księdza, tylko
1: kapłan wspólnoty
0: lokalnej. Tylko właśnie kapłan wspólnoty, niepokorny. A więc to się dzieje na naszych oczach. Oczywiście.
1: Czyli można.
0: Można. Jako przykłady, bo mówię, dobre przykłady budują. Oczywiście można się zamknąć, można znać ludzi, tylko proszę, kancelaria, 9, tam 12, proszę urząd przyjść. Nie, ale to dzisiaj nie ma racji bytu. To, co papież Franciszek nam pokazuje, bo ma tą siłę duszpasterską, ma ten swój entuzjazm i wie, że wyjście do człowieka, wyjście, zauważenie konkretnego człowieka, to, że się nie boi papież zrobić sobie selfie, nie, z ludźmi, to jest po prostu pokazanie, że ja jestem dla ciebie, nie? Ja nic nie stracę, jak ja sobie z tobą zdjęcie zrobię, kiedy do ciebie zadzwonię, odwiedzę cię. To jest wejście, bo Chrystus, zobaczmy, jak czytam Ewangelię, zawsze to mnie zastanawia. Obchodził miasta i wioski. To nie były duże wspólnoty. Święty Paweł, jak nauczał, to nie były tłumy ludzi, hala, nie wiem, na przykład stadion, ileś tam set tysięcy ludzi. Tylko czasami to było kilka osób, mała wspólnota, gdzieś jakaś sala na górze, w różnych miejscach. Taka pokora, że oni szli, po prostu nieśli Ewangelię w większych miejscach, mniejszych. Szli do ludzi i znali ludzi. Zobaczmy, jak te listy się czyta, czy Pawła, czy Piotra, to widać,
1: tam
0: że tam
1: po imieniu
0: jest,
1: wymienia
0: on zna,
1: ludzi.
0: Mówi, pomóc się za tego, tam Epafrasa, masz tu mojego tam ucznia Marka. Jest bardzo osobowy Kościół. I właśnie wracamy do sakramentów, że sakramenty, zobaczmy, one są bardzo osobowo udzielane. Tak naprawdę, chociaż czasami wydaje nam się, że bierzmowanie jest w tłumie udzielane, ale i tak każdy podchodzi na przykład do biskupa, jak mówimy tak, face to face. I dlatego sakramenty to jest Eucharystia, uczą nas takiego osobowego podejścia do człowieka, że Chrystus chce się spotkać z każdym osobiście, że Chrystus chce wejść, nawiązać osobisty dialog z każdym człowiekiem.
1: Nasza audycja powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że wiele tematów,

0: wiele pytań, które być może zrodziły się teraz u Państwa, którzy nas słuchacie, możemy rozwinąć, czy znaleźć ich rozwinięcie w książkach, których autorem jest mój i Państwa gość. Ja tutaj trzymam dwie takie pozycje. Czy ksiądz mógłby słów kilka na ich temat powiedzieć w jakiś sposób? No, nie bójmy się tego słowa, zareklamować je. Co nasi słuchacze w nich znajdą?
1: Obydwie pozycje to są takie bardzo proste przewodniki. Jako teolog duchowości odkryłem potrzebę za przykładem papieża Benedykta, żeby być nauczycielem prostego ludu, żeby wielką teologię takim zrozumiałym, prostym, ludzkim językiem przekazać. I pierwsza książka to jest Owoc modlitwy. Poznać, by pokochać Eucharystię. Taki przewodnik po mszy świętej. Od

Ci odkryłem potrzebę za przykładem papieża Benedykta, żeby być nauczycielem prostego ludu, żeby wielką teologię takim zrozumiałym, prostym, ludzkim językiem przekazać. I pierwsza książka to jest Owoc modlitwy, poznać, by pokochać Eucharystię. Taki przewodnik po mszy świętej.

0: żeśmy wspomnieli.
1: Tak, po części, tak, po części. Tu nie ma wątków historycznych, wielkiej teologii, bardziej takie odniesienie do życia i co Kościół mówi, jak sprawować Eucharystię, jak powinna wyglądać, żeby miała dobre przeniesienie na życie. Są też tam świadectwa ludzi, na przykład Eucharystia ogrodnika, hydraulika, siostry zakonnej, nawet matki, która straciła dziecko, także są takie zebrane krótkie świadectwa i artykuły właśnie, jak się Eucharystia przenosi do życia, jak ona sprawia, że jestem innym księdzem, człowiekiem, chrześcijaninem. A druga książka to jest już ostatnie 2 lata pracy, taki poradnik o życiu duchowym. To jest taki jakby podręcznik życia duchowego, te wszystkie takie wielkie zagadnienia z teologii życia duchowego, też prostym językiem ukazane właśnie, jak to można, i przykład podam, o tym się nie mówi nigdzie, że do zjednoczenia z Bogiem jesteśmy wszyscy zaproszeni. I ta pani na wsi, która wyciąga wodę właśnie ze studni i tam tą korbą kręci, i wielki teolog, i papież, wszyscy jesteśmy zaproszeni do bliskości z Bogiem i to, co duchowe, jest bardzo proste i bardzo ludzkie. Także to jest taka też trochę obrona przed pewnymi takimi prądami, które nam proponują takich trochę dewocji, takiej fałszywej pobożności. Także ta książka ukazuje zdrową teologię, zdrową, taką prostą teologię, jak można się rozwijać duchowo. Jak być duchowym i ludzkim. O.
0: Życie duchowe w codzienności, ksiądz Jacek Kołak.
1: To jest wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa z Częstochowy, także można znaleźć na ich stronie też.
0: I na stronie internetowej. Cóż, mogę powiedzieć, tylko namawiać Państwa do tego, żeby zastanawiać się, czym są sakramenty w naszym życiu, czym jest życie duchowe, żeby powiększać swoją wiedzę na ten temat. Podoba mi się stwierdzenie księdza z samego początku audycji, że pobożność rodzi się z namysłu, że najpierw trzeba pomyśleć i dopiero potem można w ogóle o jakimś życiu duchowym mówić. Z bezmyślności nic się nie chrześcijańskiego nie stworzy.
1: Tak krótko dodam, mój kolega zastanawiał się, dlaczego na okładce tej książki jest taki, na rysunku jest też mężczyzna, który się zastanawia, siedzi i mówi, po co ty dałeś taką ilustrację do książki Życie Duchowe. Ja mówię, wiesz, życie duchowe zaczyna się, jak człowiek zaczyna myśleć. Myśleć, nie tylko być pobożnym, ale myśleć, co Bóg czyni dla mnie i co ja czynię dla Boga.
0: Także proszę Państwa, modlimy się, ale także myślimy. Myślimy o naszym życiu, myślimy o życiu duchowym. Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Jacek Kołak, któremu serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże wszystkim.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklęgowski, moje uszanowanie. Witam Was i zapraszam. Polubienie siebie to proces, na który składają się przede wszystkim wyrozumiałość dla własnych błędów, codzienne docenianie swoich mocnych stron, a także świadome rezygnowanie z dążenia do wyniszczającej, takiej też obciążającej perfekcji. To budowanie relacji z samym sobą opartej na życzliwości zamiast ciągłej na przykład samokrytyce. W jaki sposób ten proces polubienia siebie przeprowadzić sprawnie, skutecznie? Co się stanie w naszym życiu z nami, kiedy lubić siebie nie będziemy? O tym dziś w Drogowskazach w roli eksperta, dziś ze mną i z wami w studiu. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator.

0: Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu. Wierzę, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest w końcu autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie serdecznie w gościnnych progach Drogowskazów. Robercie, fajnie, że do mnie dotarłeś.
1: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
0: Robert, co to znaczy w ogóle lubić siebie? To moje pierwsze pytanie do Ciebie na sam początek. Poproszę jakąś taką krótką definicję na początek naszej rozmowy. Co to znaczy lubić siebie?
1: Najprościej ujmując to, lubić siebie to znaczy akceptować siebie takim, jakim jestem, biorąc pod uwagę wszystkie swoje wady i zalety, biorąc pod uwagę to, jak wyglądam, jak się zachowuję. I ta akceptacja wcale nie wiąże się z tym, że ja odpuszczam sobie pracowanie nad sobą, że ja teraz będę chodził z głową wysoko podniesioną i nie zważam na to, co mówią inni ludzie, lub nie będę zwracał uwagi na to, jakie komunikaty otrzymuję z zewnątrz. Mhm. Tak więc lubienie siebie to przede wszystkim jest skierowanie tej uwagi do wewnątrz i wsłuchanie się w taki głos, który nie będzie głosem krytykującym, a bardziej głosem, który będzie nas prowadził przez życie w taki wspierający sposób, tak jak mamy przyjaciela, który pomaga nam w trudnych chwilach, tak tutaj wewnętrzny głos też powinien być takim naszym wsparciem.
0: No właśnie, jakie mamy, Robercie, korzyści z lubienia siebie? Co jest na szczycie tego zestawienia i dlaczego?
1: Wydaje mi się, że na samym szczycie umieściłbym taki wewnętrzny spokój, który się pojawia wraz z tym lubieniem siebie. No bo zauważmy Państwo, że gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi. A to powoduje duże napięcie. No bo cały czas znajdujemy w sobie jakąś niepewność. Boimy się na przykład coś powiedzieć, albo boimy się w pełni pokazać siebie, nawet jeżeli tego chcemy, bo obawiamy się, że nie zostaniemy zaakceptowani. Tak więc tutaj największą korzyścią jest ten wewnętrzny spokój.
0: No dobra, a co się dzieje, Robercie, kiedy siebie nie lubimy? Jak to wpływa na nasze życie, także na ludzi, którymi się otaczamy, na relacje z nimi? W ogóle z czego też może wynikać nielubienie siebie? Bo mam takie wrażenie, że sporo ludzi właśnie nie lubi siebie po prostu. I to ma swoje konsekwencje oczywiście. Mhm.
1: Tak, oczywiście. I tutaj na pewno będziemy cofać się mocno, mocno do przeszłości, bo jeżeli nie mieliśmy odpowiedniego wzorca, autorytetu, który nas akceptował właśnie w pełni tacy, jacy jesteśmy, wspierał nas w budowaniu tego wewnętrznego głosu, no to tutaj konsekwencją właśnie może być to, że my trochę zinternalizujemy ten głos do wewnątrz, czyli przejmiemy krytykujące głosy, na przykład od naszych rodziców, od nauczycieli, czy od środowiska, też na przykład kolegów czy znajomych, a to spowoduje, że my zaadoptujemy ten głos jako nasz. To długofalowo właśnie powoduje, że rozwijamy tego wewnętrznego krytyka, który bardzo, bardzo mocno nas obciąża i również wpływa właśnie na budowanie tych relacji z innymi ludźmi.
0: Ja się miałem zapytać, powodów, dla których tak trudno czasem nam przychodzi polubienie siebie, jest wiele i sięgają one właśnie, jak wskazałeś, daleko wstecz, bardzo często do naszego dzieciństwa, tak? A jakie wymieniłbyś takie główne powody? I też poproszę o takie krótkie uzasadnienie właśnie.
1: Raz, że właśnie brak odpowiedniego wzorca i odpowiedniego wsparcia, który mógłby dać nam taki wewnętrzny drogowskaz do tego, dokąd ja mam zmierzać. I wszystko to, co dzieje się wokół, czyli jak ja reaguję na porażki, jak inni ludzie też reagują na moje porażki, tak? No bo wyobraźmy sobie prostą bardzo sytuację. Cofnijmy się do naszej podstawówki. Jesteśmy małymi chłopcami, czy małymi dziewczynkami, wracamy do domu i z radością pokazujemy rodzicom, że otrzymaliśmy 4 z matematyki. I jeżeli reakcja rodziców była taka, że a dlaczego nie 5, a co dostał Krzysiek, następnym razem jak nie będzie 5, to w ogóle mi się nie pokazuj na oczy, spowoduje w nas wewnętrzne poczucie, że my jesteśmy niewystarczający, więc będziemy starali się robić wszystko, żeby zyskać tą aprobatę ze strony naszych opiekunów. Będziemy starali się w taki sposób modyfikować swoje środowisko, swoje zachowanie, żeby oni nas zaakceptowali, tacy, jacy my jesteśmy. I tu najczęściej rodzi się taki wewnętrzny problem, który powoduje, że ja nie czuję się wystarczający, i będę robił wszystko, żeby na zewnątrz ludzie w jakiś sposób mnie docenili.
0: Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą właśnie trudną przeszłość, na przykład dzieciństwo, o czym teraz rozmawiamy, jest procesem, zakładam, że długim, tak? Czy mógłbyś, Robercie, powiedzieć o jego etapach, który jest kluczowy, żeby to polubienie siebie nam w końcu się udało?
1: tutaj zaczynamy od w ogóle zauważenia, że ten wewnętrzny kontakt ze sobą nie jest taki, jaki być powinien. No bo zauważ, że żyjemy w bardzo dużym pędzie. Nie przyglądamy się samym sobie. Zdecydowanie częściej wybieramy aktywności, które nas od samych siebie odciągają. I ja mogę czuć się źle, mogę czuć się niewygodnie, mogę pójść na terapię, ale jeżeli rzeczywiście się nie zatrzymam i nie zdam sobie sprawy z tego, że mój wewnętrzny kontakt, moja relacja z samym sobą jest w jakiś sposób zaburzona lub nie taka, jaką bym chciał, żeby była, no to ciężko mi będzie cokolwiek zrobić. Ale gdy już się zatrzymamy i zauważymy, musimy też to zrozumieć. Czyli właśnie, gdzie jest źródło tego. Czy to jest powstał w wyniku mojej relacji z rodzicami, mojej relacji może z braćmi, czy z siostrami, z rodzeństwem, bo byłem porównywany, a może coś jeszcze wpłynęło na mnie. Może zostałem ośmieszony przy klasie, na przykład przez nauczyciela, czy przez innego ucznia. Dlatego ta identyfikacja tego źródła będzie kluczowa, bo przecież to nie jest tak, że my nie lubimy całych siebie. My zazwyczaj nie lubimy jakiejś części siebie.
0: Jakiś wycinek, tak.
1: Dokładnie tak.
0: Szalenie trudno jest polubić kogoś, kogo obwiniamy za wszelkie zło tego świata, zło, które nas spotyka. A tak często mam wrażenie, Robercie, że właśnie obwiniamy siebie samych, mimo że nawet nie ma do tego jakichś racjonalnych podstaw, nie? Radzimy sobie w życiu, jesteśmy ogarnięci, prawda? Właśnie skąd taka tendencja u tak wielu osób do takiego samobiczowania się? No tego się pewnie można pozbyć, tak? Pewnie też... To, o czym mówiłeś przed chwilą, w toku pracy nad sobą, tak? Ale takie samobiczowanie jest bardzo destrukcyjne. Do czego ono finalnie też prowadzi? Jesteśmy nieszczęśliwi, jak zakładam, po prostu.
1: Jesteśmy nieszczęśliwi, no i próbujemy znaleźć jakąś formę wytłumaczenia, tak? No, tak jak wspomniałem, no zdecydowanie łatwiej jest pędzić naprzód z takim niewygodnym wewnętrznym poczuciem, niż się zatrzymać i zdać sobie sprawę, z czego to wynika. I no też niestety łatwiej nam jest biczować samych siebie, krytykować samych siebie, niż wziąć w pewien sposób odpowiedzialność za to, co nas spotkało i właśnie taką przepracować te niektóre części, które sprawiają nam ten wewnętrzny dyskomfort.
0: Podobno zrozumienie prowadzi do polubienia, tak wyczytałem. Łatwiej jest polubić kogoś, kogo rozumiemy, tak? Wiemy, skąd taki człowiek pochodzi, dokąd zmierza, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje na różne sytuacje, jaką ma historię. Co tak naprawdę, Robercie, oznacza to sformułowanie zrozumieć siebie?
1: Brzmi głęboko, prawda?
0: Tak, tak.
1: Bo trochę tak wydaje się, że wiąże się z takim samopoznaniem, właśnie skierowaniem tej uwagi do wewnątrz. W momencie, gdy zaczynamy się zatrzymywać, trochę zwalniać w tym naszym życiu, to zaczynamy dostrzegać, że nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje w takim postrzeganiu innych ludzi i nas samych, bo my żyjemy trochę przekonaniami, które budujemy sobie właśnie w toku naszego dorastania

0: Przyznawanie się do błędów to największa moc. Jak to rozumieć? Dlaczego bez tej umiejętności, bo tak to sobie wyobrażam, trudno będzie polubić siebie?
1: No właśnie, przyznanie się do błędu oznacza, że ja zatrzymałem się i ten błąd przeanalizowałem, zrozumiałem go i biorę za niego odpowiedzialność. Mhm. Dlatego to jest największa moc, bo my często nie doceniamy wartości błędów, które popełniamy, a przecież każdy z nas te błędy popełnia. Nie popełnia błędów tylko ten, kto się nie rozwija i nie potrafi za nich wziąć odpowiedzialności. A to staje się niezwykle silną dźwignią do tego, aby polubić siebie, aby siebie zaakceptować, aby mieć zdrowe poczucie własnej wartości, które będzie taką naszą wewnętrzną bazą, do której my zawsze będziemy mogli powrócić. Będzie nienaruszalna z zewnątrz, bo zewnętrzne czynniki nie będą mogły zaburzyć tego, co ja zbudowałem wewnątrz.
0: Ja w swoim życiu zawodowym, też osobistym poznałem wiele osób, które miały problem z przyznawaniem się do ewidentnych błędów, jakie popełniały. Czy to jest wynik niedojrzałości emocjonalnej na przykład? Nieumiejętność przyznawania się do błędów, do porażek, tak? Które mogą też niestety dotykać osoby z naszego otoczenia, krzywdzić je nawet.
1: Na pewno przyczyn tego nieprzyznawania się do błędów może być wiele. Na pewno jednym z nich jest ta niedojrzałość emocjonalna. Chociaż samo to słowo, tak, niedojrzałość emocjonalna jest troszeczkę takie labilne. Ciężko je zdefiniować i wrzucić w jakąś określoną ramę. Ale na pewno dużo trudniej będzie nam przyznać się do jakiegoś błędu w momencie, gdy my nie będziemy mieli kontaktu ze swoimi emocjami. Czyli na jakimś etapie nie dorośliśmy, tak, do momentu, w którym jesteśmy. Dlatego to raz, że krzywdzi innych ludzi i dwa, też krzywdzi nas samych. No, gorzej jest, jeżeli my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Nie mamy w ogóle tego świadomości, że krzywdzimy innych i siebie. No to wtedy jest problem.
0: Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego, zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczyć zdrowe granice w relacjach oraz daje siły do realizacji celów w zgodzie z własnymi wartościami. W jaki sposób osiągnąć to polubienie siebie, bez czego ta sztuka się nam nie uda? O tym dziś gościem Drogowskazów jest Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem. Od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i też uważnego dialogu. Wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. No i w końcu Robert, mój i wasz dzisiejszy gość, jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski do rozmowy z moim gościem. Wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witajcie ponownie. Carl Rogers, główny przedstawiciel psychoterapii humanistycznej, twierdził, że ludzie, którzy troszczą się o siebie i rozumieją własne potrzeby, są bardziej twórczy, bardziej pomocni, a także bardziej przyjaźnie nastawieni wobec innych. Okazuje się, że ludzie takimi nie będą, jeśli nie będą lubili siebie samych. To sztuka, którą da się opanować i nie musi być to jakieś szczególnie trudne wyzwanie. Dziś w drogowskazach mój gość podpowiada, jak to zrobić i co w tym przeszkadza, co to najmocniej utrudnia. A na moje pytania odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie, Robercie, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: A może zamiast na pytanie, jak polubić samego siebie, warto poszukać odpowiedzi na inne. Czego w sobie pokochać, polubić nie potrafię. No nie da się wszystkiego w nas zmienić, o tym trochę już rozmawialiśmy od razu, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Czy zatem da się, Robercie, polubić siebie przy okazji, nie akceptując absolutnie wszystkiego, co o nas stanowi?
2: Myślę, że to jest świetne pytanie pod tym względem, że uzupełnia to, o czym rozmawiamy. Zacznijmy sobie od tego, że sama akceptacja nie będzie wiązała się z tym, że my przestajemy nad sobą pracować, że my po prostu przyzwalamy sobie na wszystko, tak? Ale rzeczywiście bardzo ważne jest zadawanie sobie tego pytania,

0: jakiej części siebie ja nie lubię, albo jaką część siebie ciężko mi jest zaakceptować. No bo wtedy od razu nakierowujemy siebie na ten odpowiedni element, nad którym powinniśmy się zatrzymać, zrozumieć go właśnie, trochę nad nim podyskutować, a jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, bo to czasami może być bardzo trudne, czasami te elementy nas są głęboko zakopane, zatrzymane gdzieś w naszej historii i ciężko jest tam nam samemu dotrzeć. Więc warto sięgać po jakieś wsparcie, tak, psychologiczne, terapeutyczne. Nie bać się tego, nie bać się przede wszystkim tej rozmowy i otwarcia. Bo my trochę boimy się otworzyć właśnie tą puszkę, bo nie wiemy, co my tam spotkamy. A gdy jesteśmy w bezpiecznym środowisku, to zdecydowanie łatwiej jest to zrobić i łatwiej sobie poradzić z tym, co tam się pokaże.
1: Negatywne myśli to też nie ułatwia, tak sobie to wyobrażam, polubienia siebie. Jak pracować z negatywnymi myślami? Piszesz o tym, Robercie, między innymi na 84. stronie swojej książki Jak polubić siebie, przewodnik po samoakceptacji. No właśnie, skąd się takie negatywne myśli biorą w naszej głowie? Też jak się można ich pozbyć? Takie trochę czarnowidztwo, no przede wszystkim negatywne myśli. O nas samych, też o rzeczywistości.
0: Źródło tych negatywnych myśli będzie na pewno bardzo rozbudowane. Będzie pochodziło z naszych wcześniejszych porażek, gdy nie zostaliśmy na jakimś etapie naszego życia zaakceptowani i nasze błędy były nam wytykane, a jeszcze gorzej, jeżeli byliśmy ośmieszani. Wtedy każda sytuacja, która potencjalnie mogłaby nas narazić na jakby ponowne, tak, ponowną krzywdę, będzie powodowała w nas nawrót takich negatywnych, czarnych właśnie myśli. I paradoks w tym wszystkim polega na tym, że ten nasz układ nerwowy zbyt często reaguje nawet na sygnały, które nie będą prowadziły do takiego narażenia. Więc te myśli praktycznie cały czas się pojawiają. One są na okrągło i powodują w nas taki właśnie dyskomfort, czasami zaburzenia lękowe, powodują zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z którymi już naprawdę trzeba pracować terapeutycznie. A jak samemu sobie poradzić z takimi natrętnymi myślami, czy negatywnymi myślami, to przede wszystkim właśnie zatrzymywać się jak najczęściej i rozmontowywać te własne przekonania, bo te myśli wywodzą się z przekonań.
1: Dokładnie.
0: Że coś może się wydarzyć, albo że ktoś coś o mnie pomyśli, lub coś o mnie powie. Tak? Więc jeżeli ja to zaczynam identyfikować, no to łatwiej mi jest w pewien sposób to przekonanie zmienić.
1: A dlaczego takie nieustające porównywanie się ze wszystkimi, do wszystkich, wobec wszystkich, tak utrudnia polubienie siebie? Także piszesz o tym w swojej nowej książce, Robercie. Skąd się bierze taka potrzeba? No i też do czego prowadzi, jeśli stracimy nad nią kontrolę? Porównywanie się do wszystkich.
0: Wiesz, porównywanie się do innych jest taką naszą naturalną tendencją.
1: No w sumie tak.
0: Od zawsze się porównujemy. Problem polega na tym, że świat, w którym żyjemy, dostęp do social mediów, tak, do influencerów, którzy pokazują swoje życie z tej najlepszej perspektywy, powoduje, że to porównywanie się zaszło troszeczkę za daleko. My porównujemy się do czyjegoś idealnego, wykreowanego życia. Przez to czujemy się gorzej sami ze sobą. Przez to uważamy, że nasze życie nie jest atrakcyjne. Przez to popadamy w zaburzenia depresyjne, przez to rezygnujemy na przykład z relacji z innymi. Internalizujemy wszystko do wewnątrz, myśląc, że no tylko ja, ze mną coś jest nie tak, że ja takiego życia nie mam. Pomimo tego, że my o tym wiemy przecież.
1: Tak. Czyli recepta może być to odcięcie się od takich social mediów, tak? Czy w ogóle wycofanie się takie towarzysko-społeczne, to też jest niebezpieczne, nie? Że w końcu możemy dojść do takiego etapu, że po prostu, wiesz, no zrobimy 3 kroki w tył i pozrywamy na przykład relacje, różne kontakty, tak? Bo będzie to dla nas obciążające. Może tak być?
0: Może tak być, no bo będziemy już jakby przebodźcowani tym wszystkim, nie? Dlatego tutaj najważniejsze jest racjonalne patrzenie na to, co się dzieje. Właśnie rozbrajanie tych przekonań, zatrzymywanie się przy tych myślach. Co to znaczy, że ja teraz czuję smutek, jak spojrzałem na zdjęcie kogoś z wakacji? Co to dla mnie znaczy? Czy to świadczy o tym, że ja dawno nie byłem na wakacjach? Czy to już opisuje całe moje życie i sprowadza mnie na takie mielizny, z których ciężko mi wyjść?
1: Polubienie siebie, a praca z trudnymi emocjami, 118 strona twojej książki. Trudne emocje, z którymi się zmagamy, no niejednokrotnie mają swój początek też w trudnym dzieciństwie. Osoby DDA, tak, dorosłe dzieci alkoholików, DDD z rodzin dysfunkcyjnych, zapewne doskonale wiedzą, o czym mówię. Jak powinna wyglądać praca z takimi trudnymi emocjami, żeby nie utrudniały, nomen omen, nam polubienia siebie? Trudne emocje, a polubienie siebie?
0: Życie czy dorastanie w takiej dysfunkcyjnej rodzinie zawsze będzie powodowało napięcie, bo my często w takich sytuacjach przejmujemy nie swoje role. Czyli będąc dziećmi, przyjmujemy rolę rodzica, obserwujemy sytuacje, na które nie jesteśmy gotowi. Nasz aparat psychiczny nie jest skonstruowany w taki sposób, żeby w dzieciństwie

0: radzić sobie z takim napięciem emocjonalnym, które się pojawia w takiej rodzinie dysfunkcyjnej. Więc naturalne też jest to, że będzie to miało swoje konsekwencje w przyszłości. Chociaż nie zawsze tak musi być. Bo czasami może znaleźć się w naszym środowisku ktoś, kto będzie dla nas autorytetem, wsparciem i będzie nas trochę z tego środowiska...
1: Takim kołem ratunkowym będzie,
0: oczywiście, tak. Oczywiście, dokładnie tak. A to, jak my możemy sobie z tym radzić i co możemy robić, to tutaj znowu możemy szukać na własną rękę wsparcia, na przykład wśród naszych znajomych i może tam znaleźć kogoś, kto był, jest z takiej samej rodziny i sobie z tym poradził. Niech nam opowie, w jaki sposób sobie z tym poradził. Czy poszedł na terapię, czy może przeczytał jakąś książkę, a może zrobił coś jeszcze innego. I żebym ja się nad tym zatrzymał, zastanowił się i wybrał, co będzie dla mnie odpowiednie. A jeżeli nie mamy nikogo takiego w naszym środowisku, no to znowu, nie bójmy się pójść do specjalisty, do psychologa, do terapeuty i zacząć z nim o tym rozmawiać. Im wcześniej zaczniemy się sobie sobą opiekować, tym będzie to dla nas korzystniejsze.
1: Wybaczanie, też ciekawy wątek naszej, tak sobie myślę, naszej dzisiejszej rozmowy. Wybaczanie sobie, tak, a polubienie siebie. Jaką rolę odgrywa ono właśnie w tym długim procesie? Wybaczanie sobie.
0: I tutaj fajnie, że nazywasz to wybaczenie sobie, bo często trudniej jest wybaczyć nawet sobie, niż wybaczyć komuś.
1: Zgodzę się z tobą, tak.
0: Bo szczególnie jeżeli my mamy to niskie poczucie własnej wartości, to niezależnie od tego, ile włożymy tak naprawdę pracy w takie formułowanie naszego środowiska, ile będziemy otrzymywać pozytywnych komunikatów, jakichś różnych zapewnień, że my jesteśmy wartościowi i tak dalej, to trochę będzie jak czarna dziura, która zasa wszystko. I dopóki my nie przeniesiemy właśnie siebie do wewnątrz, nie zaczniemy siebie słuchać, nie zaczniemy pracować nad tą wewnętrzną akceptacją, no to tu niezbyt wiele się zmieni.
1: Trudno będzie siebie polubić, nie żyjąc w zgodzie ze sobą. Co to tak naprawdę oznacza, Robert, żyć w zgodzie ze sobą i co najbardziej też utrudnia życie w zgodzie ze sobą po prostu?
0: Żyć w zgodzie ze sobą to znaczy być przy sobie każdego dnia właśnie. Być blisko siebie, zamiast wstawać rano i sięgać od razu po telefon, właśnie ładować się tą szybką dopaminą, obserwując życie innych. Może łatwiej jest, może nie łatwiej, ale lepiej jest usiąść na krawędzi tego łóżka, wziąć kilka głębokich oddechów i skierować tą uwagę do wewnątrz i zapytać siebie, co ja teraz właściwie czuję. Tak? Czy ja się wyspałem, czy ja się nie wyspałem, czy może rozmowa, którą przeprowadziłem z partnerem wczoraj, wpłynęła na mnie w taki sposób, że teraz jeszcze to we mnie siedzi. Jeszcze we mnie to drąży, tak? Więc właśnie bycie blisko, bycie jak najbliżej siebie,

się nie wyspałem, czy może rozmowa, którą przeprowadziłem z partnerem wczoraj, wpłynęła na mnie w taki sposób, że teraz jeszcze to we mnie siedzi. Jeszcze we mnie to drąży, tak? Więc właśnie bycie blisko, bycie jak najbliżej siebie,

0: Ta codziennego powrotu do siebie, 153 strona twojej książki. Z czym to się wiąże, Robert? Powrót, tak sobie wyobrażam to głośno, że powrót musi oznaczać to, że wcześniej nas tam nie było, tak? Wracamy do jakiegoś miejsca.
1: Wracamy do miejsca, w którym byliśmy.
0: Tak. I dłuższy czas w nim nas nie było po prostu.
1: Z jakiegoś powodu, tak? Tak, nas tam nie było. No i tutaj rzeczywiście... Taki powrót do siebie będzie wiązał się z tym, że raz, że my się zatrzymujemy, a dwa, jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, czy z kimś, czy ze sobą, czyli wchodzimy na troszeczkę głębszy poziom relacyjny z kimś i z samym sobą. To może być na przykład w postaci skupiania się na swoim oddechu, to może być w postaci zapisywania swoich myśli w dzienniku. Są badania, które potwierdzają, że w momencie, gdy zapisujemy coś ręcznie, na przykład w jakimś naszym notatniku, to nasz umysł dostaje informację, że to, co zapisaliśmy, jest bezpieczne, więc nie musi tego w kółko wałkować. A z drugiej strony powrót do takiego dziennika może być dla nas fajną retrospekcją i zauważenia, jakie postępy robimy.
0: Mhm. I na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak odróżnić nawracające emocje od ruminacji i nawrotów depresji? To 132 strona twojej książki. Dodam, że ruminacje, tylko szybko wyjaśnię, dobrze? To natrętne, powtarzające się myśli. Ja myślę, że to jest pytanie ważne, tak? W kontekście skali też zachorowalności, między innymi na depresję, tak, we współczesnym świecie.
1: Depresję będziemy rozpoznawać bardziej po całości naszego funkcjonowania. Jeżeli ten nastrój będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, gdzieś tutaj w wytycznych mówimy już o 2 tygodniach, jeżeli będziemy mieli bardzo obniżoną taką sprawność naszą intelektualną, poznawczą, nie będziemy mogli odpowiednio spać w sposób regeneracyjny, dużo trudniej będzie nam się skupić, no to wtedy to na pewno będzie sygnał, jeżeli jeszcze będziemy się wycofywać, tak, czyli będziemy odmawiać, nie wiem, wyjścia gdzieś ze znajomymi czy wyjścia na jakąś kolację, no to będzie dla nas taki silny sygnał, że my powinniśmy już zacząć siebie monitorować. Może sięgnąć po jakieś wsparcie albo właśnie zacząć taką aktywizację behawioralną w postaci zadzwonienia do przyjaciela i powiedzieć, no słuchaj, mam trudny moment, nie wiem, pójdźmy zrobić coś fajnego, zacznijmy chodzić razem na squasha. Pomimo tego, że mi jest ciężko, pomimo tego, że nie mam sił, to właśnie stosuje to, co jest skuteczne, czyli tą aktywizację behawioralną. Ruminacje będą częścią jakby, tak, zaburzeń depresyjnych, które będą powracały, ale te ruminacje, one mają pewne zapętlenie, czyli cały czas powracają do nas te same myśli, bo wydaje nam się, że im więcej będziemy o tym myśleć, tym szybciej znajdziemy jakieś rozwiązanie, a to jest paradoks i często budzi w nas to jeszcze więcej lęku, jeszcze więcej napięcia.
0: Zalet lubienia siebie jest bardzo, bardzo dużo. To wzrost akceptacji siebie, większe poczucie niezależności od innych, samodzielności, też samopoznanie, a co za tym idzie, też większa umiejętność po prostu życia zgodnie ze swoimi wartościami. Kiedy autentycznie lubimy siebie, automatycznie lepiej radzimy sobie z naszym otoczeniem. Jesteśmy lepszym wsparciem dla na przykład naszych najbliższych, łatwiej pokonujemy też życiowe przeszkody. O tym dziś między innymi w drogowskazach, w studiu cały czas jest i na moje pytania dzielnie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Popękowski, do rozmowy z moim gościem, do rozmowy z Robertem wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni, już niebawem zapraszam.
2: SK Rock Warszawa.

0: mieć duszę.
1: SK Rock. Drogowskazy.
2: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się wam po raz trzeci. Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą trudną przeszłość, jest procesem. Budowanie takiej adekwatnej samooceny często wymaga przepracowania problemów z przeszłości czy konfrontacji z często niełatwą rzeczywistością. Warto jednak pamiętać o tym, że pewność siebie i poczucie wartości są fundamentami, które ułatwiają nam radzenie sobie z problemami i mogą też wpłynąć na mnóstwo obszarów naszego funkcjonowania. No, może warto pomyśleć o sobie i zacząć troszczyć się o siebie, czego przykładem jest praca nad budowaniem stabilnego obrazu siebie, który prowadzi do polubienia siebie. To temat tej edycji Drogowskazów w roli eksperta cały czas jest ze mną i z wami. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie.

0: Łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, Robert napisał książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. I ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Witam Ciebie, Robercie, po raz trzeci i ostatni.
1: Cześć.
0: Polubienie siebie nie będzie możliwe bez dobrej relacji ze swoim ciałem. Też o tym obszernie piszesz w swojej książce. Dobra relacja z ciałem, czyli co?
1: Czyli zauważanie tego, w jaki sposób ja się do swojego ciała odnoszę. Czy ja je traktuję z szacunkiem, czy ja wyciskam z siebie tak siódme poty, czy katuję siebie różnymi dietami po to, żeby wyglądać i wpasować się w jakiś schemat, który albo został wykreowany w naszej głowie, albo gdzieś zaobserwowaliśmy, tak? Więc ta relacja z naszym ciałem to jest znowu kierowanie uwagi do wewnątrz i rozpoznawanie, jak ten głos w stosunku do naszego ciała brzmi. Tu nie chodzi tylko o to, że jak nie, moja twarz może mi się nie podobać. Tu chodzi o to, jak ja całkowicie siebie traktuję, tak? Więc są osoby, które wręcz mówią, że nienawidzą swojego ciała.
0: Oj, to się słyszy.
1: To jest bardzo przykre.
0: Tak, to prawda, to prawda. Relacje, w których jesteśmy, też mają wpływ na naszą akceptację samych siebie, bez której ciężko będzie nas samych polubić. W jaki sposób, Robercie, inni ludzie, też ich zachowania względem nas mogą utrudnić nam, a nawet też uniemożliwić polubienie siebie? Bo tak może być, że ludzie mogą torpedować nasze wysiłki, tak, z naszego otoczenia. I choćbyśmy nie wiem co, nie polubimy siebie, bo nas ktoś cały czas wkręca w ziemię.
1: Naturalnie może tak być i myślę, że każdy z nas ma w środowisku, chociaż nie życzę, tak?
0: No nie życzymy, bo to jest paskudna sprawa.
1: Tak. Ale znamy takie osoby, które rzeczywiście potrafią nam wkręcać te śruby. I teraz kwestia jest, czy my bierzemy znowu za siebie odpowiedzialność, czy my pozwalamy, aby te komunikaty z zewnątrz nas atakowały i wpływały na to, czy my siebie lubimy, czy my siebie akceptujemy, czy nasze poczucie własnej wartości jest adekwatne. I naturalne będzie to dużo trudniejsze, tak, jeżeli wychowujemy się na przykład w środowisku, w którym cały czas jesteśmy krytykowani, w którym nigdy nie spełniamy oczekiwań. Dużo trudniejsze będzie wypracowanie sobie właśnie takiej umiejętności powrotu do siebie i odnajdywania wsparcia w samym sobie.
0: Czy żeby polubić siebie, Robert, też musimy stawiać sobie granice, wyznaczać je? Jak stawianie granic sobie, też innym z naszego otoczenia ma się do polubienia siebie? Bo pewnie jest jakiś związek.
1: Myślę, że to stawianie granic nawet jest niezbędne. I tutaj fajnie, że podkreśliłeś, że to jest również stawianie granic sobie. No bo możemy być asertywni i powiedzieć swojemu szefowi, że no słuchaj, jestem przepracowany, muszę iść na urlop, tak? Muszę w końcu odpocząć, bo tyram od 2 lat, ale to nie będzie to samo, jak ja pozwolę sobie na ten urlop. Czyli ja rzeczywiście stawiam sobie granicę, że jestem przepracowany, nie dam rady już więcej zrobić, więc idę odpocząć. I teraz, co się pojawia wraz z tym odpoczynkiem? Czy tam będą wyrzuty sumienia, że ja odpoczywam, że w końcu znajduję dla siebie czas? To też będzie dla nas sygnał, tak? Jak to nasze poczucie własnej wartości się rozkłada. I każdy taki mały element, którym będziemy w sobie zauważać, będzie taką cegiełką, który będzie budować to nasze poczucie własnej wartości.
0: A w kontekście, Robercie, polubienia siebie, czym jest niezależność emocjonalna? Do czego jest ona nam potrzebna? Niezależność emocjonalna.
1: To jest właśnie taka umiejętność oddzielenia się od opinii innych ludzi. Od tego, że w momencie, nawet gdy ktoś mnie skrytykuje, ktoś niepochlebnie na mnie spojrzy, tak, czy wyrazi o mnie jakąś opinię, to nie będzie to wpływało na mój nastrój, żeby ten nastrój nie wpływał później na moje funkcjonowanie, na moje decyzje. Oczywiście naturalne jest to, że to mnie dotknie, ale nie zaburzy to mojego funkcjonowania. Ja będę w stanie się wewnątrz odbudować, wytłumaczyć sobie, tak, że każdy może mieć swoją opinię, nie powinien może się tak zachować, nie powinien używać takich słów, ale to ja decyduję o tym, jak się czuję.
0: A jak nie wpaść, Robercie, w pułapkę takiego ciągłego samodoskonalenia? Swoją drogą świetny temat, tak? Na czasie bardzo, takie mam wrażenie. Także poruszasz go na stronach swojej książki. Kiedy samodoskonalenie się w kontekście polubienia siebie, o którym dziś mówimy, staje się pułapką?
1: Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo jednak no, żyjemy w czasach i w takiej trochę kulturze właśnie tego doskonalenia. Kolejny kurs, kolejne szkolenie, kolejne poprawianie siebie.
0: Ciągły rozwój i tak dalej.
1: Ciągły rozwój,
0: tak.
1: Nieustanny, tak. Dokładnie tak. Więc to my wpadniemy w to, jeżeli zaczniemy postrzegać siebie też przez pryzmat innych, czyli jeżeli będziemy porównywać się i będziemy próbować w pewien sposób dążyć do obrazu, który został wykreowany na zewnątrz, a nie wewnątrz. Bo ja mogę mieć potrzebę rozwoju, i sięgać tak po kolejne jakby elementy, które będą mnie do tego rozwoju prowadziły, ale jeżeli ja to będę robił z ciekawości do tego, co za tym będzie, a nie po to, żeby udowodnić komuś swoją wartość, no bo rozwijając się prawdopodobnie pojawią się jakieś sukcesy, które ktoś będzie doceniał i jeżeli to docenianie będzie stanowiło moją podstawę do dalszego rozwoju, to znaczy, że coś jest nie tak.
0: Że coś jest nie tak. Wiesz, ja w swoim życiu poznałem osobę DDA, dorosłe dziecko alkoholików, które przez swoich rodziców było niedoceniane, mówiąc delikatnie, było, że tak powiem, takim dzieckiem przezroczystym, tak? Często było też deprecjonowane i to jest człowiek, który bardzo się gruntownie wykształcił, odniósł sukces finansowy, przede wszystkim zawodowy, bardzo jest aktywny w social mediach i właściwie mam wrażenie, że się z nimi nie rozstaje, jest tam cały czas i non-stop mówi o samorozwoju, non-stop nawet to tak zaczyna trochę graniczyć z takimi przechwałkami troszeczkę, tak, że on co chwilę kolejny jakiś tam etap swojego samorozwoju popełnia. I ja miałem z nim okazję tak trochę od serca porozmawiać nie tak dawno temu i zobaczyłem, jak głęboko to jest nieszczęśliwy człowiek, że on po prostu jak ten chomik w tym kołowrotku goni od kolejnego etapu, od kolejnego samodoskonalenia do kolejnego, tu kolejny kurs, tam kolejne szkolenie i tak dalej i on się nie potrafi zatrzymać, wiesz, i jemu jest z tym źle. On ma tego już dosyć, ale nie potrafi tego hamulca wcisnąć, nie? Tak się też może dziać. Tak?
1: Bo paliwo jest na zewnątrz.
0: No właśnie.
1: Bo paliwo jest w postaci akceptacji czy uwagi, uznania innych ludzi, którzy patrzą na to, jak ja się rozwijam. Mhm. I dlatego to z czasem wypala nas.
0: Dokładnie.
1: Już nie dajemy siły.
0: I ten znajomy, o którym mówię, jest już generalnie na granicy wypalenia prawdopodobnie, takiego osobistego. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy polubimy siebie za bardzo? Czy to też jest możliwe? A jeśli tak, to czym się charakteryzuje i do czego prowadzi? Internauci o to bardzo często pytają. Ja pozwolę sobie ciebie teraz w studiu drogowskazów o to zapytać. Czy to na przykład może bić w ego, że ono po prostu wybuchnie w pewnym momencie, tak jak polubimy siebie za bardzo?
1: Zdrowa akceptacja, podkreślam zdrowa, nigdy nie będzie powodowała tego, że ja będę lubił siebie za bardzo. To jest bardzo istotne. Narcyzm, tak, o którym tutaj troszeczkę myślę, że jest do tego nawiązanie, jest bardzo subtelnym tematem i wiemy o tym, że właśnie ta potrzeba podziwu i akceptacji ze strony innych ludzi będzie wyznacznikiem właśnie, tak, tutaj tych zaburzeń narcystycznych, które będą nas do tego prowadziły. A jak już wspomnieliśmy, ta zdrowa samoocena nie wiąże się z tym poszukiwaniem akceptacji na zewnątrz, tylko wewnątrz. Więc nie można lubić siebie za bardzo, jeżeli to jest zdrowe lubienie siebie.
0: Okej. A jakim ludziom, Robert, polubienie siebie przychodzi najłatwiej i dlaczego? Czy to są na przykład osoby, które miały fajne dzieciństwo, takie na przykład, tak? I im to przychodzi łatwiej wtedy, polubienie siebie?
1: Na pewno będzie to dużą wartością. Jeżeli mieliśmy wspierający wzorzec
0: dokładnie tak, wspierający wzorzec.
1: To naturalnie dużo łatwiej będzie nam powrócić, tak, do tych korzeni, nawet jeżeli z jakiegoś powodu zboczymy z tej ścieżki. To będzie niezwykle kluczowym elementem.
0: To też może tutaj zależeć troszeczkę od takich, powiedzmy, osobniczych cech charakteru, czy wiesz, co mi chodzi, tak, że no, są osoby takie, są osoby inne i komuś to po prostu ma predyspozycje do tego, takie wrodzone tak zwane, że bardziej łatwiej siebie polubić. Czy to też ma jakieś znaczenie tutaj?
1: Będzie miało jakiś wpływ, chociaż wiemy o tym, że predyspozycje będą ujawniały się pod wpływem środowiska. Czyli jeżeli będziemy mieli wspierające środowisko plus genetycznie, tak, jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby lepiej sobie radzić, no to dużo mocniej się u nas rozwinie. No ale jeżeli będziemy mieli predyspozycję do tego, żeby lubić siebie, czy dobrze sobie radzić, ale będziemy mieli niesprzyjające środowisko, no to wiadomo, że ta proporcja będzie zaburzona.
0: Bardzo się cieszę, że to udało nam się doprecyzować. Właśnie o to mi chodziło. I reasumując na koniec, na deser naszej dzisiejszej rozmowy w studiu drogowskazów, jak się będziemy czuli sami ze sobą, tak? Jakie moce pozyskamy, kiedy autentycznie będziemy sami siebie lubić?
1: Gdy będziemy sami siebie lubić, zyskamy ten wewnętrzny spokój, który jest wszystkim, o co warto walczyć. Wewnętrzny spokój, akceptacja, która będzie nas prowadziła przez życie, która będzie nam dawała takie wewnętrzne wsparcie do tego właśnie, żeby się rozwijać, żeby nawiązywać głębokie relacje z innymi ludźmi. I myślę, że na koniec warto, żeby każdy zadał sobie pytanie, czy ja wchodzę na szczyt po to, żeby zobaczyć świat, czy po to, aby świat zobaczył mnie? I z tym was zostawię.
0: I czas kończyć i z tym przesłaniem Roberta was zostawiam, a moim i waszym dzisiejszym gościem był Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem, od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu, no i wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest też autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Robercie,

0: bardzo Tobie dziękuję za spotkanie przy Radiowym Stole, za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby, ale polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego dobrego, spokojnego i do usłyszenia.
2: Drogowskaz.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. NATO potępia Rosję za naruszenia przestrzeni Polski i Rumunii. W specjalnym oświadczeniu pakt przekazał solidarność z zaatakowanymi państwami i potwierdził gotowość do wzmacniania wschodniej flanki sojuszu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Deklaracja, choć lakoniczna, to jest ważna dlatego, że NATO po raz pierwszy przyznało wprost, że za ostatnie incydenty odpowiada Rosja, mimo iż tamtejsza dyplomacja zaprzecza oskarżeniom. Chodzi

0: Polski i Rumunii. W specjalnym oświadczeniu pakt przekazał solidarność z zaatakowanymi państwami i potwierdził gotowość do wzmacniania wschodniej flanki sojuszu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Deklaracja, choć lakoniczna, to jest ważna dlatego, że NATO po raz pierwszy przyznało wprost, że za ostatnie incydenty odpowiada Rosja, mimo iż tamtejsza dyplomacja zaprzecza oskarżeniom. Chodzi

0: Ona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań wzmacniających bezpieczeństwo m.in. na wschodniej flance NATO, skomentował decyzję szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada Północnoatlantycka wskazuje wprost, że odpowiedzialność leży po stronie Moskwy, podkreśliło z kolei polskie MSZ.
1: Gorąco na poznańskim osiedlu maltańskim. Pozostali mieszkańcy zostali eksmitowani, komornik wszedł na teren ogródków działkowych. Szczegóły sprawy zna Ari Habir. Powiedz, jak przebiegła ta akcja.
2: Mieszkańcy nie chcieli wpuścić komornika na teren osiedla. Potem jednak wraz ze służbami przedostał się przez zasieki i przystąpił do czynności.
3: Co pan robi? Proszę zobaczyć, nie, co pan nie, robi! Nie.
4: Kościelni czyściciele!
2: Jak powiedział mi rzecznik Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, Marek Grzalak, działano na wniosek kurii i według wyroku sądu.
5: Czynnościom egzekucyjnym towarzyszyły duże emocje związane z obecnością osób trzecich, które próbowały zakłócić ich przebieg. Na miejscu obecna była policja.
2: Przypomnijmy, teren ogródków działkowych przy Jeziorze Maltańskim należał do kurii. Część osób była tam zameldowana i mieszkała na stałe od wielu lat. Kościół sprzedał tę ziemię deweloperowi za około 400 milionów złotych.
1: Historyczna chwila w gdyńskim porcie, chrzest fregaty ORP Wicher. Jest to pierwszy z trzech zamówionych okrętów, które w przyszłości będą podstawą siły bojowej polskiej floty. Jednostka powstała w ramach programu Miecznik, realizowanego przez rodzimy przemysł stoczniowy we współpracy z brytyjskimi partnerami.
6: Ten projekt i program Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki, fregata Wicher będzie mogła zwalczać cele na wodzie, na lądzie, w powietrzu i pod wodą. Fałszywy radca prawny i dług, którego nie było. Od mieszkanki Gorzowa oszust próbował wyłudzić kilka tysięcy złotych. Kobieta nie dała się nabrać i o wszystkim poinformowała policję. O szczegółach Wojciech Hańczuk.
7: Do 67-latki zgłosił się rzekomy radca prawny, który chciał nakłonić ją do pilnego uregulowania zadłużenia. Chodziło o 4,5 tysiąca złotych. Zastraszył ją skierowaniem sprawy do sądu. Kobieta szybko zorientowała się, że może mieć do czynienia z oszustem. Nie miała bowiem żadnego zadłużenia, o którym mowa była w rozmowie. Nie dała się przekonać i nie przekazała żadnych pieniędzy. Zamiast tego zgłosiła sprawę gorzowskim policjantom.
1: Mundrowi przypominają, wszelkie wątpliwości dotyczące zadłużenia należy zweryfikować bezpośrednio w instytucji, której sprawa miałaby dotyczyć. Nowoczesna opieka i bezpieczeństwo w jednym miejscu. Na warszawskich Bielanach powstaje nowoczesna placówka opiekuńczo-lecznicza. Będzie wyposażona w 153 łóżka dla osób przewlekle chorych, a oprócz tego ma pełnić funkcję miejsca doraźnego schronienia. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
8: Czterokondygnacyjny budynek będzie miał ponad

0: skorzystało ponad 26 tysięcy turystów.
1: Mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Busy cieszą się dużą popularnością również w tym roku. Do 31 lipca skorzystało z nich blisko 16 tysięcy osób. Zainteresowanie jest tak duże, że na niektóre kursy trzeba zapisywać się nawet z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2: Na trasie do Morskiego Oka kursują obecnie 4 autobusy elektryczne. Docelowo Tatrzański Park Narodowy planuje zakup kolejnych 20 maszyn, które mają służyć do obsługi całego obszaru parku.

0: Myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Chodzi o możliwe znęcanie psychiczne nad uczestnikami skandal na kolonii w małopolskich Gorlicach.
1: SK Rock. Raport.
0: 6 punktualnie, Michał Pokrękowski, zapraszam. Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. To potem jak myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alert obowiązuje we wschodnich rejonach kraju, graniczących z Rosją i z Białorusią. Z kolei Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego.
1: To jest raport.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby, jak słyszymy, starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie były dostępne w darknecie. Na razie nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż. O szczegółach Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo o źródle tego ataku?
2: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
3: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
2: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy również nas dotyczy ten wyciek, wciąż nie zawiera informacji na ten temat. Resort cyfryzacji tłumaczy to logistyką.
3: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca.
2: Mówił minister cyfryzacji, który zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
0: Skandal na kolonii w małopolskich Gorlicach. Nauczycielka opiekująca się grupą dzieci została odsunięta od swoich obowiązków aż do momentu wyjaśnienia sprawy. Chodzi o możliwe znęcanie się psychiczne nad uczestnikami. Szczegóły tej sprawy zna Jakub Solarz.
4: Małopolskie Kuratorium Oświaty broni kierowniczki kolonii.
5: Bardzo jest możliwe, że jest to przerysowane,
4: twierdzi Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty. Jednak z relacji dzieci wynika co innego. Nauczycielka miała na nich krzyczeć, poniżać je i karać. Moja córka była siwa, blada, fioletowa od płaczu. Nie mogłam jej uspokoić, przekazała w mediach społecznościowych zaniepokojona mama uczestniczki kolonii, która odebrała swoje dziecko jeszcze podczas trwania wypoczynku. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, lecz planowane są przesłuchania świadków.
6: Było tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane.
4: Mówi Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Teraz policja i prokuratura będą wyjaśniać, czy na kolonii rzeczywiście doszło do takich naruszeń.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wakacje już na finiszu, choć uczniowie jeszcze nie chcą o tym słyszeć, to początek szkoły już za nieco ponad 2 tygodnie. Większość ma już wymarzone wyjazdy za sobą, mimo to próbuje z lata wycisnąć jak najwięcej. Jak spędzamy wakacje i jak wykorzystać drugą połowę sierpnia, sprawdzał Paweł Jakubowski.
7: No fajnie, udała się, pogoda najlepsza, gorąco, gorąco, super.
8: Wakacje piękne, Polska piękna, cudowny kraj. To jest wszystko po prostu.
9: Trzeba też się zgrać z ludźmi.
8: Musi być fajna ekipa.
10: Byłam na Mazurach, super. Tak, już urlop był, także już wszystko okej, tak jak być powinno.
9: No ale wyjazd się udał, pogoda była?
10: Tak, dopisała pogoda, było ponad 30 stopni, paliłam się, super.
11: Wyjechaliśmy do Chorwacji.
12: Jeszcze nad wodę jeździmy.
11: Jeszcze wyjazd na jezioro na tydzień.
13: Nie na tydzień, na 2 dni.
9: Czy trzeba coś jeszcze zrobić? Czy tak już czujemy się tacy nasyceni tym latem?
14: Jeszcze mogło być cieplej na pewno.
9: A to będzie w weekend troszeczkę.
14: Mam nadzieję, że będzie ciepło, bo jednak brakuje trochę tego ciepła. Czuję człowiek niedosyt.
15: Wesele w sobotę mamy.
9: To czyli co, potem podróż poślubna?
15: Tak,
9: gdzie?
15: Albania.
0: Z kolei pogoda ma dopisać w najbliższy weekend. Są prognozowane spore dawki słońca w każdym z regionów.
16: Jezu, jak będzie gorąco, ludzie.
17: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
18: Pogoda.
19: A swoją drogą, Michał jest taki kochany. On wie, że my nie za bardzo umiemy w pogodę i potrafimy ją przegadać różnymi głupotami. To od razu powiedział Państwu, jak mają żyć w weekend, żebyśmy my się nie musieli męczyć. Będzie po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Aż do poniedziałku, kiedy rypnie znowu na chłodne.
16: To prawda, no ale lepiej, żeby było ciepło w weekend i chłodniej w tygodniu,
19: tak,
16: niż na odwrót, jak to się już te wakacje zdarzało. Skoro już pogodę mamy za sobą, jak mnie mam, a Państwo szukalibyście na przykład jakiejś inspiracji do tego, żeby dzisiaj sobie spokojnie usiąść i coś pocelebrować, poświętować. Magdalena Kumorek, kojarzysz?
19: Kojarzę.
16: Kolejne 18 urodziny dzisiaj celebruje i akurat jest z nami na sali.
20: Kiedy mam się z nim spotkać, jestem przerażona. Wypijam 3 piwa i 1000 na odwagę, ale to nic nie pomaga. Głos mi więźnie w gardle. Nie mogę wydobyć z siebie słowa. Kręci mi się w głowie.
16: To tak jak my przed pracą.
19: Ale to jak? No

0: Dokładnie.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: 6 na 9.
3: 6 na 9.
2: Dziennikarska Olszewski. Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
4: A tak swoją drogą, to dzisiaj jest dzień energetyka i ja dzisiaj jestem bardzo przejęta, bo ja dzisiaj na Mazury jadę pierwszy raz w trasę elektrykiem. Trzymajcie za mnie kciuki.
5: Z nami też jak zawsze elektryzujący Michał Poklęgowski. Michale, czego się możemy po tobie dzisiaj spodziewać?
6: Smrodu w Warszawie, do którego nikt nie chce się przyznać o tym w raportach.
5: Ale to twoja sprawka?
4: Ale
5: naprawdę?
4: Nie wierzę, moja na szczęście.
5: No nie wiem. Dzień dobry państwu.

0: Jak tu weszłam, zapaliłam światło.
1: Wow.
0: Ale nie w sensie, że w studiu, bo to bardzo często robię, ale jak się wchodzi do nas na korytarz, to jednak roi się od ludzi, wiesz, po prostu szaleństwo, dzieją się rzeczy, a ja tu wchodzę, tu ciemno. Nic nie widzę.
1: To jest tak, ostatni gasi światło, ostatniego gryzie pies, a jak ktoś pierwszy przychodzi, to zapala światło i jestem gryzącym.
0: Aha, czyli to tak? Poczekaj, to ja mam gryźć teraz, czy mam uciekać przed psem, który będzie mnie gryzł? Nie wiem, Wojtku.
1: Możesz być przynajmniej uszczypliwa. Proszę Państwa, my jak każda szanująca się korporacja mamy dzisiaj dzień odbierania dnia wolnego za jutrzejsze święto, więc do światła, do pracy przyszli tylko radiowcy. Cała firma stoi, nie pracuje. I wiem, że wiele korporacji poszło właśnie tym tropem, więc z tej okazji chcielibyśmy przy okazji w ogóle wolnych wniosków podpytać, co robicie, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie, czy jesteście w robocie, czy słuchacie nas na wakacjach, czy jesteście w ogóle w jakiej miejscowości się znajdujecie. Poopowiadajmy sobie o sobie troszeczkę nawzajem.
0: Właśnie, bo wszyscy przedłużają pewnie teraz weekend. Na przykład taki sprytny kondzie sobie pojechał, po prostu zapakował się i nas zostawił w ogóle w ten piątek. Tak.
1: Kończy sobie zrobił wakacje, więc Ewa musiała za niego tyrać na mieście.
2: Zbieram wolne wnioski. Uważam, że wakacje są za krótkie. Czyli chciałabyś jeszcze przedłużyć trochę wakacje? No, nie chcę jeszcze wracać do szkoły.
1: Nie powiedział nikt z rodziców.
3: Telefon zaufania Eski Rock.
4: Dzień dobry, tak, dzwonię się przywitać ze wszystkimi słuchaczami i całą redakcją.
3: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dzieci to nawet nie wiedzą, co rodzice robią, jak oni wyjeżdżają na wakacje, a nie robią to po prostu party takie, że hej. Ale na razie póki co Grzegorz Kupczyk i Party Doll.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: SK Rock.
2: SK Rock.
3: Gramy dla was kawałki, których nie

0: Gdzie, do kogo się dzisiaj odzywamy? Czy jesteście w pracy, na wakacjach? Jak na wakacjach, to w jakiej miejscowości? Jak w pracy, to w jakiej miejscowości? Dawajcie nam koniecznie znać.
1: Czy
0: wiesz, że
1: są ludzie, którzy też pracują dokładnie tak samo jak my? Na przykład Klaudia wysłała takie fantastyczne zdjęcie, jest motorniczą tramwaju i napisała: pozdrawiamy z pracy. Na co Wojtek odpisał: pozdrawiamy szerokich torów, czy co tam się mówi? Ja nie wiem, co się mówi w tramwaju.
0: Nie wiem, czego się rzeczy
1: tramwajarzą. Niech one nie będą za szerokie, Wojtek, te tory, wiesz, bo się potem tramwaj nie wpasuje. No taka jest prawda.
0: Ale życzymy przyjemnej pracy.
1: Hubert też napisał, wysłał zdjęcie. Bardzo ładne zresztą, dużo haszczy. Prawda, szanująca się korporacja wyznaczyła dzień wolny, ale tu robota czeka. Trzeba się pozbyć haszczy. Ostatni kawałek ogrodu do ogarnięcia. Zamykam dzisiaj półroczny rozdział walki z chwastami. Udanego dnia dla was.
0: A wieczorem pan Huber siada wieczorem przy napoju bezalkoholowym i...
2: Wyrwałem chwasta.
0: Życzymy tego panu. Kto tam jeszcze?
3: Dobry, dzień dobry. A ja chciałbym pozdrowić całą ekipę ze szpitala Jantar i życzyć wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam.
4: Smacznej kawusi i miłego dzionka.
5: Eskarok.

0: punktualnie 6:32, Michał Poklękowski i raport Eski Rock.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiSu podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów wchodzących w skład Klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski. Mają oni 7 dni na odwołanie się od decyzji. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze w Łomży dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc nad ziemią. Upadek był zamortyzowany. Matka dziewczynki usłyszy zarzut narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Sąd zdecydował, że dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej.
1: To jest raport.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował, a premier Donald Tusk kontrasygnował 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego.
1: Rok. Sport.
2: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Pierwszy set miał zaskakująco jednostronny przebieg. W drugim początkowa rywalizacja była bardziej wyrównana, ale w piątym gemie Świątek przejęła kontrolę i po chwili wygrała. To jej 26 tytuł w karierze. Sukces Jagiellonii. Duma Podlasia awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczoraj wyeliminowała Rangers FC, remisując na wyjeździe 1-1. Takim samym rezultatem zakończył się w Zabrzu mecz, gdzie Górnik zremisował z Fener z Waroszem. To było za mało i Górnik spada do Ligi Konferencji. W niej do ostatniej rundy awansował Raków, który 1-0 wygrał z Hammarby. A przez problemy z dotarciem na Wyspy Owcze, Lech swój mecz z Klaksvík rozegra dopiero dzisiaj.
3: Piętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: polskiej firmie kurierskiej. My nigdy nie mamy wolnego.
1: A, pozdrawiamy serdecznie razem z tym kurierem i ze wszystkimi państwem wyjeżdżamy do Włoch.
2: Tak, wyjeżdżamy do Włoch i teraz będzie opowieść właśnie podróżnicza, ponieważ można wszędzie niestety w Europie i w ogóle na świecie dostać mandat za rozmawianie przez telefon. I teraz tak, od 2020 roku, od czasów pandemii w ogóle, przed sądami we Włoszech pewna pani toczy batalię o mandat, który dostała. I właśnie w tym 2020 roku patrol karabinieri zatrzymał panią, która rzekomo rozmawiała przez telefon komórkowy. Więc wlepili jej mandat 320 euro. Pani jednak poszła z tym wszystkim do sądu.
1: No.
2: No i w sądzie oznajmiła, że to nie był telefon wcale, co ona trzymała, tylko to był plaster smażonej cukinii.
1: I rozmawiała z cukinią?
2: Właśnie wkładała sobie do ust. A rozmowa, która w tym czasie się odbywała, bo sprawdzili bilingi, odbywała się przez system głośno mówiący.
1: No jasne, oczywiście.
2: No i teraz uwaga. Pani przegrała już w sprawie cukinii ala telefonu, sprawy już w dwóch instancjach, ale po tych 6 latach z próbą udowodnienia, że plaster cukinii to nie telefon, udała się właśnie do Sądu Najwyższego.
1: Proszę Państwa, bo to był ani nie telefon, ani nie cukinia, to był cukiniofon.
3: Tak, słucham.
4: Szczęść Boże, siostro.
3: Szczęść Boże.
4: Mówi Irena z Wrocławia. Czy siostra mogłaby mi powtórzyć sałatkę z cukinii, która była chyba w zeszłym tygodniu podawana?
5: 6/9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: gorące!
1: To gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Reklama.

0: Siema, Sarnaki, Łosice, Stara Kornica, Leśna Podlaska, Biała Podlaska i dopiero Lublin i całkiem nowy dzień w Kijowie.
1: Koń, krowa, kura, kaczka, kura, kaczka, drób. O, jest, widzę, droga chyba na Ostrołękę.
2: Najlepsza klasyka rocka.

0: Proszę Państwa, dzisiaj piątek, weekendu początek, a dla niektórych ten weekend tak naprawdę rozpoczął się już wczoraj, jeżeli korporacja na to przyzwoliła. W związku z tym pytamy, gdzie jesteście, co robicie, dokąd dziś zmierzacie?
1: Czekaj, ja przed chwilą rozmawiałam z panem, który nas słucha w Norwegii. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam, bo mówi, że ładne fiordy są, więc absolutnie musimy się kiedyś tam, Wojtek, wybrać.
0: Fiordy
1: teraz
0: mu jedzą z
1: ręki. Właśnie przesłuchuję panią, która się wgrała przed chwilą z Danii i za chwilę opowie o swojej historii z Danii, więc generalnie dajecie nam znać z bardzo różnych miejsc.
0: Bo jesteśmy z Danii, na was.
2: Jak to przy każdym dłuższym wolnym, a teraz wypada sobota, niedziela, sklepy zamknięte, ja mam dwa razy więcej pracy. Gdyż, ponieważ, iż, a dlatego, że pracuję w piekarni i rozwożę pieczywo, także jak zawsze pół auta, tak dzisiaj zawalone całe. No niestety, ktoś musi dowieźć te ciasteczka, bułeczki, pieczywko, żeby ktoś mógł je zezreć później.
1: I takie z chrupiącą skórką, takie pieczywo, takie, ojej, takie gorące jeszcze i z masełkiem.
0: Mamy nadzieję, że panu się wszystko dzisiaj upiecze.
3: 6 na 9.

0: Może piątek leniwy, ale nie możemy ze wszystkiego rezygnować.
1: Ach, szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Nie no, w życiu, ja po weekendzie zawsze w poniedziałek mam takie, naprawdę muszę to czytać, ale w piątek to już jestem wkręcona, uwaga. Krzysztof Gojdź eksploruje stolice z

0: Ale nie możemy ze wszystkiego rezygnować.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Nie no, w życiu, ja po weekendzie zawsze w poniedziałek mam takie, naprawdę muszę to czytać, ale w piątek to już jestem wkręcona, uwaga. Krzysztof Gojdź eksploruje stolicę z

0: Setuję się przed rozwodem. Słuchajcie, przysięgam, że się przyglądam i ja naprawdę mam nadzieję, że ten pies nie miał liftingu.
1: A propos liftingu, coraz szczuplejsza Katie Price pręży stuningowane ciało na Ibizie. I ja wykryłem, że tutaj jest błąd. Powinno być na odwrót. Pręży ciało w stuningowanej Ibizie.
2: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
0: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20. Ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, a pod maską 1-0.
4: Łukasz Bąk.
5: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
4: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.
16: Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu. Na warszawskich Bielanach coś śmierdzi i nie wiadomo co.
17: SK Rock. Raport.
16: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niespokojny poranek w rejonie Morza Bałtyckiego. Od tego zaczynamy raport o siódmej. Ryga ogłosiła alarm powietrzny w regionach graniczących z Rosją. Tymczasowe ograniczenia w ruchu powietrznym wprowadziła też Finlandia. Te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy sytuacja już się uspokoiła?
18: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienia o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazało, że bezzałogowiec wtargnął nad terytorium Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Tymczasem drony miały uderzyć też na terytorium Rosji. Gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego poinformował o uszkodzeniu portu Ust-Ługa nad Bałtykiem.
16: A to nie pierwszy incydent z dronami w tym roku na Łotwie. Bezzałogowce kilkukrotnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju, a w czerwcu jedną z maszyn zestrzelili francuscy piloci.
17: To jest raport.
16: Wiele wskazuje na to, że były wiceministrze minister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do

0: której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiS-u?
1: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
0: Poseł PiS-u, przypomnę, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę w Funduszu Sprawiedliwości.
2: Słuchacie raportów SC Rok.
0: I jeszcze nieprzyjemny zapach, do którego nikt, absolutnie nikt, nie chce się przyznać. Od czerwca do ratusza na Bielanach w Warszawie wpłynęło ponad 1500 skarg na pojawiające się w tej dzielnicy stolicy odór. Nie wiadomo jednak, jakie jest jego źródło, a działające tam zakłady przemysłowe twierdzą, że to nie one zanieczyszczają powietrze. Mieszkańcy jednak przyznają...
3: Bardzo śmierdzi kwasem, jakimiś innymi świństwami. Najczęściej wieczorem i w nocy.
4: Czasami odczuwamy, tam jest ta oczyszczalnia, prawda? I tutaj też schuty czasami się odczuwa.
5: Jak można by opisać te zapachy?
4: Chemiczne, no i takie nieprzyjemne, typowe jak ze śmietnika.
6: Panie, tutaj nie ma żadnych odorów. Nie ma tutaj żadnych odorów.
0: Jeżeli chodzi o te śmierdzące świństwa, to władze dzielnicy tłumaczą, że nie mają praktycznie żadnego pola do działania. To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które...
5: Ale bawi cię to, Michał? Ludzie nosy zatykają, a ciebie to bawi? Naprawdę?
4: Bawi, że naprawdę, że śmierdzi?
0: Ale poczekajcie, sprawa jest naprawdę poważna.
5: No właśnie, a ty się śmiejesz.
0: To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które regulowałyby kwestie nieprzyjemnych zapachów.
7: Brakuje rozwiązań prawnych, legislacyjnych, przepisów, które regulowałyby pewne rzeczy. Oczywiście opieramy się tutaj na przepisach Unii Europejskiej, prawda? Myślę, że na chwilę obecną, ilu jest znawców tematu, tyle mamy głosów, prawda, w tej sprawie. A dlaczego te przepisy nie wchodzą w życie, że tak powiem, w naszych przepisach krajowych, to już pytanie do polityków, tak?
0: Mówi Marcin Włodarczyk, radny dzielnicy Bielany. Władze tej dzielnicy planują przeznaczyć blisko 60 tysięcy złotych na rozbudowę sieci czujników, które mają pomóc ustalić dokładnie, gdzie i kiedy pojawia się ten cuchnący problem.
5: Słuchajcie, mam rozwiązanie zdecydowanie tańsze.
8: Ja też.
5: No?
8: No ja uważam, że trzeba wprowadzić regulacje prawne, które będą dotyczyły odoru.
5: A myślałem, że wystarczy dać każdemu po chojnicy zapachowej i problem rozwiązany.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Pogoda.
8: Ale wyobrażacie sobie na przykład paragraf trzeci, ustęp 777 dotyczy odoru w mieście.
5: No to byłaby poważna sprawa. Proszę Państwa, dzisiaj będzie ciepło, więc ten odór będzie jeszcze bardziej odczuwalny. Od 25 w Białymstoku, 27 w Warszawie, 28 w Bydgoszczy i Łodzi, 30 stopni w okolicach Wrocławia, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina i Zielonej Góry, czyli gorąco. Tak jak u Macieja Maleńczuka, który dzisiaj ma 65 urodziny.
8: Co ty mówisz?
5: I słuchaj, już? Wpadliśmy do niego z wierszem.
11: Moim zdaniem człowiek, który nie zna na pamięć ani jednego wiersza, nie jest człowiek.
12: Niech to będzie za odpowiedź.
11: To nie jest człowiek, to jest zwierzę. Nie po to, kurczę, była w ogóle stoi na stacji lokomotywa i tak dalej.
12: I Litwo, ojczyzna moja.
11: W Litwie, jaka Litwo? Jaka Litwo? Jaka Litwo? Polska! Polska! Bzdura z tą Litwą to w ogóle ściema na maksa. Nienawidzę Mickiewicza.
12: Spokojnie.
9: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
5: No i się chłop zdenerwował pewnie przez ten odór.
8: No wiadomo, a ja uważam też, ja się zgadzam. Ten Mickiewicz to ściemniał, żeby niby jej mrówki wlazły, ta? Aha.
5: Michale, a co u ciebie tym razem? O czym porozmawiamy?
0: Pogmeramy trochę w życiorysie, barwnym życiorysie przodków ssaków. Dobra, bo są nowe odkrycia. Ja o tym opowiem.
5: Michał gmarający w ssakach. Tego nam brakowało poranku.

0: U pani Alanis od rana jest wszystko fani, czyli zabawniej. Bardzo dobrze, 15 minut po godzinie 7. Przypominamy, że dzisiaj razem z państwem rozkładamy na czynniki pierwsze wolne wnioski. Każdy może w każdej sprawie, ale dziś przede wszystkim sprawdzamy, gdzie jesteście, co robicie, gdzie zmierzacie, jak spędzacie ten weekend, który niektórzy mają przedłużony, a niektórzy są w pracy.
1: Na przykład pan Robert napisał do nas, i to będzie dla nas bardzo duże wyzwanie dykcyjne, że zaprasza nas do Tczewa.
0: Do Tczewa.
1: Do Tczewa, wcale nie na pocztę do Tczewa, bo zastanawialiśmy się, jest poczt w Tczewie, ale tego nie wiemy. Natomiast w Tczewie, moi drodzy, odbędzie się festiwal Grzegorza Ciechowskiego, 15 już festiwal, konkurs piosenek Grzegorza Ciechowskiego, i myślę, że będzie to wspaniała historia, 28-29 sierpnia w Tczewie, przypomnę.
0: W tejże miejscowości, koszt poczt w Tczewie.
1: Tak.
0: Kto jeszcze? Halo?
2: Siemanko, pozdrawiam was, kierowca wywrotki z zachmurzonej, ale ciepłej Norwegii. Trzymajcie się.
0: Niech pan uważa, żeby się nie wysypać.
1: Właśnie.
0: Dzień dobry, kto jeszcze?
3: Dzień dobry. A ja się dołączam do tych międzynarodowych wiadomości i pozdrawiam z Zurychu w Szwajcarii, gdzie co prawda nie ma wolnego, ale jest aplikacja SK Rock, więc tak, jest zajebiście. Miłego piątku.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Szwajcaria, tu się oddycha. A teraz Katarzyna Nosowska i Sos Chaosu.
0: Czyli o nas.

0: Witam, dzień dobry. Ja tylko spieszę zameldować w ramach tematu dnia, że 14 sierpnia 1920 roku na polach Ossowa poległ ksiądz major Ignacy Skorupka. Chwała bohaterom Bitwy Warszawskiej. Pozdrawiam. Warszawa!
1: Reklama.
2: Mega, Marian, co
3: ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie!
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.

0: Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
1: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
0: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
2: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
3: Nie widzę żadnych słabych stron.
2: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 60.

0: Kaufland.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 60.

0: teraz o miejsca ciszy.
1: Czekaj. O ciszy? Tak.
0: Dobra. Jeśli marzycie o ciszy, to właśnie ukazał się ranking najcichszych miejsc na świecie. Niestety trzeba się będzie dosyć daleko wybrać, bo najciszej jest w Butanie. Ja tam bardzo chciałam kiedyś dojechać.
1: A jak jest w Propanie?
0: W Propanie jest pewnie troszkę głośniej.
1: Zwłaszcza jak się ze sobą spotkają, ale już ci nie przerywam.
0: Lepiej nie. No więc tak.

0: I niestety, moi drodzy, nie ma super cichych miejsc, ale na 34. miejscu znalazła się Estonia, potem Finlandia i Szwecja. Teraz możesz zrobić głośniej, bo teraz o najgłośniejszych miejscach. Najgłośniej jest w Singapurze, na Malediwach i na Barbados, wyobrażacie sobie? Bo tam hałasują głównie statki wycieczkowe.
1: No, trzeba uważać. No? Są tacy, którzy hałasu nie lubią.
2: Silence! I kill you!
3: 6 na 9. Esterok.

0: Jaki przypadek czy przepaść? Nie ma przypadków.
1: W życiu nie ma przypadków. Absolutnie, słuchajcie. Można na przykład 1000 zyla od nas dostać.
0: Znaczy od nas, od prezentu marzeń, bo to oni fundują tę nagrodę.
1: Ale poczekaj, trochę przez nas to idzie, tak? Więc czujemy się jednak tacy, że to my obdarowywujemy, ale za pomocą prezentu marzeń.
0: Jesteśmy decydentami.
1: Co trzeba zrobić?
0: wtf.skarok.pl. Napiszcie nam, komu i dlaczego chcecie ufundować od Jany Piątek. I to jest dobra wiadomość. A teraz o tych poważnych, czasami mniej dobrych, Michał Poglenkowski w raporcie.
2: SK Rok. Raport.
3: Zapraszam. Myśliwce wykonujące misję obrony powietrznej NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną, poinformowały tamtejsze siły zbrojne. Na portalu X nie podano szczegółowych informacji na temat zestrzelonej maszyny ani kraju jej pochodzenia. W trzech amerykańskich stanach wykonano

0: A to pech, westchnął Lech. UEFA przełożyła mecz Lecha Poznań. Drużyna mistrza Polski miała spore problemy z dotarciem na Wyspy Owcze na mecz z Klaksvík. Wszystko przez mgłę na tamtejszym lotnisku. Europejska Federacja przełożyła mecz na dziś na godzinę 20. Grały wczoraj pozostałe polskie kluby. Warto to odnotować. Raków wyszarpał awans z Hammarby do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Do niej spada Górnik, który przegrał w dwumeczu z Fenerc...
1: No dawaj, dawaj, kibicujemy ci.
0: Daję. Ferenc Waroszem w Lidze Europy. Wiedziałem się na tym zatnę, w której za to dobrze spisuje się Jagiellonia. Wczoraj poradziła sobie z Rangers i zagra w ostatniej rundzie eliminacji.
1: Ale jak powiedziałeś, a to pech, westchnął Lech, to aż się wzruszyliśmy.
2: No to Feller westchnął Seller.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock.

0: Proszę Państwa, pojawiły się, nie wiem czy zażalenia, ale na pewno spostrzeżenia wobec tego, co się dzieje na naszej antenie.
1: Mm-hmm,
0: Państwo
1: proszę.
0: Jesteście bardzo czujni. Halo, dzień dobry.
2: Witam Was w tym piękny poranek, poranny programie. Chciałabym powiedzieć, że naprawdę macie tam świetne poczucie humoru, bo zaraz po tym, jak Michał powiedział, że znowu zaczęto używać śmiertelnych zastrzyków, na przykład w Alabamie, to puszczacie słodko Alabama. Piękny humor. Pozdrawiam serdecznie.
3: Co za przypadek.
1: Absolutny, w ogóle naprawdę niewiarygodny. Ale pytamy Was, gdzie jesteście? Co robicie? Jak Wam mija piątek w ogóle? I wszystkie wolne wnioski zbieramy.
0: No i zapraszamy, halo.
4: To w ramach tematu dnia i odbierania dnia wolnego. Tak się co robimy. Ja właśnie wracam ze studia po 18 godzinach. Mam nadzieję złapać chwilę snu i wracać z powrotem do pracy. Pozdrawiam, rodacy.
0: Zobacz, studia, wakacje.
1: To jest przecież
0: o 18 godzin dziennie.
1: 18 godzin z własnej woli?
0: Ludzie, kochani, szanujemy.
5: SK Rock. Mówimy Twoim głosem. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
13: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
14: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy Was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
15: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Reklama.
16: SK Rock Warszawa.

0: Zbieram wolne wnioski.
1: I co mogę powiedzieć dobrego? Cieszę się, że mam taką piękną wnuczkę. To prawnuczkę, nie wnuczkę, tylko prawnuczkę. Moją Felę. Felę bardzo, bardzo ją kocham i ona mnie kocha też. Stara się. To wszystko na razie.
2: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Dzisiaj taki dzień, że na antenie Jeski Rok można pozwolić sobie praktycznie na wszystko, więc jeżeli ktoś chce zadzwonić i powiedzieć, że to super, że Marcin Budkowski został nowym szefem zespołu Cadillac w Formule 1,
1: to jest niesamowita historia, słuchajcie. To ja się cieszę, że to powiedziałeś głośno, bo ja to powinnam powiedzieć głośno też. I bardzo gratulujemy panu Budkowskiemu i trzymamy za niego kciuki.
0: Trzymamy jak najbardziej. Pytamy też przy okazji, gdzie państwo jesteście, gdzie nas słuchacie, gdzie spędzacie ten wolny weekend albo pracujący weekend. I przy okazji mamy ciekawe spostrzeżenia z Danii.
2: Pozdrawiam Was z Danii, z środkowej Jutlandii. Tak przy piątku chciałam się z Wami podzielić tym, co mnie wczoraj spotkało. To już jakiś czas temu wymieniałam ręczniki. Przypomniało mi się, że kiedyś w internecie widziałam takie info, żeby przed wyrzuceniem czegoś z domu sprawdzić, czy ktoś w Twojej okolicy tego akurat nie potrzebuje. I wygooglowałam sobie, że takie ręczniki są potrzebne m.in. dla małych kotów, ale też dla jeży. A w Danii jest taka organizacja Przyjaciele Jeży. W Polsce pewnie też coś takiego jest. Skontaktowałam się z nimi, podali mi adres do takiej starszej kobiety, emerytki, która zajmuje się właśnie jeżami sierotami, czy chorymi, jakimiś po wypadkach i tak dalej. Dostała ona ode mnie wtedy te ręczniki, bardzo się ucieszyła. Ostatnio zobaczyłam właśnie na Facebooku, że ona poszukuje kartonów. A że ja mam w pracy tego od groma, to poprosiłam dziewczyny na pakowaniu, żeby mi przynosiły różne kartony. Przez tydzień moje biuro wyglądało trochę jak miejsce wypadku Hanki Mostowiak, ale uzbierałam sporo kartonów, wczoraj wszystkie zawiozłam. Wiecie co, nigdy nie myślałam, że można tak dziękować i tak się cieszyć z tych kartonów.
0: O, piękna sprawa, prawda?
1: No, fantastyczne i w ogóle uważajcie na jeże. Ja wiem, że to ciężko jest, bo one takie malutkie są, ale trzeba uważać, żeby ich nie rozjeżdżać.
0: No, a kartony wiadomo, wrócą w środę.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To co, pani pierwsza, czy ja pierwszy?
2: Dobra, poczekaj, to ja teraz zacznę, bo mam takie trochę kuriozum. Laluna zaszalała z filtrem tak bardzo, że aż uwaga, teraz tak, rzęsy wyrosły jej na włosach. Ja nie wiem, myślę się sobie, kto się tam przyczepie i przygląda w to włosy i to włosy wielkie,
1: no,
2: Michale,
1: jasne,
2: nie?
1: Na brzuchu, na plecach, pod pachami.
2: Noś.
1: Włosy to włosy. Agata Sieramska i Arkadiusz Milik w walce na kaloryfery pokazali wyrzeźbione ciała na wakacjach. No w sumie wszystko się zgadza. Ona ma kształty, on ma dłuto.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: jest jakaś porażka.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Pierwszy do wody!
6: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
5: Czas na wakacje!
6: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u. Media społecznościowe po raz kolejny obiega dezinformacyjne nagranie ćwiczeń Wojska Polskiego, podpisane jako przygotowywanie się Polski na wojnę.
11: SK Rock. Raport.
10: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Decyzję po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski do Mateusz Morawiecki oraz jego współpracownicy, którzy utworzyli Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiS-u 38 posłów i dwóch senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiS-u. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
10: Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od decyzji.
13: To jest raport.
10: Uważajcie na dezinformację przed świętem Wojska Polskiego. Media społecznościowe po raz kolejny obiega nagranie z ćwiczeń Wojska Polskiego przed defiladą zaplanowaną na jutro. Podpisane jako przygotowywanie się Polski na wojnę. O szczegółach na temat tej dezinformacji Aleksander Różkowski.
14: To dezinformacja w najczystszym wydaniu. Wideo z wprowadzającym w błąd podpisem ma w serwisie X już blisko 300 tysięcy wyświetleń. Celem tych postów jest zasianie w społeczeństwie paniki, a co za tym idzie, osłabienie kraju, mówi Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu.
15: Mają do dyspozycji całe morze obrazów, które w mediach się pojawiają, naszych wojsk, prawda, przygotowujących się do defilady i korzystają z tego, żeby te obrazy przedstawiać, wykorzystywać właśnie w takich zafałszowanych komunikatach, podpisując to w sposób oczywiście intencjonalnie fałszywy, siejąc niepokój.
14: Ważne jest, by nie wierzyć we wszystko, co zobaczymy w sieci, a każdą podaną dalej informację sprawdzać w kilku różnych, zaufanych źródłach.
10: Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się na Wisłostradzie 15 sierpnia, jutro, punktualnie o 15.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Ale fajnie, przodkowie ssaków mogli rodzić żywe potomstwo 236 milionów lat temu, o czym informuje pismo Frontiers in Mammal Science. W okresie Permu, czy około 260 milionów lat temu, pojawiły się cynodonty, które

0: są bezpośrednimi przodkami wszystkich ssaków, w tym Homo sapiens, czyli ludzi. Nie było dotychczas jasne, czy rozmnażały się rodząc młode, czy też składały jajka. Nie znaleziono ani jaj cynodonta, ani skamieniałości ciężarnej samiczki. Odpowiedź na to pytanie dała przypadkowa obserwacja dokonana przez studentów studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Buenos Aires. Przypadkiem ustalili, że cynodonty bez jaj rodziły żywe potomstwo.
1: Nie, no, oczywiście, że
2: no,
1: bez jaj.
2: Jasne, ale cynodonty były z cyny?
0: Nie.

0: przez studentów studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Buenos Aires, przypadkiem ustalili, że cynodonty bez jaj rodziły żywe potomstwo.
1: No, oczywiście, że no, bez jaj.
2: Jasne, ale cynodonty były z cyny?
0: Nie.

0: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Pogoda.
2: Ale zaintrygował mnie, jak powiedział, że rodziły żywe potomstwo.
3: No tak,
2: tak
3: to
2: jakby
3: prawda,
2: wcześniej miało być inaczej,
3: to prawda, chociaż powiem wam szczerze, że teraz cynodont będzie jednym z moich ulubionych słów. To jest bardzo ładne słowo, cynodont. Znowu, że powiem jak zwykle, że to może być bardzo ładne imię dla syna na przykład.
2: Cynodont tak.
3: Góralski.
2: Bazjajcy cynodonty.
3: Cynodont Poklękowski.
2: Och, proszę państwa, dzisiaj na termometrach 25 na wschodzie, 27 w centralnej Polsce, do 30 na zachodzie. Jak widać, słoneczko już uderzyło co po niektórym do głowy.
0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: SK Rock. 6 na 9.
5: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
4: Od 6 do 9
5: w SK Rock.
3: Wcale się nic mi nie uderzyło do głowy. Ja wiem, że jest piąteczek, piątunio, ale trochę się czepiasz, cynodont, wiesz?
2: O, od razu czepiasz. Proszę państwa, skoro gorąco, to...
6: Dlaczego lody się topią? Bo nie umieją pływać.
2: Michala, a co u ciebie?
7: Nowe zalecenia dla cynodontów? Nie, dla fryzjerów. Od

0: Na bruku? Nie życzymy nikomu, nie, żeby nie, tam
1: nie,
0: wylądował?
1: Nie, nie, nie, nie, zwłaszcza po wakajach, ale jeszcze tym bardziej przed wakajami, dajcie spokój.
0: Oczywiście,
1: nie wolno,
0: że tak.
1: Tak na bruku, to strasznie smutne by było, zwłaszcza, że bruk zimny, mokry czasem, daj spokój.
0: Aczkolwiek nie latem. Dzisiaj, proszę Państwa, wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie, najpierw zaglądamy na miasto.
2: Zbieram wolne wnioski. Dobrze mieć męża, który wszystko robi w domu.
1: A gdzie się takiego kupuje?
0: Ja nie wiem, też takiego chciałbym mieć. Mhm. Sprawdzamy co jeszcze. Państwo o sucharkach, tutaj też był wątek, Michałowi się nie podobało, więc jeszcze raz.
3: Dlaczego noszę w portfelu zdjęcie żony i dzieci? Żeby mi przypominało, dlaczego portfel jest pusty.
0: Od razu. Na rodzinę nie szkoda, tak?
1: Wiadomo.
0: Dzisiaj też cały czas pytamy, gdzie Państwo jesteście, czy macie przedłużony weekend, bo wiemy, że święto jest jutro, ale niektóre korporacje dały pracownikom taki obowiązkowy dzień wolny dzisiaj. Na przykład Kądziu skorzystał, więc my z niego nie mogliśmy skorzystać.
1: Patrz, jeszcze sobie nie daliśmy z niego łacha ani razu.
0: No właśnie.
1: Skandal jakiś.
0: Ale przyjdzie Kryska.
1: Przyjdzie Kryska na Kądzia.
0: A Państwo?
4: Z tego miejsca, ponieważ pożegnałem się jeszcze z Zygmuntem, chciałbym podziękować prezesowi za to, że dał nam dzisiaj dzień wolny, za ten jutrzejszy świąteczny i przedłużył mój urlop o jeden dzień, a z wami też się chciałem pożegnać, będzie mi tak przykro, że nie będę was codziennie rano słuchał, tylko odpoczywał. Trzymajcie się, do usłyszenia 31 sierpnia.
1: Zdrowiam, to czyli słuchanie nas to jest bardzo ciężka praca.
0: No, jedni płaczą, inni się śmieją. Ciekawy przypadek.
5: Chciałbym być twoim telefonem.
6: Telefon zaufania Eskirok,
5: przy którym teraz śpi.
6: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Aśka, co? Aśka, to jest ta scena, w której podajesz tytuł.
1: A dobra, poczekajcie, uwaga. Suede, Emotionally Unavailable.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
5: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku.

0: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
1: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku.

0: Ludzie, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy Was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was.

0: cisza, ja i czas, to z tych wszystkich rzeczy zgadza się tylko ja.
1: No i właśnie dla ciebie, droga koleżanko, redaktor Ziętarska, mam ciekawą ciekawostkę, którą możesz koledze Bąkowi sprzedać w garażu.
0: No.
1: Jest taki człowiek, który wymienił swoje nowe Audi za karty z serii Pokémon.
0: Wariat jakiś.
1: Tak.
0: No szalał chyba.
1: No, mówię ci, pan Pritchett w zamian za sportowe R8 dostał potężną kolekcję kart z systemu Pokémon Trading Card Game. W skład transakcji weszły całkowicie nowe, fabrycznie zamknięte zestawy oraz pojedyncze karty z rozszerzenia Sun and Moon, które nie jest już wydawane w oficjalnej dystrybucji. I co to oznacza dla osób, które nie mają pojęcia?
0: Ja nie mam pojęcia, ale rozumiem, że to jest jakiś straszny pieniądz.
1: Łączna wartość tego pakietu pokemonowego to 140 tysięcy dolarów, czyli aktualnie jakieś 500, może trochę więcej, tysięcy złotych. A wartość Audi R8 w tym przypadku nie jest podana, no ale możemy sobie wyobrazić, że generalnie nie jest to tanie auto, prawda?
0: No to prawda, chociaż powiem wam szczerze, ja bym Smarta za nic nie oddała. A nie, czekaj, ile tam było?
1: 500 tysięcy.
0: A nie, to oddam.
2: Jadę Audi Velvet G, jestem panem każdej wsi. Jest Mariola, jest Teresa, więc jedziemy pod pieszak. 6 na 9.

0: 6 minut soczystego grania Slash, Miles Kennedy, Anastasia. To za nami. Państwo szybciutko jeszcze z ważnymi sprawami dla znajomych.
1: Ja chciałem tylko przekazać koledze Kamilowi, żeby się wreszcie roboty chwycił.
0: Kamil! Wiemy, gdzie jesteś, obserwujemy cię. Na szczęście Michałowi tego nie trzeba przypominać, on już jest na swoim stanowisku.
2: SK Rock. Raport.
3: Trzy osoby z Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej w Krakowie, które organizowało zbiórkę na chore dzieci, usłyszało zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na ponad 3 miliony złotych oraz prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Co najmniej 6 osób zginęło w wyniku rekordowych ulew, które wczoraj i też dziś nawiedziły prefekturę Chiba we wschodniej Japonii. Japońska Agencja Meteorologiczna ogłosiła najwyższy stopień zagrożenia, a setki tysięcy mieszkańców wezwano do natychmiastowej ewakuacji.
2: To jest raport.
3: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że nałoży cła na drony sprowadzane do jego kraju, m.in. z Unii Europejskiej oraz państw sojuszniczych. Administracja w Waszyngtonie oceniła, że kraj jest zbyt zależny od importu bezzałogowców oraz ich komponentów z zagranicy.
2: SK Rock Sport.
3: W piłkarskiej Ekstraklasie czas na czwartą kolejkę. Zaczną ją derby Mazowsza, w którym Legia podejmie Radomiaka. To spotkanie dziś wieczorem. Dwa mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcia między Wisłą Płock a Lechem oraz Jagiellonią a Pogonią. Dziś podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham wystartują dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Na 10 tysięcy metrów pobiegnie Elżbieta Glinka, a pierwszy dzień wieloboju czeka Adriannę Sułek-Schubert. Jeszcze porażka polskich siatkarek na zakończenie memoriału Agaty Mróz, rozgrywanego w Koszalinie. Biało-czerwone przegrały z Włoszkami 0-3. To na dokładnie tydzień przed startem Mistrzostw Europy.
0: Przełknij, Michał, ale poczekamy. Skoro ciebie mamy w studiu, bo zaraz nam ucieknie, znowu nie będzie okazji. No. Mamy słuchacza do ciebie z ważnym pytaniem.
4: Cześć, Sławek,

0: nawet gorszy z tej strony. Ja właśnie tak dosłownie na godzinkę przyjechałem do Torunia i bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Torunia, i tych przyjezdnych, i tych na stałe. Tak pół żartem, pół serio proszę zapytać pana Michała, o co chodzi. Posłyszałem, że właśnie jest zbyt goszczy.
1: No, o co chodzi, Michał?
2: Dobrze pan słyszał, ale o Toruniu nie chciałbym mówić, bo jestem zbyt goszczy. Już to... wiecie dlaczego?
1: Nie wiem dlaczego, nie wiem. Wydaje mi się, że dlatego, że akurat w tym, że województwie rządzi ta drużyna. Ale mnie zmierzył wzrokiem.
3: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock. SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Obiecywaliśmy, że pieniądze będą się sypały na antenie. Skidoki, to jest ten moment.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday? What the Friday w SC Rock.
0: To jest ten moment. Dzwonimy dzisiaj do Adriana, który ma ciekawą sprawę do załatwienia.
3: Halo?
0: Dzień
4: Cześć.
0: Dobry.
4: Cześć, Adrianie.
3: Cześć.
4: Gdzieś my się dodzwoniliśmy?
3: Dodzwoniliście się do Goleniowa.
0: Czy to jest ten Goleniów koło Szczecina?
3: Tak.
4: Wow, kawał drogi od nas.
0: Czy to prawda, że koło was jest taka miejscowość, która się nazywa Żdżary?
3: Tak.
0: I wiesz, jak no, trudno napisać i mówić.
4: Gorzej niż
3: jest też Stolec.
0: O, Stolec.
4: O, proszę bardzo.
0: Jest też Żółwia Błoć, co brzmi jak przekleństwo. Żółwia Błoć. Ale wróćmy do Adriana.
4: Słuchaj, poczekajcie. Adrian, zainteresowała nas bardzo twoja opowieść. Ja nie wiem, czy ty jesteś absolutnie gotów do tego, żeby ją wygłosić teraz publicznie, bo jednak chciałbyś sprawić prezent teściowej. Dlaczego?
3: Żeby złapała trochę luzu i wiatru we włosach.
4: Aha.
3: Jakby skakała ze spadochronu.
0: No, ale jeszcze zdradź naszym słuchaczom, dlaczego tego luzu potrzebuje i dlaczego twoim zdaniem go nie ma?
4: No.
3: No, bo nie podchodzi optymistycznie do tatuaży. Na
0: do czyich tatuaży?
4: Napisałeś dokładnie tak, żeby przekonała się, że są rzeczy lepsze niż marudzenie, że ktoś zrobił sobie tatuaż. Ona ci mówi ci na czole se zrób, tak ci mówi?
3: Na dupie.
0: A gdzie zrobiłeś?
3: Ja zrobiłem sobie na przedramieniu i na łydce.
0: A, i no napisałeś spoko. Na przedramieniu kocham, a na łydce teściową.
3: Oczywiście, będę jeszcze na drugim przedramieniu pomyliłem się.
4: Więc się nie przejmuj, na mnie jak patrzą też mówią, taka fajna dziewczyna, taka pomalowana.
0: No. Adrian, myślę, że ten dźwięk oznacza, że... Że 1000 złotych leci do ciebie i do twojej teściowej oczywiście, prawda?
3: No, prawda, oczywiście.
4: Słuchaj, ja nie wiem, czy ty ją namówisz, że jeżeli ona by nie chciała, to nie wypychaj jej z tego samolotu ze spadochronem, ale może rzeczywiście złapie trochę luzu.
3: Mhm. Mam nadzieję, że złapie i chcę trochę po lepszą relację.
0: Zróbmy tak, jak nie będzie chciała skoczyć, to skocz ty, a jej zrób tatuaż.
4: O, i wiesz gdzie?
3: Wiem.
0: Na czole.
3: Na nogę.
0: Tak jest. Pozdrawiam, Adrian. Wszystkiego dobrego dnia. Kłaniamy się.
3: Dziękuję nawzajem. Miłego hej.
0: Pa.
1: Pa. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Reklama.

0: Come Together. Zdawał się mówić nasz słuchacz jakieś pół godziny temu na antenie. Przypomnijmy, jak to brzmiało.
1: Ja chciałem tylko przekazać koledze Kamilowi, żeby się wreszcie roboty chwycił.
0: No i co się wydarzyło?
2: No właśnie, bo teraz ja widzę, że koledzy tutaj na zmianę poganiają się do pracy, ale chyba pracują w jednym biurze.
0: No, pan Kamil na linii.
3: Ej, przekażcie Michałowi, że jak już skończy chodzić po biurze, to może w końcu pokaże nam, jak się pracuje. Fajnie, że znalazł czas między nierobieniem a obserwowaniem, czy ja coś robię, żeby nagrać wam jeszcze głosówkę.
0: To jest jak te dzieciaki w domu. Aha. Mamo, powiedz jemu, że się na niego obraziłem.
2: To właśnie. Kamilu, Michale, dajcie sobie spokój po prostu z tą robotą, piątek jest.
0: Ale ktoś jeszcze ma inne spostrzeżenia?
1: Ja to bym do Kondzia zadzwonił, co tam na dniu wolnym słychać.
2: No, ale bardzo proszę, nie mamy nic naprzeciwko, niech pan dzwoni.
0: Będzie mu na pewno bardzo miło, prawda?
4: Ja good.

0: Dwóch minut brakuje nam do godziny 9, a to oznacza, że my też już zaczynamy weekend.
1: No, zaczynamy weekend, ale Jaro, to zdaje się dzisiaj niewyspany, troszkę oczko musi przecierać.
2: Poczekajcie, podpinam kroplówkę z kawą właśnie.
1: No.
0: To mówisz, że jesteś niewyspana, a nie pijany.
2: Nic nie piję tutaj. Kładę się spać w momencie, kiedy Asia wstawała robić pierwsze czary-mary przed lustrem. Mm-hmm. Mniej więcej. No, i tak.
1: To strasznie się późno położyłeś spać, a ja wcześniej wstaję.
0: To dlatego, że Jaro wczoraj poleciał z Lechem Poznań na Wyspę Owcze. Mecz odwołali, więc wrócił do Poznania i dzisiaj leci znowu.
1: Ty czekaj, ale jak będziesz robił takie numery, to zawsze możesz kładąc się spać do mnie zadzwonić.
2: Ale, proszę bardzo.
1: Pogadamy trochę.
0: Jaro, kochany, ale zdradź nam, co tam wczoraj porabiałeś w nocy? Gdzie ty się szlajałeś
2: pierwszy
0: z kolegami?
2: Pierwszy dzień Bittersweet Festival w Poznaniu, gwiazdą którego na koniec, na deser o nocnej już porze był zespół Gorillaz i to było coś fantastycznego, słuchajcie. Ja powiem wam szczerze, kocham tego gościa bardzo. Serduszko dla Damona Albarna. Słuchajcie, to był gościu, bo wiecie, czasem tak jest, że jak ktoś już ma wiele lat stażu, to przyjeżdża na jakiś festiwal, pierwszy raz patrzy, dobra, tyle mamy zagrać, kasa się zgadza, robi to profesjonalnie, ale bez uczuć. A tam było tyle miłości. Fantastyczna sprawa.
0: Czyli program Jara będzie dzisiaj o miłości.
1: I mogłeś do mnie zadzwonić.
0: No, proszę państwa, oddajemy was w dobre ręce.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! Jarosław! Jarosław!
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama.
7: Mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.

0: 15. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearl z 3,8 litra, aż 61% taniej. Za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w Cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Reklama.
5: SK Rock. Nowości, które dobrze roku.

0: Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Będą zamknięte dla interesantów. Dziś urzędy różnych jednostek w Polsce odbierają sobie wolne.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, Michał Poklękowski, zapraszam. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier. Ze szczegółami Michał Skolimowski.
2: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
3: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
2: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: To mogło być celowe działanie Rosjan. Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. W akcji brały udział włoskie myśliwce Eurofighter, które stacjonują w litewskich Szawlach w ramach misji. Łotewskie władze prowadzą teraz poszukiwania szczątków drona i sprawdzają, czy spowodował jakiekolwiek szkody. Według doniesień bezzałogowiec był prawdopodobnie ukraiński i pierwotnie miał zaatakować cel w Rosji. Rosyjskie działania elektromagnetyczne potwierdzają również celowe przekierowanie i skierowanie drona w naszą przestrzeń. Dron operował na stosunkowo dużej wysokości, w związku z tym jego szczątki mogą znajdować się daleko od miejsca zdarzenia. Przekazała rzeczniczka sztabu połączonego Łotewskich Sił Zbrojnych. Alarm powietrzny obowiązywał nie tylko na Łotwie, także Finlandia. Nad ranem wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Będą zamknięte na 4 spusty. Dla interesantów odbiją się od drzwi. Dziś urzędy różnych jednostek w Polsce odbierają sobie wolne. To za święto przypadające jutro, czyli w sobotę 15 sierpnia. Biura samorządowe i centralne nie przyjmują petentów na miejscu, ale wybrane usługi zrealizują na przykład online, na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
4: Wszystkie nasze elektroniczne usługi będą czynne zarówno 14 sierpnia, jak i w świąteczny weekend. Wnioski i dokumenty będzie można składać przez portal EZUS. Można w nim również utworzyć zaświadczenia z danymi z własnego konta, na przykład o wysokości emerytury czy o saldzie firmy. Będą też dostępne wszystkie aplikacje mobilne zakładu.
0: Mówiła rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS-u Małgorzata Korba. Samowolne za święto przypadające w sobotę wynika z kodeksu pracy. Termin odbioru jest dowolny, musi tylko przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym. W całej administracji rządowej to wolne odgórnie zostało wyznaczone na dziś, by uporządkować pracę urzędów.
5: Pogoda.
0: Dziś, w piątek, niebo będzie bezchmurne albo tylko lekko zachmurzone. Nie będzie padać. Na termometrach od 23 stopni na wschodzie i na południu, przez 26 w centrum i na północy, do 30-stopniowego upału na Dolnym Śląsku.

0: co chcesz.
1: Jeszcze w temacie tego, o czym mówiłem przed dziewiątą, że jestem trochę niewyspany, bo rzeczywiście nieco ponad 3,5 godziny snu, to przyznajcie Państwo sami, trochę za mało. Gdybym chrapał na antenie, proszę dać znać. Postaram się, ale może się zdarzyć. 14 minut po dziewiątej. Pan Jaro zaprasza na kultowe historie.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: You know I'm no good w wersji The Rolling Stones.

15 lat wcześniej, w roku 1987, też 14 sierpnia zaczynali trasę koncertową, tyle że wtedy byli już po wydaniu swojej debiutanckiej płyty, no i rozpoczynali swoje pierwsze północnoamerykańskie tournée koncertem w Halifax. Nie byli wtedy główną gwiazdą, bo występowali u boku zespołu The Cult. Paradise City.

0: Kiedyś, gdy Polska była szara i biedna, to człowiek chciał z tej Polski wyjechać za pieniądzem, za lepszym życiem, za ładniejszymi ulicami, chodnikami, placami zabaw. A teraz wraca, bo u nas jest chyba najlepiej, jeżeli chodzi o Europę. Co Państwo myślą? Kult i Polska z czasów tych dawnych, minionych, które już nigdy, mam nadzieję, nie wrócą. W Esterok za moment Merlion.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Reklama.
6: Eskarok. Radar.
7: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. W trakcie koncertu Avenged Sevenfold w Montrealu doszło do sytuacji, która błyskawicznie stała się wiralem w sieci. Lider formacji M Shadows zauważył w tłumie fana z transparentem i bez wahania wciągnął go na scenę. Chłopak przejął mikrofon i dał wokalny popis, którym zachwycił się wokalista Avenged Sevenfold, a wideo z tego koncertu znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
6: Eskarok. Radar.
8: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
9: This is Anthony Kiedis of
10: the Red Hot Chili Peppers
9: and Flea, inviting you to Keep It Tuned
11: right here

i Marillion w Eszterok. A teraz Maciej Maleńczuk, a w zasadzie Mirosław. Wiecie, że tak naprawdę ma na imię? Przychodził na świat 14 sierpnia roku 61, więc dzisiaj ma 65 urodziny. Wiem, że Państwo kojarzą go z Krakowem, ale urodził się w Wojcieszowie, niedaleko Jeleniej Góry. Człowiek, o którym można powiedzieć wiele, a najlepiej mówi już sam tytuł biograficznej książki wywiadu, jaki zrobiła z nim kiedyś Barbara Budzy. Ćpałem, chlałem i przetrwałem. Ale byłoby skrajną nieodpowiedzialnością i niesprawiedliwością skupiać się tylko na ciemnych stronach jego przygód, bo to naprawdę wyjątkowa postać na naszej scenie. Z jednej strony piosenka, z drugiej poeta i to jeden z najlepszych w ostatnich latach w Polsce. Pan Maciej, albo Mirosław, jak kto woli, zaliczył w swoim życiu udział w Pudelsach, w Homo Twist, a także w znakomitym projekcie Jugoton, a potem także Jugopolis. Wszystkiego najlepszego na urodziny.

0: Queen i Somebody to Love na chwilę przed godziną 10. Teraz raport, a potem wrócimy do muzyki i opowieści rockowe będą na przykład o zespole Florence and the Machine, ale najpierw Państwo pozwolą, że po raporcie pojawi się Marilyn Manson.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
6: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem.

0: śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiejuchy koło Żnina w Kujawsko-Pomorskiem w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Na razie nie ma informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.
1: To jest raport.
0: Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. Dramat rozegrał się przy ulicy Kluczyki chwilę po godzinie 8. Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Są utrudnienia w ruchu kolejowym. Ze szczegółami nasza reporterka z Torunia, Marta Łazarska.
2: Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, to bryda relacji Bydgoszcz Główna, Warszawa Wschodnia. Na ten moment utrudnienia dla tego kursu sięgają około 2 godzin. Z opóźnieniem około 15-minutowym muszą liczyć się także pasażerowie jadący przez Toruń Główny do Lublina, Katowic, Wrocławia czy Gdyni. Mowa o pociągach takich jak Kujawiak, Doker, Hutnik czy Niegocin.
0: Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT, do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Ale to o ile konkretnie będzie taniej?
3: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
4: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedno z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
3: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
5: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
6: Obniżki zawsze się przydadzą.
3: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną.
7: SK Rock Biznes.
0: Piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej nawet. W sobotę, czyli jutro, większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na jutro świętem. Zgodnie z przepisami w listopadzie powinna zostać powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, czyli organ nadzoru rynku AI. Według ekspertów nie zacznie ona jednak działać jesienią, bo jest zbyt mało czasu m.in. na zatrudnienie specjalistów. Miała przyspieszać pracę i obniżać koszty, tymczasem większość pierwszych wdrożeń AI w biznesie w Polsce to porażka, pisze w piątkowym wydaniu Rzeczpospolita. 3 na 5 pierwszych wdrożeń AI w biznesie kończy się niepowodzeniem. Za 1 dolara amerykańskiego trzeba zapłacić dziś 3,73 zł. Euro kosztuje 4,31 zł, frank szwajcarski 4,58 zł i funt brytyjski 5 zł.
7: Pogoda.
0: W piątek niebo będzie bezchmurne, tylko lekko zachmurzone. Nie będzie padać. Na termometrach od 23 stopni na wschodzie i na południu, przez 26 w centrum i na północy, a 30-stopniowy upał dzisiaj, między innymi na Dolnym Śląsku.
7: SK Rock.
8: Kultowe kawałki.
7: Kultowe historie.
8: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

wyjątkowo zimny maj, zespół Mana. Byłem wczoraj na pierwszym dniu festiwalu Bittersweet w Poznaniu, no i byłem na koncercie zespołu, który gra generalnie smutne piosenki. To znaczy, smutne są głównie teksty, ale muzyka też ostatnio meandruje w takie bardziej melancholijne klimaty. A mimo to bawiłem się świetnie. Zresztą jak sam zespół, który na scenie był pełen, jak mówiłem przed dziewiątą, miłości. Damon Albarn to człowiek, który czego się nie dotknie zamienia w złoto. Zaczynając od Blur i poprzez wszystkie projekty docierając do zespołu Gorillaz. Bardzo mi się podobało, bo to zwykle albo czasem się widzi, że muzyk schodzi ze sceny, by pośpiewać do tłumu przy barierkach. To znany widok, ale on śpiewał i jednocześnie podpisywał płyty. Nie tylko zresztą płyty. Jednemu panu, który miał na sobie na szyi gorset, podpisał także to, co chroniło jego szyję przed jakimiś kontuzjami na koncercie zespołu Gorillaz. Feel Good to było przedostatnie nagranie, jakie wczoraj zagrali w Poznaniu.

A teraz będzie wspomnienie trochę polityczne. Pamiętają Państwo, jak prezydentem Stanów Zjednoczonych był Barack Obama? To był prezydent, który co jakiś czas ogłaszał swoje playlisty z piosenkami, które w jakimś tam stopniu grzały go najbardziej w życiu. No i z tego, co pamiętam, nawet miały dwie odsłony. Taką na dzień i taką na noc. I te playlisty brzmiały dobrze, także dla fanów muzyki rockowej, bo znalazły się na nich takie nagrania dokładnie 11 lat temu, jak Gimme Shelter do Rolling Stones, jak Tombstone Blues Boba Dylana, jak piosenki Coldplaya, Boba Marleya czy Arety Franklin. Była też na tej liście ogłoszonej po raz pierwszy 11 lat temu Florence Welch ze swoim zespołem The Machine. Na liście prezydenta Obamy 11 lat temu znalazła się ta piosenka, Shake It Out.

0: pierwszy wielki hit zespołu Aerosmith, który mógł skończyć na tym jednym hicie, bo potem w latach 80. działy się u nich rzeczy złe, niedobre, paskudne i byli blisko tego, by już nie wrócić. A jednak, jak Państwo pamiętają, wrócili na przełomie dekady lat 80. i 90. Ale do tej historii sobie jeszcze kiedyś wrócimy. Amerykańska grupa Aerosmith. A gdyby ktoś chciał więcej amerykańskiej muzyki, to serdecznie polecam dzisiaj Esk Rock po 21.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe.

0: zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
0: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
3: Alior Bank, pewni swego rytmu.
5: Pierwszy do wody!
6: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
5: Czas na wakacje!
6: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
7: Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
10: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
7: Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Kastoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Reklama.
12: Hi, how's it going? We're called Muse.
13: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
14: My name is Trey and I play bass.
15: My name is Wolf, I play the drums.

Imitation of Life, zespół R.E.M. A teraz wędrujemy do Nowego Jorku, gdzie 13 lat temu żegnał się z życiem w zdecydowanie zbyt wczesnym wieku, bo ledwie 67 lat, Alan Lanier. Amerykański muzyk, który tworzył muzykę dla różnych artystów, jak na przykład dla Johnny'ego Cale'a, dla The Clash czy dla Patti Smith, z którą zresztą przez długi czas był związany w latach 70., ale do historii przeszedł jako współzałożyciel i klawiszowiec, i czasem też gitarzysta legendarnego zespołu rockowego Blue Oyster Cult.

0: piosenka, która znajduje się na albumie o tytule Wtorek. Ale to nie jest tak, że grupa Remont wydawa kolejne albumy tytułując je kolejnymi dniami tygodnia. Po prostu tak im wypadło te 26 lat temu. Supergirl, Remont w Esterok. Za moment 11 i raport Eskirok przed nami. A potem Myslowic.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
7: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.

0: do soboty mleko wybasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach centrum. Milk Patrol! Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Rosjanin skazany w Moskwie na 23 lata kolonii karnej za rzekomą współpracę z polskim wywiadem wojskowym. Wulkan Etna wciąż paraliżuje ruch turystyczny na włoskiej Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera, który jest na miejscu.
5: SK Rock. Raport.
4: 11. Michał Poklękowski. Zapraszam. Rosjanin Georgi Pirogow, skazany w Moskwie na 23 lata kolonii karnej

0: współpracę, tak, czego potrzebowali. Oczywiste jest, że interesują się jakąś przydatną dokumentacją techniczną. FSB twierdzi, że Pirogow po wyjeździe z Rosji nawiązał w Polsce kontakt z przedstawicielem wywiadu wojskowego, a potem organizował także dostawy wyposażenia z Polski na Ukrainę. Niezależne rosyjskie media informują, że w 2024 roku mężczyzna zaginął podczas pobytu w Uzbekistanie, a potem znalazł się w rosyjskim areszcie. Informacje rosyjskich służb nie sposób potwierdzić w niezależnych źródłach.
1: To jest raport.
0: Wulkan Etna cały czas paraliżuje ruch turystyczny na Sycylii. Tysiące osób próbują wydostać się z wyspy albo dotrzeć na nią na urlop. Tymczasem władze od soboty do godziny 2 w nocy przedłużyły zakaz lotów na kluczowym lotnisku w Katanii, największym na Sycylii. Wielu turystów próbuje z kolei dostać się jak najbliżej dymiącego krateru, co jest głupim pomysłem. A na miejscu jest nasz dziennikarz, nasz reporter Marek Balawajder.
2: Ten kontrast widać tutaj bardzo wyraźnie. Z jednej strony Etna nadal przyciąga wzrok, jak teraz widzę, dymi się z tego pierwszego i drugiego krateru. Z drugiej strony tysiące turystów mierzą się z zupełnie inną rzeczywistością. Odwołane loty, wielogodzinne przejazdy przez wyspę i szukanie miejsca w samolotach z innych lotnisk. Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje, że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie. Z Sycylii, Marek Balawajder.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina, między innymi Eddie, 300 mil do nieba, Mój Nikifor, Jasminum czy Dom zły.
3: Krzysztof Ptak, mistrz sztuki obrazu, pionier technologii cyfrowej, odważny eksperymentator. Artysta o nieograniczonej wyobraźni. Wystarczała mu odrobina światła, by z filmu wydobyć jego ducha, zbudować nastrój i poetyckość kadru.
4: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskalski, reżyser filmu Eddie. No, Eddie nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
0: Dodam, że Łódź upamiętniła wybitnego operatora filmowego w 10. rocznicę śmierci artysty.
5: Pogoda.
0: W piątek niebo będzie bezchmurne lub tylko lekko zachmurzone. Nie będzie padać. Na termometrach od 23 stopni na wschodzie i południu przez 26 w centrum i na północy i 30-stopniowy upał na Dolnym Śląsku.
5: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: i pomyśleć, że poprzedni singiel The Trucks okazał się klapą. A przy drugim był wybór między tym kawałkiem a coverem zespołu The Loving Spoonful Did You Ever Have to Make Up Your Minds. Dobrze, że zdecydowali się na ten pierwszy, czyli na piosenkę, którą teraz Państwu zagrałem. Wielki hit, który ma już ile? 60 lat? Dokładnie 60.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ta piosenka ma kilka miesięcy.

0: Kanganazy Hedonizm, Westy Rock. A teraz będzie o singlu sprzed, prawie 50 lat.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Był 14 dzień sierpnia roku 78, gdy The Police wydali swój trzeci z kolei singiel o tytule Can't Stand Losing You. Bardzo ładna piosenka, prawda? Która potem na brytyjskiej liście przebojów dotarła nawet na miejsce drugie. Ale ja nie o tym chciałem mówić, bo kontrowersje wywołała okładka płyty, czyli tego 7-calowego singla wydanego wtedy na winylu, który to został wycofany przez część sklepów w Wielkiej Brytanii. No i też jak w Ameryce się pojawił, to też wzbudzał olbrzymie kontrowersje. Bo na okładce jest mężczyzna wiszący na szubienicy. Było to bezpośrednie nawiązanie do tekstu utworu, który opowiada o nastolatku grożącym samobójstwem po rozstaniu.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Kilka lat temu, pewnie z 5 przynajmniej, na męskim graniu ten kawałek śpiewali Dawid Podsiadło i Vito Bambino, ale wiecie co? Oryginał mi się bardziej podoba. Piosenka, która śpiewa o tęsknocie za czasami dzieciństwa. No i tutaj pełna zgoda z Maćkiem Kurowickim, że akurat pod tym względem kiedyś mogło być fajniej. Hurt i załoga G za nami. A co przed nami? Między innymi wspomnienie projektu Dave'a Grohla i absolutnych początków Foo Fighters, ale najpierw Iggy Pop.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
12: Radar.
13: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W obozie formacji Blur po ostatnim koncercie, który odbył się 2 lata temu, zapadła cisza. Wielu fanów zastanawia się, jaka przyszłość czeka brytyjską grupę. W tym temacie postanowił wypowiedzieć się bębniarz grupy, czyli pan Dave, który zdradził, że powrót zespołu to tylko kwestia czasu. Szczególnie po tym, jak panowie ostatnio się ze sobą pożegnali na lotnisku. Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
14: Hi, I'm Hosier.
15: Hey, this is Jake.
16: And Josh from Greta Van Fleet.
17: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhacie Eski Rock.

Blast for Life, Iggy Pop, albo jak mówią Czesi, Iggy Pop w SC Rock. A teraz zespół Foo Fighters, który jak wiadomo był na początku jednoosobowym projektem Dave'a Grohla, który po samobójczej śmierci Kurta Cobaina, odreagowując, zaczął tworzyć nową muzykę. No i pojawiły się pierwsze występy. Te pierwsze, najpierwsze były dla znajomych, na jakichś bardzo małych, jak to teraz się mówi ładnie, eventach. Sprawa projektu nazwie Foo Fighters stała się poważna dokładnie 14 sierpnia roku 95, gdy Foo Fighters już w skleconym szybko składzie pojawili się w programie telewizyjnym Davida Lettermana, The Late Show. No i tam Dave Grohl z tymi kolegami, których potem znaliśmy jako Foo Fighters, wykonał pierwszą piosenkę, która potem trafiła na singla. This is a call.

0: Jeśli chodzi o solowe piosenki Ozziego Osborna, moją ulubioną jest oczywiście No More Tears, kiedyś już to Państwu mówiłem, ale jeśli chodzi o miejsce drugie, czyli srebrny medal, no to bezapelacyjnie należy to do tego kawałka. Crazy Train. Za moment 12, kolejny raport Eski Rock przed nami, a potem jeszcze z Państwem zostanę. Dziś godzinkę dłużej. Jarosław Sobierajewicz, zapraszam na kultowe historie do 13.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
7: Kto pierwszy do wody?
8: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
9: Czas na wakacje!
8: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
1: Reklama.
10: W poniedziałek tańsze tankowanie, znamy maksymalne ceny paliw. Ewakuacja na Warszawskiej Woli w akcji Saperzy, Policja i Strażacy. W raporcie nowe informacje w sprawie drona zestrzelonego na Łotwę.
11: Eska Rock.

0: poniedziałek tańsze tankowanie, znamy maksymalne ceny paliw. Ewakuacja na Warszawskiej Woli, w akcji saperzy, policja i strażacy. W raporcie nowe informacje w sprawie drona zestrzelonego na Łotwę.
1: SK Rock.
0: Zestrzelonego na Łotwę.
1: SK Rock.

0: PPN, o czym wczoraj poinformował premier. Ceny będą niższe o około złotówkę na litrze, tak jak przewidywali analitycy.
1: Przez najbliższe dwa tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
0: Podkreśla Michał Stajniak z działu analiz XTB. Tym na razie nie przejmują się kierowcy, którzy po prostu cieszą się z tego, że teraz zapłacą mniej.
2: Obniżki zawsze się przydadzą.
3: Ja się martwię o swoją kieszeń.
4: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
3: to już przerażenie.
5: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
0: Mówili kierowcy na Śląsku naszemu reporterowi Dariuszowi Bromboszowi.
6: To jest raport.
0: Trzeba ewakuować nawet 4000 osób. Saperzy, policja i strażacy w akcji na Warszawskiej Woli. Służby będą wydobywać niewybuchy znalezione podczas prac na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Operator koparki natrafił tam wczoraj na 4 pociski z czasów II wojny światowej. Na czas pracy saperów trzeba ewakuować mieszkańców w promieniu 300-400 metrów od niewybuchów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb. To najpewniej celowe działanie Rosjan. Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. W akcji brały udział włoskie myśliwce, które stacjonują w litewskich Szawlach w ramach misji Baltic Air Policing. Łotewskie władze prowadzą teraz poszukiwania szczątków drona i sprawdzają, czy spowodował jakiekolwiek szkody. Według doniesień bezzałogowiec był prawdopodobnie ukraiński i pierwotnie miał zaatakować cel w Rosji.

0: giełdzie wolną od tak zwanego podatku Belki. OKI wejdą w życie od początku przyszłego roku. Podatkowi nie będą podlegać aktywa inwestycyjne do kwoty 100 tysięcy złotych oraz aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Narastają problemy z wypłacalnością firm budowlanych. Liczba upadłości takich przedsiębiorstw wzrosła w ciągu roku o ponad 31%, a postępowań restrukturyzacyjnych o ponad 115%. Tak wynika z raportu Polskiego Funduszu Rozwoju. Wskazano też na coraz większe problemy firm meblarskich. Zgodnie z przepisami w listopadzie powinna zostać powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, czyli organ nadzoru rynku AI. Według ekspertów nie zacznie ona jednak działać jesienią, ponieważ jest zbyt mało czasu, między innymi na zatrudnienie specjalistów.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i ciepło, około 24 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 26, a na wschodzie około 31 stopni. Chłodniej tylko w górach, tam 22 stopnie. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed upałem. Na tych terenach temperatura maksymalna wyniesie dziś od 28 do 31 stopni, a jutro od 32 do 35 stopni.

0: Parrow, czy zespół, którego kariera rozkręcała się już w XXI wieku, ale pierwsze hity nagrywali jeszcze w wieku XX. Album In Fest i piosenka Last Resort. Pamiętają Państwo? No ta akurat pochodzi już z albumu z roku 2004. Tytułowe nagranie Getting Away with Murder. Papa Roach w Estrock. A teraz, będzie pan Billy Morrison.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Gitarzysta Billego Idola postanowił działać na własny rachunek, zapraszając m.in. pana Dextera Hollanda. Never gonna change.

Pani Robinson wersji zespołu The Lemonheads. A teraz pojawi się na antenie Skier Rock zespół, który ostatni koncert grał za kilka dni. Dosłownie za pięć będzie rocznica 10 lat temu. Najpierw ogłaszali jesienią roku 2014 koniec działalności i rozpad kapeli. Potem była krótka trasa o nazwie Ostatni koncert w mieście w lutym i marcu 2015 roku. I kiedy wydawało się, że to już będzie koniec, to jeszcze zagrali jeden jedyny koncert na pożegnanie 19 sierpnia 2016 roku w ramach Cieszynowskiego Rock Festiwalu i projektu 3 razy Kazik. A więc za moment będzie 10 lat bez Kazika na żywo. To z ostatniej studyjnej płyty kapeli. Baru la Curva.

0: Piosenka, też już z trójką z przodu. W maju minęło 30 lat od wydania albumu Load, na której znajduje się to Until It Sleeps. Przerażający jest ten upływ czasu, prawda? Czasem mam ochotę gryźć się w język, kiedy wspominam, ile lat już upłynęło od premiery jakiejś piosenki albo płyty. Ale chyba niestety taka moja rola tutaj w radiu, które nazywa się Eszka Rock. Za moment Fade No More, Easy.
1: Autopromocja. Joanna Zientarska.
2: Ma.

0: Bardzo piękny, ogromny, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
2: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Anna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
1: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
4: Greetings. My name is Brandon. I'm in the band Incubus.
5: Zespół Perfect. Grzegorz Markowski.

ogłoszono, czy też dopadł nas COVID i koncert zaplanowany w Krakowie przeniesiono o rok dalej. No a kiedy już ten drugi termin nadszedł, okazało się, że wtedy im się już nie chce i nie mają ochoty na koncertowanie. Rage Against the Machine. I pojawi się piosenka, która na początku była utworem instrumentalnym. Nawet jak Państwo doszukają się w internecie, to trafią na wersję, gdy grają na żywo Killing in the Name of, bez tekstu. Ale umówmy się, że z tekstem jest jeszcze lepsza.

0: Jam, który miał być, zdaje się, The Jam, pisane z angielskiego, ale ktoś pomylił się na plakacie. No i koniec końców, jak już tak tam napisano, tak zostało. Chyba lepiej dla nas, prawda? Jednak tak bardziej swojsko to brzmi, gdy mówimy o polskim jamie, a nie takim zagranicznym. The Jam. 13. Jarosław Rajewicz mówi do usłyszenia. Przedłużona dzisiaj była ta kultowa opowieść piątkowa. Jeżeli chodzi o niedzielną, będzie bez zmian między 14 a 18. Kiedy to Państwo wrócę tutaj? W drugi dzień weekendu. Zatem do usłyszenia.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00
3: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
5: This is Noel Gallagher from Oasis.
6: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
7: Hi Poland, we are Royal Blood on Esca Rock.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Woszą!
6: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Reklama.
9: Tańsze paliwa na końcówkę wakacji w raporcie Maksymalne ceny na stacjach. Polacy ruszyli na weekend za tory na A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa.
10: SK Rock. Raport.
9: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejna dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Od tego zaczynamy raport. Stanowisko stracił prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Decyzją zarządu województwa wraz z Hubertem Papajem odwołano też Radę Nadzorczą Agencji Dystrybuującej Pomoc dla Powodzian. To pokłosie afery związanej z odwołaną już wcześniej wiceprezes agencji Anną Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z tą działaczką w Jeleniej Górze. Decyzją zarządu województwa wraz z Hubertem Papajem odwołano też Radę Nadzorczą Agencji Dystrybującej Pomoc dla Powodzian. To pokłosie afery związanej z odwołaną już wcześniej wiceprezes agencji Anną Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z tą działaczką.

0: i prokuratura.
1: To jest raport.
0: Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41 zł. 98 7,20, a olej napędowy 7,37 zł. Znamy już maksymalne ceny na stacjach po weekendzie, a to efekt powrotu do pakietu CPN. Jest to sytuacja nadzwyczajna, jeżeli chodzi o rynki, zaznacza minister energii Miłosz Motyka.
2: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji, to 0,5 mld zł. W te dwa tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
0: Cena maksymalna paliw jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią wartość hurtową powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową. YouTuber o pseudonimie Stum po ekstradycji trafił już do polskiego aresztu, informują śledczy. W przyszłym tygodniu ma zostać przesłuchany przez prokuratora. Posiadający polskie i brytyjskie obywatelstwo twórca internetowy jest według śledczych zamieszany w Pandora Gate. Mężczyzna po jej wybuchu wyjechał na Wyspy Brytyjskie i tam został aresztowany. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
3: Brytyjski sąd podtrzymał pod koniec lipca swoją wcześniejszą decyzję o ekstradycji Stewarta KB do Polski, od której 34-latek odwołał się w lutym. Mężczyzna trafił wczoraj do aresztu w Warszawie. Jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Aferę z jego udziałem ujawnił przed 3 laty inny youtuber, Sylwester Wardenga. Według śledczych Stu miał się dopuścić przestępstw latem 2015 i w sierpniu 2018 roku. Miał także rozpijać osoby małoletnie. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także treści o charakterze lifestyle'owym i komediowym. Obserwowały go ponad 4 miliony internautów. Śledczy nie precyzują na razie konkretnego terminu jego przesłuchania. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
0: Polacy ruszyli na długi weekend. Na drogach jest większy ruch i związane z tym utrudnienia. Tak jest między innymi na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska, między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie oraz węzłami Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Dąbie tworzą się zatory. Aktualnie korki na tych odcinkach sięgają blisko 11 kilometrów. Służby zalecają kierowcom korzystanie z tras alternatywnych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
4: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
0: Mówi Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
4: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
0: Cała trasa może wynieść nawet 10 tysięcy kilometrów.
5: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i ciepło, około 24 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 26, a na wschodzie około 31. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed upałem. Na tych obszarach temperatura maksymalna wyniesie dziś od 28 do 31 stopni, a jutro od 32 do 35.
6: A tak sobie myślę, że dobrze ten Krutek odlatuje po długim weekendzie. Przynajmniej korków nie będzie miał.

To Meredith Brooks i Bitch w Esterok w piątek 14 sierpnia 2026 roku. Niektórzy mają długi weekend rozpoczęty już, a inni na przykład weekendu w ogóle nie mają w tym roku, w sensie tego długiego, w okolicach 15. Czy to dobrze, czy źle, to już zostawiam Państwu do oceny. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Dziś wyjątkowo troszkę dłużej, jesteśmy razem do 17. No a na początek naszego spotkania mam dla Państwa świeżynkę od Grzegorza Kupczyka, czyli gościa, którego doskonale znamy chociażby z Orkiestry Dorosłych Dzieci, z Turbo, z SETI, ze współpracy z wieloma polskimi projektami. Ostatnia, najciekawsza współpraca moim zdaniem w ostatnich latach Grzegorza Kupczyka to z ekipą Blues Fighters. Polecam bardzo gorąco, jeśli Państwo nie trafili jeszcze na te nagrania, to proszę ich poszukać w internecie, bo są i są naprawdę świetne. No ale w końcu po latach pałętania się po różnych scenach, proszę Państwa, w naszym kraju, Grzegorz Kupczyk postanowił nagrać w końcu solowy album firmowany tylko i wyłącznie jego imieniem i nazwiskiem. Album nosi tytuł Aperitif. No i z tego albumu mamy kawałek, który go promuje. Jest jego jednocześnie zapowiedzią. Numer nosi tytuł Party Doll i już teraz słuchamy go w Esterok.

Zdecydowanie grupa Mr. Big dla tego numeru zrobiła najwięcej, chociaż Wild World to jest, proszę Państwa, piosenka Cata Stevensa, czy jak kto woli Yusufa Islama, którą wydał w roku 1970 i zgodnie z jednym z wywiadów opowiada ta piosenka o tym, jak powraca się do życia po prawie stracie tegoż na rzecz gruźlicy. A w innym z wywiadów znowu opowiadał Cat Stevens o tym, że to była piosenka pożegnana z Patty Darbanville, czyli jego dwuletnią partnerką, to znaczy partnerką, z którą był przez 2 lata, żeby była jasność. No a teraz Westerok, proszę Państwa, piosenka polskiego zespołu, chociaż z włoskim tytułem. Wiele osób zastanawia się, co oznacza słowo Luciola. No to dla tych, którzy nie zdążyli tego sprawdzić, powiem, że po włosku jest to robaczek świętojański. Ale ta piosenka ma również dwuznaczność ukrytą w tym tytule, ponieważ Luciola w określeniu takim potocznym we Włoszech to jest nazwa kobiety lekkich obyczajów. No to Manon Westerok.

0: The Man Who Sold The World to Nirvana w numerze Davida Bowiego. A już za chwileczkę będą Gansi w swoim numerze tym razem Yesterdays. I jeszcze przed 14 będę miał dla Państwa prezenty, także proszę być czujnym, bo dzisiejsze zadanie będzie co najmniej ciekawe.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Krzysztof Gojdź eksploruje stolicę z psem i ładuje się do fury za 1 000 000 zł. Tak resetuje się przed rozwodem. Słuchajcie, przysięgam, że się przyglądam i ja naprawdę mam nadzieję, że ten pies nie miał liftingu.
3: A propos liftingu, coraz szczuplejsza Katie Price pręży stuningowane ciało na Ibizie i ja wykryłem, że tutaj jest błąd. Powinno być na odwrót. Pręży ciało w stuningowanej Ibizie. Z nami też jak zawsze elektryzujący Michał Pokrągowski. Michale, czego się możemy po tobie dzisiaj spodziewać?
4: Smrodu w Warszawie, do którego nikt nie chce się przyznać.
3: Ale to twoja sprawka? Naprawdę?
2: Nie wiem.
3: Dzień dobry państwu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: A rap?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
10: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. Esta Rock.
2: Radar. Zapraszam. Michał Prokopowicz. Zdaje się, że tego nie było nawet w bingo na ten rok w gronie największych fanów zespołu Deep Purple. Zupełnie nieoczekiwanie Richie Blackmore ogłosił, że dołączy do kolegów z dawnego zespołu podczas koncertu w Nowym Jorku. Jak obiecał, tak zrobił. Pierwszy raz zobaczyliśmy taki skład od 33 lat. Jak wyglądał ten historyczny moment? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.

Bones for the Crows, czyli kości dla kruków i Nickelback w Esterok za nami, a ja zgodnie z obietnicą mam dla Państwa prezenty. Przygotowałem taki zestaw prezentowy, w którym znajduje się kubeczek metalowy Eski Rock, do tego dorzucam piłkę do siatkówki plażowej, taką piękną, czarną, z płomieniami, do tego dorzucam smycz, do tego dorzucam plażgacie Eski Rock i do tego wszystkiego dorzucam worek, w który te wszystkie prezenty Państwu zapakuję. Żeby zdobyć taki zestaw nagród, dzisiaj będą Państwo musieli się wykazać kreatywnością, bo chciałbym, żebyście Państwo wymyślili, co najbardziej ciekawego, najbardziej nieoczywistego, najgłupszego albo najśmieszniejszego można zrobić z wykorzystaniem gatek plażowych Eski Rock. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock. Nagrody czekają. Tymczasem teraz przed nami Strachy na Lachy i Piła Tango.

0: do Foo Fighters i The Pretender Westerok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę najświeższy raport, bo zbliża się 14, a po raporcie zagram dla Państwa numer grupy Queen. Tym razem wybrałem kawałek I Want It All.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
7: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
8: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
15: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
19: To Lego Pikachu!
18: Nie!
19: Ha? Jak to?
18: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa. A brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać.

0: praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
4: Afera z pieniędzmi dla Powodzian i kolejne dymisje w karkonoskiej agencji. Atak na Węgrów w pizzerii w Zabrzu i zarzuty dla dwóch pseudokibiców Górnika. Saperzy w akcji. Ewakuacja nawet 4000 osób na warszawskiej Woli.
5: SK Rock. Raport.
4: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano też Radę Nadzorczą i powołano nową,
6: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami Zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
4: Mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka Dolnośląskiego. To była niezbędna decyzja, komentuje posłanka KO Zofia Czernow i dodaje, że teraz priorytetem powinien być audyt.
7: Te decyzje były potrzebne i dobrze, że zarząd sejmiku te decyzje podjął. To pozwoli nam zmierzać do zakończenia sprawy, do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery spraw kryminalnych.
4: Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii. Policjanci złapali na razie dwie osoby, 17 i 20-latka z Rydułtów. Są to pseudokibice Górnika Zabrze.
8: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
4: Relacjonuje Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Przypomnijmy, w środę wieczorem kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych napastników zaatakowała kibiców Ferencvaroszu Budapeszt, którzy przebywali w pizzerii przy ulicy Wolności w Zabrzu. Nie byli jej jedynymi gośćmi. Pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4 tysięcy osób na warszawskiej Woli. Podczas robót drogowych w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy. Są to pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej.
9: Na miejsce przybył patrol saperski, a na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów.
4: Informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Ewakuowano mieszkańców bloku przy ulicy Żelaznej oraz gości jednego z pobliskich hoteli.
10: No po prostu kazali wyjść, bo jest bomba.
11: Od Żelaznej nie mogliśmy dojść, tu już nieraz coś było.
12: Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo to jest ewakuacja, no i musieliśmy pozostawić ten lokal. Najgorsze jest to czekanie.
13: Jest to ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, wiadomo.
4: Na miejscu pracują saperzy, na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
3: SK Rock Biznes.
4: I dobra informacja, od początku przyszłego tygodnia za paliwa zapłacimy mniej. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, 98 7,20, a olej napędowy 7,37 zł. To efekt powrotu do pakietu CPN. Przywrócenie na ostatnie tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa przełoży się przynajmniej na kilkudziesięciogroszowe spadki cen na stacjach, ocenili analitycy rynku paliw. Wakacje pod presją. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta radzi, jak rozsądnie rezerwować wakacje i nie dać się naciągnąć. Choć szybko skorzystać z atrakcyjnej oferty, możemy nie zauważyć, że coś jest z nią nie tak. Serwisy rezerwacyjne wiedzą dokładnie, jak nas zachęcić.
14: Szukanie wakacji last minute nie powinno oznaczać podejmowania decyzji pod presją. Komunikaty został ostatni pokój, inni też oglądają, czy liczniki kończące się promocji mogą jednak skłaniać do pośpiechu.
4: Mówił Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Resort finansów planuje ukrócić wykorzystywanie fundacji rodzinnych do obchodzenia przepisów i unikania płacenia podatku.

0: dochodowego. Odpowiednie zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT, opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, bez opadów i ciepło, przeważnie od 26 do 29 stopni. Gorąco na zachodzie, tam w cieniu 32 stopnie, ale to tylko wstęp do niezwykle gorącego weekendu. Jutro na termometrach od 32 do 34 stopni, na zachodzie i południowym zachodzie od 34 do 37, a w niedzielę na południu, południowym zachodzie i w centrum nawet 39 stopni.

0: Never Tear Us Apart to INXS, czy INXS, jak kto woli, Westy Rock. A ja teraz mam, proszę Państwa, piosenkę od pani, która dziś ujawniła kolejne 4 piosenki z nadchodzącej płyty. I bardzo dobrze, Katarzyna Nosowska w ten sposób dziękuje wszystkim nam za 30 lat towarzyszenia jej w jej solowej karierze. Na jesień mają być też koncerty, proszę Państwa, i na ten temat też na pewno będziemy Państwu informacji dostarczać. Wiem skądinąd, że dziś po godzinie 17, a nawet po 18 w radarze Westy Rock Michał Prokopowicz trochę więcej na temat tych nowych publikacji Katarzyny Nosowskiej będzie Państwu opowiadał, także proszę koniecznie być z Eską Rock do późnego wieczora. No a teraz już jedna z najnowszych propozycji pani Katarzyny, czyli Sos Chaosu. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w piątek, 14 sierpnia, Westy Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Piosenka, proszę Państwa, która powstała po imprezie z grupą The Rolling Stones. Billy Idol był na takiej imprezie i widział, jak panowie ze Stonesów pociągają sobie z butelki pewnego trunku o nazwie Rebel Yell. No i to bardzo mu się spodobało, w sensie ta nazwa Rebel Yell. No i na ten temat postanowił napisać piosenkę. Oczywiście temat tej piosenki jest zupełnie inny, przynajmniej jeżeli chodzi o temat pociągania z butelki. A już za chwilkę Rock You Like a Hurricane, Esther Rock, czyli Skorpionsi. Także proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esther Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
4: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
3: Z Wołynia. Więc mu życie uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten... No, w sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
4: Ale teraz widzę, bo jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając tego z podcastu, swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
3: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
4: Ale no mnie
3: nie.
4: To...
3: Nie, tak nie jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: A, to niska cena.
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złote 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złote 79.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
19: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Castorama.
24: Teoria
22: i praktyka.
24: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
22: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1000

0: Otomoto. To tu Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
0: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1000

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.

Nothing But Thieves i Evolution Westrock, a ja przypominam, że mam dla Państwa zestaw nagród, zestaw prezentów. W tym zestawie jest piłka do siatkówki, piękna, czarna, z czerwonymi płomieniami, no oczywiście z logiem Eskirok. Jest blaszany kubek Eskirok, do tego są majty na plażę, tak zwane plażgacie, no i do tego jeszcze dorzucam smycz, a wszystko to pakuję do worka Eskirok. Jeśli chcecie Państwo taki zestaw nagród zdobyć, no to liczę na Państwa kreatywność, bo moje pytanie dziś jest przy piątku i tuż przed weekendem, takie bardziej właśnie weekendowe, czyli co najgłupszego, najciekawszego, najmniej oczywistego albo po prostu najbardziej zaskakującego można zrobić z wykorzystaniem plażgatków Eskirok. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok, a już teraz przed nami organy. Wiosna.

0: Golden Brown i The Stranglers w Ester Rock kończy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, czyli jesteśmy na półmetku, bo dziś troszeczkę dłużej. Jestem z Państwem do 17. Już za momencik najświeższy raport. Na po raporcie pojawi się m.in. grupa Hej z numerem Zazdrość.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
13: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.
16: Atak hakerski na firmę medyczną jest ruch prokuratury w sprawie wycieku danych. Nie chcą magazynu energii w raporcie protest mieszkańców Nowego Sącza. Warto mieć ciepłą bluzę i czapkę. Białystok otwiera lodowisko na upalne dni.
17: Eska Rock. Raport.
16: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ruch śledczych w sprawie ataku hakerskiego. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Hakerzy wykradli z niej informacje dotyczące ponad 19 milionów osób, w tym historię chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
18: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija 3. doba od ich kradzieży.
17: To jest raport.
16: Ponad 1000 osób ewakuowanych i blisko 40 rannych. To w wyniku pożaru.

0: który dotarł dziś do popularnego turystycznego kurortu Omiš w środkowej części Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy. Chorwacja nie jest jedynym krajem południa Europy, który zmaga się teraz z żywiołem. Pożary pustoszą także Bałkany, a w Albanii ogień zmusił mieszkańców kilku miejscowości do opuszczenia domów. Z ogniem walczą również strażacy w Niemczech czy Francji. Sytuację pogarszają kolejne fale upałów i susza. Teraz Nowy Sącz i protest mieszkańców dzielnicy Zabełcze. Nie chcą wysokiego na 200 metrów magazynu energii przy swoich domach, a taką konstrukcję chce postawić prywatna firma. Jak słyszymy, miasto nie konsultowało lokalizacji z mieszkańcami, a ci boją się, że inwestycja będzie generowała hałas, a budowa zniszczy tereny zielone.
1: To i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd.
2: Te drzewa, to wszystko, te dęby ponad stuletnie, wszystko będzie zniszczone.
3: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
4: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
0: Urząd Miasta zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona. Inwestor musi dostarczyć niezbędne dokumenty. Na temat budowy ma się też wypowiedzieć Rada Miasta.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na upalne dni najlepsze lodowisko. Białystok otwiera ślizgawkę. Warto się dobrze przygotować. Mieć ciepłą bluzę, czapkę i rękawiczki. Pomysł, jak słyszymy, to strzał w dziesiątkę.
6: Co można zrobić w Białymstoku dla ochłody?
7: No w Białymstoku można pójść na lodowisko. Jak tu jest 30, no to tam będzie jakoś 15.
8: Można pójść na lodowisko w Białymstoku? Kiedy jest na podwórku, to można pójść się schodzić na lodowisko.
9: Na lodowisku naszym w Białymstoku jest o wiele chłodniej niż teraz na podwórku. Można dużo czasu jakby aktywnie spędzić tam.
0: Białostockie lodowisko jest otwarte dla wszystkich od czwartku do niedzieli między 18 a 20.
10: Pogoda.
0: Dziś bezchmurne niebo, temperatura od 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni. Jutro upalnie od 32 do 34 stopni, a na zachodzie i południowym zachodzie od 34 do 37 stopni.

0: Dokładnie w tej chwili mija 10 minut od czasu, proszę Państwa, kiedy minęła godzina 15. Piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy weekend. To już jest ten moment, kiedy można odtrąbić oficjalnie weekend rozpoczęty. Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, jak mawia klasyk. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Klasyk dzisiaj urlopuje, zatem mam nadzieję, że uda mi się go przez najbliższe 2 godziny godnie zastąpić. Po 17 natomiast spotka się z Państwem Michał Prokopowicz, ale do tego czasu jesteśmy razem i teraz mam dla Państwa numer grupy Suede, Emotionally Unavailable, numer, który jest pewnego rodzaju łamańcem językowym dla Polaków, ale z drugiej strony jakby wymyślić jakiś taki numer, który Anglikom by połamał języki. Może mają Państwo jakieś propozycje? Jeśli tak, czekam na głosówki na Messengerze Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dym na wodzie, Smoke on the Water, to Deep Purple w Asterok. Dym na wodzie, czy raczej dym nad wodą w ten weekend nas czeka? No bo pogoda zapowiada się naprawdę przepiękna, trzeba jechać nad wodę. No a jak nad wodę, to wiadomo, zabieramy ze sobą grilla. No jak grill, no to wiadomo, będzie się dymić. By the way, przed chwileczką odebrałem telefon w Asterok i zadzwonił słuchacz, który powiedział, że ktoś tam na górze się postarał, skoro taką pogodę na weekend nam przygotował. A ja sobie myślę tak. Myślę sobie, że to wcale nie jest kwestia tego na górze, kto tam się postarał, tylko nasza. Po prostu byliśmy przez cały tydzień grzeczni i zasłużyliśmy na piękny weekend.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
9: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Viking.

0: Nivea, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Viking. Niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Viking.

0: tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Reklama. Skaro. Gramy dla was kawałki, których nie słyszysz.

Dabi w moim ogrodzie, w Esterok. Gdyby Państwo w takim ogrodzie chcieli się ładnie zaprezentować, no to najlepiej, szczególnie teraz, przy tych pogodach, zainstalować na siebie plażgatki Eskirok, żeby takie zdobyć, a do tego jeszcze kubek, smyczkę, piłkę do grania w siatę i wszystko to wpakowane do wora, to trzeba troszeczkę dzisiaj podzielić się ze mną swoimi pomysłami, niekoniecznie tymi najmądrzejszymi, bo pytam dzisiaj o to, co niestandardowo

0: autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w ESCRO.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w

0: wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
1: W każdą sobotę o 7:00
0: w Este Rock.
2: Porachunki osobiste w sobotę od 7:00 w Este. W sobotę od 7:00

0: wiejskiej.
1: Policjanci nawiązali kontakt z menedżerem tego lokalu. Mężczyzna przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Nie czekając, aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet.
0: Mówiła Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji. Kobiety są poszukiwane.
2: To jest raport.
0: Około 300 skarg dotyczących pracy podczas upałów trafiło do Państwowej Inspekcji Pracy. Niezapewnienie napojów pracownikom, awarie klimatyzacji i wentylacji, przekroczenie dopuszczalnej temperatury w kabinach operatorów Żurawi. To najczęstsze nieprawidłowości, jakie stwierdzono w trakcie kontroli.
3: SK Rock Sport.
0: A na początek dobre informacje z Birmingham. Małgorzata Maślak-Glugla awansowała do finału rzutu oszczepem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po dwóch konkurencjach siedmioboju, a Filip Ostrowski odpadł w eliminacjach biegu na 1500 metrów. W sesji wieczornej odbędzie się 6 finałów, a w trzech wystąpią Polacy. Elżbieta Glinka wystartuje w biegu na 10 tysięcy metrów, Daria Zabawska w rzucie dyskiem, a Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. Wielki sukces Jagi, pech Górnika i przełożony mecz Lecha. To był słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wyrzuciła z eliminacji Ligi Europy utytułowane Glasgow Rangers, a mecz zakończył się wynikiem 1-1.
4: Bardzo wymagający to był przeciwnik. Tym bardziej się cieszymy, że awansowaliśmy dalej, bo to duża dla nas sprawa naprawdę. Gratuluję swojej drużynie. Dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii. To jest naprawdę dla Jagiellonii i dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
0: Mówił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec. Z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze, za to do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansował Raków Częstochowa. A dopiero dziś rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy rozegra Lech Poznań. Spotkanie z Klaksvik zostało przełożone, bo poznaniacy z opóźnieniem dotarli na Wyspy Owcze. Lech broni jednobramkowej zaliczki z Poznania.

Chubb Humping to Chumbawamba w Esterok. Chumbawamba to jest nazwa, której pochodzenie jest totalnie nieznane i nie wiadomo kto i jak ją wymyślił, ale za to był konkurs wśród członków tego zespołu, kiedy on jeszcze istniał, na najbardziej absurdalne wytłumaczenie tej nazwy. No i jednym z tłumaczeń było między innymi to, że jeden z muzyków słyszał, jak afrykańscy bębniarze śpiewają Chumbawamba. Drugim bardzo dobrym wytłumaczeniem, i to chyba podoba mi się najbardziej, było to, że jeden z muzyków miał sen, w którym toalety nie były opisane jako male and female, czyli mężczyźni i kobiety, tylko właśnie Chumba i Wamba. Kto wygrał ten konkurs, tego nie wiem, ale wiem jedno. Chumbawamba i Chubb Humping to jest naprawdę dobry numer. A propos dobrych numerów, to teraz dobry numer, który jest bardzo świeży. Bo to Richard Ashcroft i Heavy News Westerk.

0: Kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Halo, halo. Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie. Więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na WinCars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed Wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
4: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz Ty jesteś trenerem.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Reklama.

The Kill to 30 Seconds to Mars w Acid Rock. 30 Seconds to Mars, którzy z tym materiałem versus materiałem z kolejnej płyty, czyli This Is War, przyjadą w przyszłym roku do Polski, dokładnie 15 kwietnia 2027 roku. Zagrają koncert w krakowskiej Ergo Arenie, nie, w Tauron Arenie, przepraszam, w Krakowie jest Tauron Arena. No i podejrzewam, że to będzie naprawdę gruby koncert. Ja się wybieram, mam nadzieję, że Państwo też. Mam nadzieję również, że będziemy mieli dla Państwa bilety na ten koncert. No ale to pieśń przyszłości. Wracając jednak do przeszłości, ale zostając za wielką wodą, przed nami teraz zespół i piosenka, która w zasadzie otworzyła bramy i wszystkie możliwe drzwi dla tego zespołu. Trzeci album grupy, zatytułowany Slippery When Wet, to był album przełomowy dla Bon Jovi, bo to ten album sprawił, że stali się znani na całym świecie. A utwór, który teraz dla Państwa zagram, to jest numer, który był pierwszym singlem tego albumu. You Give Love a Bad.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1.0.
0: Łukasz Bąk.
2: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
0: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
10: Klasa, a nawet klasyka.
9: Arab?
10: Też klasa.
11: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
12: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
11: Alior Bank, pewni swego rytmu.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
16: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
17: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.
18: Bartoszowi G. grozi do 30 lat więzienia. Wraca sprawa zabójstwa 16-letniej Mai. Znaleźli 4 niewybuchy. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Zakopane na talerzu w raporcie Europejskie Targi Produktów Regionalnych.
19: Eska Rock. Raport.
18: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy.

0: Koniec śledztwa płockiej prokuratury i akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach Jakub Honhera.
1: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
2: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
1: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
0: A według śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Po kilku dniach jej ciało znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny podejrzanego. Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie. Stamtąd sprowadzono go do Polski.
3: To jest raport.
0: Paliwo drogie, a ulga dopiero w poniedziałek. Kierowcy na początek weekendu muszą głębiej sięgnąć po kieszeni. Benzyna 95 kosztuje średnio ponad 7,30 zł za litr, a diesel i benzyna 98 grubo ponad 8 zł. Na obniżki trzeba poczekać do poniedziałku. Najbardziej ma potanieć diesel, nawet o złotówkę za litr. Tyle, że dla wielu kierowców to marne pocieszenie. Obniżka przydałaby się właśnie teraz, przed długim weekendem.
4: To by był dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także...
5: Czy wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
6: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
7: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezon, a on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
6: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
7: No to tak, to prawda, jestem zdecydowanie za.
0: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6 zł 41 groszy, 98 7,20, a olej napędowy 7 zł 37 groszy. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Od kilku godzin pracowali na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, gdzie znaleziono niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Wszystko na miejscu obserwował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
8: Saperzy rozpoczęli akcję po godzinie 10. Na czas ich działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów. Zgłoszenie o niewybuchach policja otrzymała już wczoraj po godzinie 15.
9: Operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
8: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Konieczna była też ewakuacja okolicznych budynków.
0: W sumie opuścić je musiało około 4000 osób.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec Zakopane na talerzu. Pod Giewontem rozpoczęła się jedna z najpyszniejszych imprez w całym roku. Europejskie targi produktów regionalnych.
10: Europejskie targi produktów regionalnych mają za zadanie przede wszystkim promować lokalnych producentów, wytwórców, którzy wytwarzają bardzo często sposobami domowymi. Ta produkcja fabryczna nas nie interesuje.
11: Przeróżne produkty z naturalnych wyrobów, to znaczy to, co matka ziemia po prostu zrodziła.
12: Najstarsza znana polska receptura, jeśli chodzi o miody pitne. Kwiat czarnego bzu, cynamon, imbir i czarny pieprz. Zagłoba to właśnie to pił.
10: Mamy rarytasy z Podlasia, mamy mnóstwo miodów, nalewek, mamy słodkości, mamy produkty węgierskie, francuskie.
0: A targi regionalne odbywają się na Górnej Równi Krupowej w centrum Zakopanego.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, bez opadów i ciepło, przeważnie od 26 do 29 stopni. Gorąco na zachodzie, tam w cieniu 32 stopnie, ale to tylko wstęp do niezwykle gorącego weekendu. Jutro na termometrach od 32 do 34 stopni, na zachodzie i południowym zachodzie od 34 do 37, a w niedzielę na południu, południowym zachodzie i w centrum nawet do 39 stopni.

Chad Kroeger i Josie Scott, czyli wokalista zespołu Saliva, ówczesny, i numer Hero ze Spider-Man. Ale okazuje się, proszę Państwa, że nie tylko to nie są jedyne sławne nazwiska, które pojawiają się w tej piosence, bo na przykład na basie gra Mike Kroeger z Nickelbacka, na gitarze Tyler Connolly z Theory of a Deadman, a na bębnach perkusista Pearl Jam i Soundgarden.

Na basie gra Mike Cracker z Nickelbacka, na gitarze Tyler Connolly z Theory of a Deadman, a na bębnach perkusista Pearl Jam i Soundgarden.

0: urlopuje. Jeszcze do 17 jesteśmy razem, potem Michał Prokopowicz, a teraz The Rolling Stones z ich nowego krążka zatytułowanego Foreign Tones. You Know I'm No Good. To jest numer Amy Winehouse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kto pierwszy do wody?
7: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw, a poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
8: Czas na wakacje!
7: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
9: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Run to You to Bryan Adams Westerok. No i przyszedł czas, drogie panie, drodzy panowie, przyszedł czas na to, żeby wręczyć mój zestaw prezentów, który dziś dla państwa przygotowałem. Plażgacie, piłka plażowa, kubek metalowy, smycz, a to wszystko zapakowane do pięknego worka Eski Rock. Pytałem o niekonwencjonalne i najbardziej zabawne, najbardziej śmieszne, najbardziej dziwne nawet zastosowania majtek plażowych Eski Rock. No i było dużo flag, było dużo masztów, było dużo czapek, ale to, co Leszek wymyślił, to było tylko jedno, za to jakie genialne. Proszę posłuchać.
1: Panie redaktorze, wydaje mi się, że można na tym skręcić bardzo fajny biznes. Zawiązujemy nogawki.

0: Było dużo flag, było dużo masztów, było dużo czapek, ale to, co Leszek wymyślił, to było tylko jedno, za to jakie genialne. Proszę posłuchać.
1: Panie redaktorze, wydaje mi się, że można na tym skręcić bardzo fajny biznes. Zawiązujemy nogawki. Pozdrawiam, Leszek.
0: No to pozdrawiamy cię również, Leszku. Po pierwsze, primo, podpowiadam, można w nich też tę kukurydzę gotowaną ugotować. Chyba. Nie wiem. Natomiast przedsiębiorczość jak najbardziej doceniamy. Leszku, plażgacie i cała reszta leci do ciebie. No i czekamy na twoje sprawozdanie z kręcenia biznesów w Mielnie. System of a Down, Westeroki, Chop Suey.

0: To Jobsy i Westerok. Już za sekundkę na poważnie będzie, bo będzie najświeższy raport. Ale najpierw zaproszę Państwa na dzisiejszy wieczór.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 16.30, Anna Kruczyńska, zapraszam. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a do tematu wrócimy o 17.00. Jest śledztwo w sprawie zawalenia się ściany w olsztyńskim hotelu Manor. Chodzi o wydarzenia sprzed tygodnia. W hotelu przebywało ponad 200 gości, w tym dzieci uczestniczące w koloniach. Powołany zostanie biegły z zakresu budownictwa, który oceni, czy budowa przyhotelowego basenu była prowadzona należycie i czy mogła mieć wpływ na zawalenie się ściany budynku.
3: To jest raport.
4: Na lotnisku Chopina do samolotu dostaniemy się szybciej. Wszystko dzięki nowym skanerom w strefie kontroli bezpieczeństwa. Pasażerowie nie muszą już wyjmować z bagażu elektroniki ani płynów. Na razie na lotnisku działają cztery takie urządzenia.
5: Od kiedy działają te skanery, nie odnotowujemy takich zatorów jak wcześniej. Widzimy duże przyspieszenie, jeśli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa. To jest około 60-70% szybciej niż wcześniej.
4: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych.
3: SK Rock Sport.
4: A na początek Paryż i dobre starty Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Do wieczornych półfinałów awansowali Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i Justyna Kozan na 200 metrów stylem zmiennym oraz bracia, bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewscy na 200 metrów stylem motylkowym. Jedyny dotąd medal dla Polski, brąz na 400 metrów stylem zmiennym, zdobyła urodzona w USA Justyna Kozan. Awans Igi Świątek na 5. miejsce w światowym rankingu tenisistek. To po zwycięstwie w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale Polka nie dała szans Jelenie Rybakinie. Wygrała z nią 6-2, 6-3 i sięgnęła po pierwszy tytuł w tym sezonie. Podczas ceremonii wręczenia trofeum Świątek postanowiła odnieść się do krytyki, z którą mierzyła się w ostatnim czasie. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie. To wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Mówiła Świątek, przed którą teraz szybka podróż do Cincinnati, gdzie rusza kolejny turniej rangi 1000.

Tilavi King w piątek, piąteczek, piątunio w Esterok. Teraz przed nami weekend odpoczynku od rokowizny, ale moi drodzy, już w przyszłym tygodniu, między 20 a 22 sierpnia w Poznaniu, a potem za kolejny tydzień, między 28 a 29 sierpnia w Krakowie, jeszcze dwie edycje rokowizny, a jedną z gwiazd rokowizny jest zespół, który państwo bardzo lubią i zresztą doskonale znają z anteny Eski Rock. I teraz właśnie ten zespół mam zamiar dla państwa zagrać. Zespół, który wziął na warsztat numer niejakiego zespołu Bananarama. Czy już państwo wiedzą, o jaki zespół mi chodzi? Royal Republic, teraz Westerok i Venus.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.

To The Outfield i Your Love w SC Rock. Tym numerem prawie się z Państwem żegnam. Został mi jeszcze jeden, który już za momencik zabrzmi na naszej antenie. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za dzisiejsze wspólne 4 godziny na antenie SC Rock. Już za chwileczkę moje miejsce zajmie Michał Prokopowicz, ale ja tu jeszcze dzisiaj wracam po 21, żeby poprowadzić dla Państwa Drogę 66, czyli mój autorski program o amerykańskiej muzyce. Będzie ciekawie, także proszę koniecznie tu zostać i być z nami przez cały czas. Na koniec życzę Państwu

0: Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
5: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Hubert Papaj odwołany, kolejne dymisje po aferze z pieniędzmi dla powodzian. W raporcie Chorwacji ogromny pożar w kurorcie wśród ewakuowanych Polacy. 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć, a wszystko na rzecz AI.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. A szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papaj. Powołano też nową radę nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka Dolnośląskiego.
4: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
5: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery spraw kryminalnych.
3: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla powodzian.
1: 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: To jest raport.
1: 36 osób rannych, ponad 1000 ewakuowanych, wśród nich Polacy. Chorwacka Dalmacja walczy z pożarami. Ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz. Wcześniej strawił Las Sosnowy, a następnie szybko przeniósł się na domy. Strażacy walczą z żywiołem od kilkunastu godzin. Sytuacja na miejscu była dramatyczna. Relacjonuje nam pan Przemysław, który jest już w drodze do Polski.
6: Ogień był bardzo blisko, ale najgorsze było to, że wyjeżdżając ze Staniczy, już ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
1: Do tego, jak słyszymy, sama akcja ewakuacyjna była chaotyczna.
6: Staliśmy mnóstwo czasu, żeby w ogóle się uwolnić w stronę Omisza i tam są takie skały i pamiętam ten widok, pewnie zapamiętam go na długo, że jak ogień już wydostawał się z tej góry, to na tych skałach było widać jego odbicie. No niesamowity widok. Po prostu te góry się rozjaśniły na czerwono momentalnie.
1: Polskie MSZ nie ma informacji, by w pożarach w Chorwacji poszkodowani zostali obywatele Polski, a kraj zmaga się obecnie z falą upałów. Temperatury przekraczają 40 stopni. Na niebie polskie F-35, na ziemi Abramsy, a na wodzie polskie i sojusznicze jednostki. To tylko część uzbrojenia, które będzie można jutro zobaczyć w Warszawie na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego.
7: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu, ale też wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców.
1: Mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć na rzecz sztucznej inteligencji. To dane z raportu NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI może powodować niepokój. Jednak zdaniem ekspertów na razie nie ma się jeszcze czego bać. O szczegółach Olek Ruszkowski.
8: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
9: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
8: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie i ciepło, około 24 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 26, a na wschodzie około 31. Chłodniej tylko w górach, tam około 22 stopni. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed upałem. Na tych terenach temperatura maksymalna dziś to od 28 do 31 stopni, a jutro od 32 do 35.

No i sami wybraliśmy pojawienie się na tegorocznym Poland Rock Festival, gdzie pojawiła się także formacja Mysłowic, grając 15, a właściwie 16 kompozycji. Oczywiście nie zabrakło także tej wyjątkowej kompozycji. Panowie zagrali ją jako 10, natomiast na koniec zagrali bis zainicjowany przez Jurka Owsiaka i zaśpiewali razem z publicznością, korzystając z gitary akustycznej, kompozycję Dla Ciebie. Było naprawdę bardzo intymnie i bardzo wyjątkowo w kontekście właśnie tego kontaktu ze słuchaczami. Podobnie także intymnie było

w maju, kiedy w Meksyku pojawił się zespół YouTube, by nagrać klip do kompozycji Street of Dreams. W pewnym momencie burza i intensywne opady deszczu doprowadziły do awarii generatora, a miejscowa rodzina więc zaprosiła muzyków YouTube do swojego własnego mieszkania, umożliwiając kontynuowanie nagrywania tego teledysku na ich własnym balkonie. Polecamy a propos obrazka do Street of Dreams. To właśnie to nowe YouTube w Esce Rock.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
0: Reklama.

Oj, długo muzycznie będziemy wspominać to, co wydarzyło się 16 lipca tego roku w Trójmieście, kiedy pan Lenny Kravitz się pojawił i był tym razem bardzo mocno wylewny, mam wrażenie, ze sceny. Powiedział: witajcie na celebracji życia. Jak powiedział, muszę wam powiedzieć, tak bardzo się cieszę, że znów jestem w Polsce. Jak mówił te kilka dni temu, rozmawiałem na backstage'u z osobą z Polski i mówię, o co chodzi z tą Polską, o co chodzi. Jak mówi Lenny, energia tutaj od 89 roku, gdy po raz pierwszy pojawiłem się na scenie, była niewiarygodna. Jednocześnie przyznał w pięknych słowach, że zanim zabrał widzów w tę piękną, robiącą wrażenie jego podróż przez ten cały artystyczny dorobek, powiedział takie słowa: witam was, moja rodzino, moi przyjaciele, kocham was, szanuję was, żyjmy, powiedział na koniec Lenny Kravitz. To był piękny koncert a propos tego, co wydarzyło się 16 lipca i będziemy, drodzy państwo, jeszcze wracać wspomnieniami do tego, co właśnie się tam wydarzyło. A propos wspomnień... W końcu

0: Tak, tak. Rodzina mówiła do niego Grzegorz Ciechowski, ale on muzycznie na przykład występował także pod kobiecym pseudonimem Ewa Omernik. Szczególnie wtedy, kiedy pisał tekst na kultowy debiutancki album Justyny Steczkowskiej Dziewczyna Szamana. Jakie radio, taka dziewczyna szamana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Napisałeś dokładnie tak, żeby przekonała się, że są rzeczy lepsze niż marudzenie, że ktoś zrobił sobie tatuaż.
0: A gdzie zrobiłeś?
3: Zrobiłem sobie na przedramieniu i na łydce.
0: A, i napisałeś na przedramieniu kocham, a na łydce teściową.
3: Oczywiście, będę jeszcze na drugim przedramieniu pomyliłem się.
4: Jeżeli chodzi o te śmierdzące świństwa, to władze dzielnicy tłumaczą, że nie mają praktycznie żadnego pola do działania. To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które...
0: Ale bawi cię to, Michał? Ludzie nosy zatykają, a ciebie to bawi? Naprawdę?
2: Bawi, naprawdę? Że śmierdzi?
4: Ale poczekajcie, sprawa jest naprawdę poważna.
0: No właśnie, a ty się śmiejesz.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK-ROK. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam, a na początek najnowsze informacje naszego MSZ-u. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Polski konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli, zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju. Resort dyplomacji apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz.
5: To jest raport.
6: Cyberata. Tak, na stronę Instytutu Pileckiego zaatakowane zostały także witryny jego oddziałów w Berlinie i Augustowie. W nocy na stronach opublikowano materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Treści wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie, napisano w komunikacie.
5: SK Rock Sport.
6: Na początek piłkarska ekstraklasa, kolejka okrojona, ale emocji nie zabraknie. Na weekend zaplanowano tylko 7 z 9 meczów. Ma to związek z występami drużyn w rozgrywkach UEFA. Nie odbędą się mecze Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin oraz Wisły Płock z broniącym tytułu Lechem. A na rozpoczęcie czwartej kolejki, dziś o 20:30, Legia Warszawa w derbach województwa mazowieckiego zmierzy się z Radomiakiem Radom. Jedynym zespołem z kompletem punktów jest Górnik Zabrze, ale ma ich 6 i zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ponieważ przełożył wcześniej jedno spotkanie. W niedzielę Zabrzanie podejmą Beniaminka, Wisłę Kraków. Ciekawie zapowiada się również jutrzejsze spotkanie w Łodzi, gdzie pozostające bez porażki gospodarze zmierzą się z Koroną. Oba zespoły dokonały latem solidnych transferów, a niedługo, 2 września, zmierzą się również w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Polak na czele zespołu F1, Marcin Budkowski, objął stanowisko szefa zespołu Cadillac. To wybitny polski inżynier i menadżer. Karierę w Formule 1 rozpoczął w nieistniejącym już zespole Prost w 2001 roku. Później dołączył do Ferrari, a następnie w 2007 roku przeszedł do McLarena. W 2014 roku przeszedł do Międzynarodowej Federacji Samochodowej jako koordynator do spraw technicznych i sportowych.

No i udało się. Panowie z formacji Green Day ostatnio napisali: zawsze marzyliśmy o nakręceniu filmu Green Day i teraz to marzenie w końcu się spełniło. Tak panowie napisali po premierze w Los Angeles swojego filmu Nimrod. To wszystko odbywało się w minioną środę wieczorem. To było piękne, drodzy państwo, wydarzenie, nie tylko filmowe a propos tego filmu fabularnego, tej komedii o dorastaniu, które został napisany właśnie między innymi przez muzyków formacji Green Day, no ale przede wszystkim panowie później zaprosili całą resztę na koncert, gdzie wykonali 16 kompozycji jako trio i można powiedzieć, zerkając na tę setlistę, że sięgnęli po kompozycję także chociażby z debiutu albo z pierwszej epki z 89 roku. Dużo zaskoczeń przy okazji tego koncertu było, ale w końcu no, debiutuje się kinowo tylko raz. A panowie właśnie mają ten debiut za sobą. Czekamy na Nimrod także na ekranach polskich kin. A teraz już czas na The Pretty Reckless i panią Taylor Momsen.

0: RMFSK Rock Radar. Reklama.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.
0: SK Rock Warszawa.

Jeszcze dzisiaj na pewno będziemy wracać do twórczości pani Kasi Nosowskiej, tym bardziej, że to dzisiaj poznaliśmy tytuł oraz datę premiery jej najnowszej solowej płyty, takiego małego podsumowania i celebracji 30 lat bycia na scenie. To nie koniec, jeśli chodzi o historię związaną z formacją Hey, to nie koniec także, jeśli chodzi o pana Michaela Stipe'a, bo pan lider formacji R.E.M. właśnie wraca. I to wraca ze swoją solową płytą, natomiast my przypominamy to, dlaczego pokochaliśmy twórczość i wielki talent pana Michaela Stipe'a, który jest także dzisiaj wielkim drogowskazem dla genialnego producenta Andrew Watta.

Niektórzy stawiają na jednak to kino bardziej fabularne, jak formacja Green Day w kontekście ich premiery filmu Nimrod. Natomiast Linkin Park stawia na film dokumentalny, film Unshatter, który już 30 września

0: ekranach kin na całym świecie. Może kinowo także będzie w ostatnim dzisiejszym raporcie. To już za kilka chwil.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: orzek Klimit. Różne smaki. Jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Pilny komunikat MSZ. Polacy wśród poszkodowanych w Chorwacji. W poniedziałek zapłacimy mniej w raporcie maksymalne ceny paliw. Jutro święto Wojska Polskiego i Parada Morska na Zatoce Gdańskiej.
4: SK Rock. Raport.
3: 18.02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko doby. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o stanie naszych obywateli?
5: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsulatu.
6: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
5: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną

0: w tej chwili poddawany zabiegom. Dziś był pierwszy z planowanych zabiegów operacyjnych. Jest to początek dopiero leczenia, początek długiej drogi. Trudno przewidzieć w tej chwili dokładnie co do tego, jak to będzie przebiegało.
1: Mówi Adam Stangret, rzecznik szpitala w Ostrowie, który dodaje, że dziś trudno o konkretne rokowania.
0: Na szczęście jest chłopak przytomny, nie wymaga leczenia intensywnego, natomiast jest to bardzo odległe oparzenie na wczesnym etapie leczenia i trudno w tej chwili tu jakieś takie dokładne rokowania podejmować.
1: A w związku z podpaleniem nastolatka zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile za tym zapłacimy za paliwo po weekendzie?
2: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
3: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
2: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
3: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
2: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 9 kilometrów okrętów na Zatoce Gdańskiej. Jutro na Akwenie odbędzie się wyjątkowa parada morska z udziałem okrętów Marynarki Wojennej i sił sojuszniczych. Na miejscu jest Iwo Pastuszka.
5: Jestem właśnie na skwerze Kościuszki w Gdyni, skąd będzie można najlepiej zobaczyć paradę morską. W specjalnym szyku przypłyną tędy okręty różnych klas, korwety, fregaty, niszczyciele min, a także jednostki hydrograficzne i ratownicze. Nad skwerem odbędzie się również przelot lotnictwa morskiego, w tym specjalnego samolotu Saab 340, wykorzystywanego do monitorowania przestrzeni powietrznej.
6: Oprócz marynarki wojennej będą uczestniczyli też marynarze Szwecji, Litwy i Estonii. To jest też takie dosyć znamienne, dlatego że pokazujemy też tą siłę w sojuszach.
5: Mówi Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej. Z kolei z okazji stulecia Gdyni świętowanie obejmie również Park Centralny, który od godziny 14 do północy zamieni się w park pełen atrakcji.
7: Pogoda.
1: Piątek pogodny i ciepły, temperatura od 25 do 27 stopni na północy, około 26 w centrum, do 31 na południowym zachodzie. Przed nami pogodna noc z temperaturą od 12 do 14 stopni na wschodzie i w centrum, do 16 na zachodzie. A od jutra upalnie, temperatura do 32 stopni w centrum i na południu, a na zachodzie nawet 35 stopni.
7: Rada.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy nowe, mocno przebojowe Royal Blood. Powiemy o filmowych zapowiedziach muzyków zespołu Weezer oraz o nowym pomyśle pana Josha Homiego z formacji Queens of the Stone Age. A jest bardzo wesoło. Ale zanim to wszystko, czas na Michaela Jacksona na tych rockowych sterach. To za sprawą Fall Out Boy, pana Johnego Mayera, to ich Beat It. I to właśnie tak witamy się w ten piękny nasz piątkowy radar. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam.

To zespół, który powoli daje sobie na luz. Ograniczył, jak wiemy, trasę pomarańczową w tym roku do zaledwie 11 koncertów. Także niewiele więcej koncertów będzie w 2027. W całym panowie chcą zagrać 20 do 25 koncertów. To tak w kontekście jeszcze powrotu do zdrowia pana Kazika Staszewskiego i najnowszych informacji od zespołu Kult. A propos wielkich powrotów, to przed nami duet, który dosyć mocno nas elektryzował w ostatnich latach. To duet, który nazywa się Royal Blood. Pamiętam do dzisiaj ten ich pamiętny koncert na Openerze, kiedy panowie występowali w namiocie i tak dobrze publiczność się bawiła, no, że z podłogi, która była z desek, nic, dosłownie nic nie zostało. Teraz wracają i coś czuję, że te koncerty, które będą planowane pewnie także w Polsce, mogą spowodować, że niejedna podłoga nie wytrzyma. Panowie wracają i przedstawią płytę, która nazywać się będzie Dead Company. To już 13 listopada na sklepowych półkach. Panowie mówią, że to jest absolutny powrót do rdzenia Royal Blood. Mówią, że materiał jest bezkompromisowy, jest surowy, jest naładowany rockową energią, a jednocześnie podkreślają, że po wrzuceniu silnika Royal Blood na luz parę lat temu zaczęli teraz wchodzić na wyższe obroty i na tej płycie, jak mówią, gramy szybciej i mocniej niż kiedykolwiek. I do właściwie dzisiaj myślałem, że to są tylko przechwałki a propos zbliżających się 10 premierowych kompozycji, ale po wysłuchaniu tego pierwszego singla ja jestem kupiony, zakochany

Dzisiaj dużo mówiliśmy już o tych filmowych zapowiedziach, czy to od zespołu Linkin Park, czy od zespołu Green Day. Ale to nie jest jedyny zespół, który właśnie zapowiedział swoje nowe filmowe dzieło. Także gitarzysta Brian Bell, którego świetnie znamy jako muzyka formacji Weezer, zapowiedział także ich nowe filmowe dzieło, które ma pojawić się w przyszłym roku. Co prawda powiedział, że już nakręcili, chociaż nie powinien, jak mówi, o tym mówić, ale tak, film jest gotowy, będzie niesamowity. Zobaczycie go w 2027 roku. Zresztą lider tejże formacji, pan Rivers, mówił, że przez ostatnie kilka tygodni byli zajęci kręceniem filmu o Weezerze w Los Angeles i przyznam państwu szczerze, że nie wiem, czy to będzie film dokumentalny, czy to będzie film fabularny, skoro pojawiły się też takie plotki póki co, że jednym z bohaterów tego filmu ma być sam Keanu Reeves, który miałby zagrać czarny charakter. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na więcej informacji w kontekście tych nowych, także filmowych zapowiedzi od zespołu.

0: skoro dzisiaj już mówiliśmy o tych zapowiedziach kinowych, to może nie kino, ale balet. Skoro Virginia National Ballet zapowiedział już to widowisko baletowe zatytułowane po prostu Aerosmith, które będzie miało swoją premierę 2 maja i ma być mocno inspirowane tą muzyką, to może to jest właśnie coś, co może zaskoczyć fanów rock'n'rolla.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
10: Reklama.

Myślę, że z panem Jonem Bon Jovim to by nie wyszło. Natomiast Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age ma bardzo wyjątkowy humor, dosyć czarny i dosyć groteskowy. Dlatego postanowił uruchomić specjalną serię, gdzie w mediach społecznościowych zaprasza swoich przyjaciół i muzyków do Bass Pro Shops. To jest taka seria sklepów w Stanach Zjednoczonych, która ma asortyment z cyklu wędkarskiego, myśliwskiego i kempingowego. I tam jest naprawdę dużo śmiechu. W pewnym momencie widać, jak Dave Grohl próbuje kupić wodoodporny głośnik, podczas gdy Homme przymierza kapelusz z aligatora i histerycznie się śmieje. Tam jest naprawdę dużo śmiechu i dużo takiego zabawnego humoru, gdzie Josh Homme pyta Grohla, czy kiedykolwiek próbował mleka żółwia, na co Dave Grohl odpowiada nie, bo sutki były za małe. Naprawdę kupa śmiechu, polecam bardzo serdecznie. Jeśli państwo jeszcze nie widzieliście tej serii lidera formacji Queens of the Stone Age, to polecamy nie tylko tę wersję drugą z panem Dave'em Grohlem, ale także tę pierwszą, od której wszystko się zaczęło. No i trzymamy kciuki za zdecydowanie więcej takiego zabawnego kontentu. To Make It With Two i Queens of the Stone Age w S.

0: To był jeden z lepszych debiutów, jeśli chodzi o muzykę lat 90. To Stone Temple Pilots ze swojego debiutu z płyty Core. No i fenomenalna dyspozycja pana Scotta Weilanda. Do tego stopnia fenomenalna, że w końcu ta kompozycja dotarła do drugiego miejsca na liście Billboardu. I to był najwyższy wynik w historii zespołu Stone Temple Pilots.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Este Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością,

0: lecą. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank, pewni swego rytmu.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Reklama.
10: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, czym dzisiaj zaskoczyła nas Kasia Nosowska. Powiemy także, co dzieje się ze składem Slipknota. Ale zanim to wszystko, czas pochylić się nad tymi dźwiękami od Mety. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To Unforgiven.

a propos tych dzieł filmowych, to, co wydarzy się w kwietniu 2028 roku, będzie swego rodzaju zwieńczeniem tej filmowej historii zespołu The Beatles. Przypominam, że powstają 4 filmy o tym zespole i to filmy spod ręki pana Sama Mendesa. No podobno już teraz to wszystko brzmi i wygląda naprawdę fenomenalnie, więc tylko czekać, uzbrajać się w cierpliwość, no i uzbrajać się do tego kwietnia 2028, kiedy na sklepowych półkach pojawi się pewnie także nie tylko na ekranach kin ten wyjątkowy film, a właściwie te 4 filmy. Jak już jesteśmy przy wyliczeniach, to drodzy Państwo, Billy Morrison, którego możecie kojarzyć jako gitarzystę formacji The Cult, albo chociażby gitarzystę pana Billego Idola, ten nie zwalnia tempa, zaprosił do swojego solowego projektu pana Dextera Hollanda z formacji The Offspring. No i panowie wspólnie wykonali tę kompozycję. To Never Gonna Change z gościnnymi występami pana Dextera. No i zachwycającymi dźwiękami od pana Billego Morrisona. Ta płyta zbliża się wielkimi krokami.

myślałem jednak, że te plany wydawnicze pani Kasi Nosowskiej będą w większym jakimś odstępie czasowym. Natomiast cieszy fakt, że dzisiaj poznaliśmy szczegóły jej najnowszej płyty. Płyty Nigredo, która będzie miała swoją premierę 23 października. Swoją drogą dzisiaj nie tylko ujawniono tytuł tego wydawnictwa, ale także wystartował oficjalny pre-order. Warto wspomnieć o tym, że dzisiaj poznaliśmy kolejne 4 kompozycje. Sedno, 9 na 10, Słowa i Milczę, Patrzę. No i to jest kolejne tak naprawdę 4 kompozycje, które dołączają do wcześniejszych 4, bo łącznie ma być 12 premierowych utworów stworzonych wspólnie z 4 producentami nierozerwalnie związanymi z różnymi etapami artystycznymi drogi Nosowskiej, czyli z Pawłem Krawczykiem, z Michałem Foksem Królem, z Andrzejem Smolikiem i Marcinem Macukiem. No i to oni odpowiadają tak naprawdę za to, że ta płyta, mimo tego, że ma aż 4 producentów, jest bardzo spójna. No i to jest też płyta, która no, będzie odkrywana jeszcze przed nami stopniowo. Sama Kasia Nosowska zapytana o ten tytuł mówi, że Nigredo to tak naprawdę szukała tego jednego słowa, które najlepiej zepnie wszystkie treści i z całej masy mówi, że to właśnie ten tytuł. Jak mówi, właśnie to przyniosło koniec poszukiwań. Jest poważne, dostojne, dokładnie tak jak odważne stąpienie do najciemniejszego miejsca w sobie, po to, by spotkać się z tym, co wyparte, przestraszające, czy bolesne, wstydliwe, a także zakłamane. I o tym wszystkim, drodzy Państwo, będzie na najnowszej płycie Kasi Nosowskiej. To właśnie z niej.

Przyznam szczerze, że dzisiaj ze świecą szukać drugiego takiego zespołu jak Def Leppard, który mam wrażenie, że jest w życiowej formie. Panowie dogadują się jak mało kiedy. No, tworzą kompozycję dosłownie w kilkadziesiąt minut, rozumieją się bez słów i pełno szacunku jest także w tych wypowiedziach. Phil

0: Żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
2: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
6: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
13: Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
14: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
15: Reklama.

i przyznam szczerze, że sam nie wiem, co mam sądzić na temat tego, co dzieje się wokół formacji Slipknot. Jeszcze w lipcu, pod koniec ubiegłego miesiąca, dostaliśmy informację o tym, że z zespołem pożegnał się Sid Wilson, wokalista, DJ, muzyk związany z tym zespołem. Pamiętamy słowa Jima Roota, czyli gitarzysty Slipknota, który mówił, żeby nie wierzyć we wszystko, co się czyta i żeby przemyśleć i wziąć głęboki oddech. A teraz dostaliśmy informację o tym, że pan Wilson pojawił się jako gospodarz inauguracyjnego World Scratch Invitation i co ważne, tam miał, trzymając mikrofon, przedstawić się jako numer zero ze światowej sławy zespołu Slipknot. Więc pytanie, gdzie jest pan Sid Wilson i czy nadal jest w zespole Slipknot? Myślę, że to są bardzo zasadne pytania co do przyszłości tego zespołu.

0: Dzisiaj wielu po latach uważa, że to właśnie ta kompozycja była swego rodzaju bramą do nowego rozdziału w karierze muzyków Alter Bridge, pomagając im też odciąć się od pewnych kontrowersji i zmęczenia materiału po rozpadzie grupy Creed. To był bardzo ważny moment, w końcu panowie także doczłapali się do drugiej pozycji na liście Billboardu, a to naprawdę bardzo wyjątkowe wyróżnienie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Krzysztof Gojć eksploruje stolicę z psem i ładuje się do fury za 1 000 000 zł. Tak resetuje się przed rozwodem. Słuchajcie, przysięgam, że się przyglądam i ja naprawdę mam nadzieję, że ten pies nie miał liftingu.
3: A propos liftingu, coraz szczuplejsza Katie Price pręży stuningowane ciało na Ibizie i ja wykryłem, że tutaj jest błąd. Powinno być na odwrót. Pręży ciało w stuningowanej Ibizie. Z nami też jak zawsze elektryzujący Michał Pokrągowski. Michale, czego się możemy po tobie dzisiaj spodziewać?
4: Smrodu w Warszawie, do którego nikt nie chce się przyznać.
3: Ale to twoja sprawka?
2: Ale Michał,
3: naprawdę?
2: Nie wiem.
3: Dzień dobry państwu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
5: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. SKROK Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak brzmi nowy Artur Rojek oraz co otrzymali fani wczesnej twórczości samego Davida Bowiego. No ale zanim to wszystko, czas na krótką irlandzką wycieczkę za sprawą formacji U2. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To nadal nasz piątkowy radar.

do tych dzisiejszych nowości proponuję dołączyć także nowe dźwięki od pana Artura Rojka, czyli nowy singiel Mirafiori, który ma dzisiaj swoją premierę. To oczywiście mały tylko przedsmak tego, co dostaniemy już 18 września na sklepowych półkach, kiedy płyta Chciałbym urodzić się, żeby latałem się pojawi. Natomiast przed nami kompozycja, która ma być opowieścią o lecie, wolności, relacjach i potrzebie wyrwania się ze schematów. Sam Artur wspomina, że no ta kompozycja może kojarzyć się z Włochami, wakacjami i sentymentem. Natomiast pole interpretacji, jeśli chodzi o właśnie tę kompozycję, zostawia każdemu z nas. Panie i panowie, oto nowość od Artura Rojka. To jego dzisiejsze Mirafiori.

to One Way or Another. No i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że na film Nimrod zespołu Green Day trzeba będzie się wybrać. Dzisiaj lekko wspomniałem o tej premierze, o tym, co działo się także po premierze, kiedy panowie zagrali 16 kompozycji. Naprawdę bardzo unikatowy koncert, sięgając po kompozycje chociażby nie tylko ze swojego debiutu, ale także z demo. Natomiast ze sceny powiedzieli, niezależnie od tego, czy jesteście z nami od samego początku, który był dla nas inspiracją, czy też odnaleźliście nas gdzieś po drodze, ten film jest...

0: to nowe Foo Fighters z ich ostatniej płyty A Favorite Toy. Natomiast geneza tego utworu jest zupełnie inna. Nie powstawała wtedy, kiedy inne utwory w tym roku, tylko zespół przypomniał sobie o tym utworze w trakcie przygotowań do trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii i to w 2024 roku, po czym niespodziewanie panowie po odświeżeniu zaprezentowali ten numer na żywo i po 2 latach w końcu trafił także na ten najnowszy krążek.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe.

No to już teraz wiemy, co dzieje się w nocy u pani Patti Smith. Wiemy także, co działo się w 65 roku, kiedy pan David Bowie jeszcze nie był Davidem Bowie, tylko był Davim Jonesem. Warto o tym wspominać, dlatego że właśnie dzisiaj w internecie pojawiła się kompozycja Today, spokojna, melancholijna ballada, która przypomina nam tak naprawdę, jak wyglądała ta muzyczna rewolucja. Wtedy jeszcze nie Davida Bowiego. No i warto o tym wspomnieć, że 18 września na sklepowych półkach pojawi się wyjątkowy album David Bowie, The Shell Tell Me Recordings, który będzie właśnie posiadać te dźwięki sprzed wielu, wielu lat. A propos tych dźwięków sprzed lat, to Heroes i oczywiście David Bowie.

0: I tymi dźwiękami prosto z Ameryki kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Ale to nie koniec tych amerykańskich dźwięków, dlatego że Łukasz Szaciłowski przygotował dla Was zdecydowanie więcej takowych dźwięków. To już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 14. No i z tego miejsca przyjemnego, ciepłego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

0: Droga 66 w SC Rock.
1: The Mars Volta to amerykańska grupa muzyczna wykonująca szeroko pojętą muzykę rockową. Powstała w 2001 roku w El Paso w stanie Texas, a nazwa tego zespołu według jego członków wywodzi się z ich fascynacji science fiction, stąd część Mars, i filmami Federico Felliniego, który używa terminu Volta na zmieniające się sceny w filmie. W 2002 roku do zespołu Mars Volta dołączył John Frusciante, czyli gitarzysta grupy Red Hot Chili Peppers. I to on jest właśnie powodem, dla którego Mars Volta zagościła w dzisiejszej Drodze 66. Bo dziś, proszę Państwa, będziemy opowiadać o grupie Red Hot Chili Peppers bez grania muzyki Red Hot Chili Peppers. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam do 22. Droga 66 w SC Rock. Ostatni album, który John Frusciante nagrał z grupą The Mars Volta, nosił tytuł The Bedlam in Goliath i został wydany w 2008 roku. No i z tego albumu gramy dzisiaj numery Mars Volty. Na otwarcie dzisiejszej Drogi 66 był numer Goliath, a kolejny, który jest przed nami, nosi tytuł Cavaletas.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Napisałeś dokładnie tak, żeby przekonała się, że są rzeczy lepsze niż marudzenie, że ktoś zrobił sobie tatuaż.
2: A gdzie zrobiłeś?
3: Zrobiłem sobie na przedramieniu i na łydce.
2: I napisałeś na przedramieniu kocham, a na łydce teściową.
3: Oczywiście, będę jeszcze na drugim przedramieniu pomyliłem się.
4: Jeżeli chodzi o te śmierdzące świństwa, to władze dzielnicy tłumaczą, że nie mają praktycznie żadnego pola do działania. To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które...
2: Ale bawi cię to, Michał? Ludzie nosy zatykają, a ciebie to bawi? Naprawdę?
1: Naprawdę? Że śmierć?
4: Ale poczekajcie, sprawa jest naprawdę poważna.
2: No właśnie, a ty się śmiejesz.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Droga 66 w S-Rock.
5: Down the Drain Live in Phoenix. To Chicken Foot w Esther Rock. Chicken Foot, czyli amerykańska supergrupa rockowa, powstała w 2008 roku. Grupa składa się z samego Hagara na wokalu, basisty Michaela Anthony'ego, gitarzysty Joe Satrianiego i perkusisty Chada Smitha, który to na co dzień jest etatowym perkusistą Red Hot Chili Peppers. Bo Red Hot Chili Peppers to dzisiejszy wspólny mianownik muzyki, którą dla Państwa przygotowałem. Co prawda nie będzie nic związanego z Anthonym Kiedisem, ponieważ Anthony Kiedis jest bardzo lojalny wobec swojego zespołu i w zasadzie poza Red Hot Chili Peppers nic innego nie robi. Co prawda występował w kilku pojedynczych utworach innych artystów gościnnie, ale nigdy nie był to na tyle duży projekt, żeby można go potraktować jako taką jakąś większą całość. Dlatego Anthony Kiedis w dzisiejszym programie się nie pojawi, natomiast pojawi się kolejny utwór grupy Chicken Foot, w której to na bębnach, przypominam, gra Chad Smith. Grupa wydała dwa albumy studyjne, jeden album live i jedną kompilację. I właśnie z tej kompilacji dzisiaj gramy. Kompilacja wydana w 2017 roku, zatytułowana po prostu Best plus Live. Ja postanowiłem wziąć tę część live pod lupę, ponieważ tam dzieją się naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Przed nami numer zatytułowany Future in the Past.
6: The song's called The Future's in the Past. It means a lot. It means a lot of things. But it's mainly about learning from your mistakes. Oh, Lord, I made a few, Joe. How about you? Not tonight. You played perfect. Oh, help us out. It's real easy.

Na początku dzisiejszego programu wysłuchaliśmy dwóch utworów grupy The Mars Volta, w której udzielał się John Frusciante. Później były dwa numery grupy Chicken Food, w którym to udzielał się Chad Smith, a to, czego wysłuchali Państwo przed chwilką, to utwór zatytułowany A Plea z płyty zatytułowanej Honora, czyli pierwszej w historii solowej płyty basisty grupy Red Hot Chili Peppers, czyli Flea. Ta płyta pojawiła się 27 marca tego roku, także jest to bardzo świeży materiał, a przy okazji jest niesłychanie ciekawy, bo na tym materiale, oprócz tego, że Flea gra rzecz jasna na basie, to usłyszeć go jeszcze możemy w roli melorecytującego wokalisty oraz gościa, który obsługuje trąbkę. Jeśli chodzi o te melorecytacje, no to ich przykład mieliśmy w utworze, którego wysłuchaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o obsługę trąbki, no to zarówno w utworze A Plea, którego wysłuchaliśmy, jak i w utworze, który jest jeszcze przed nami, jest za nią odpowiedzialny.

No to zarówno w utworze Apple, którego wysłuchaliśmy, jak i w utworze, który jest jeszcze przed nami, jest za nią odpowiedzialny właśnie Flea. Zanim jednak zagramy sobie ostatni utwór dzisiejszego wieczoru,

pierwszej. Tak samo będzie za tydzień. Wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo oczywiście na skrok.pl w zakładce podcasty. A jeżeli mają Państwo ochotę się ze mną skontaktować, śmiało proszę pisać na adres droga66@skrok.pl. No a na koniec, proszę Państwa, jeszcze jeden numer z płyty Honora. Artysty, który występuje pod pseudonimem Flea, czyli pchła. I na co dzień jest basistą Red Hot Chili Peppers. Numer, którym żegnam się dzisiaj z Państwem, nosi tytuł Frailed. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę w Drodze 66 i zapraszam na kolejną już za tydzień.

0: Tylko amerykańska muza. Droga 66 w SC Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00.
1: SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokręgowski, moje uszanowanie. Witam Was i zapraszam. Polubienie siebie to proces, na który składają się przede wszystkim wyrozumiałość dla własnych błędów, codzienne docenianie swoich mocnych stron, a także świadome rezygnowanie z dążenia do wyniszczającej, takiej też obciążającej perfekcji. To budowanie relacji z samym sobą opartej na życzliwości zamiast ciągłej na przykład samokrytyce. W jaki sposób ten proces polubienia siebie przeprowadzić sprawnie, skutecznie? Co się stanie w naszym życiu z nami, kiedy lubić siebie nie będziemy? O tym dziś w Drogowskazach w roli eksperta, dziś ze mną i z wami w studiu. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert

przeprowadzić sprawnie, skutecznie. Co się stanie w naszym życiu z nami, kiedy lubić siebie nie będziemy? O tym dziś w Drogowskazach w roli eksperta, dziś ze mną i z wami w studiu. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert

0: i uważnego dialogu. Wierzę, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest w końcu autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie serdecznie w gościnnych progach Drogowskazów. Robercie, fajnie, że do mnie dotarłeś.
1: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
0: Robert, co to znaczy w ogóle lubić siebie? To moje pierwsze pytanie do Ciebie na sam początek. Poproszę jakąś taką krótką definicję na początek naszej rozmowy. Co to znaczy lubić siebie?
1: Najprościej ujmując, to lubić siebie to znaczy akceptować siebie takim, jakim jestem, biorąc pod uwagę wszystkie swoje wady i zalety, biorąc pod uwagę to, jak wyglądam, jak się zachowuję. I ta akceptacja wcale nie wiąże się z tym, że ja

0: Tak więc lubienie siebie to przede wszystkim jest skierowanie tej uwagi do wewnątrz i wsłuchanie się w taki głos, który nie będzie głosem krytykującym, a bardziej głosem, który będzie nas prowadził przez życie w taki wspierający sposób. Tak jak mamy przyjaciela, który pomaga nam w trudnych chwilach, tak tutaj wewnętrzny głos też powinien być takim naszym wsparciem.
1: No właśnie, jakie mamy, Robercie, korzyści z lubienia siebie? Co jest na szczycie tego zestawienia i dlaczego?
0: Wydaje mi się, że na samym szczycie umieściłbym taki wewnętrzny spokój, który się pojawia wraz z tym lubieniem siebie. No bo zauważmy Państwo, że gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi. A to powoduje duże napięcie. No bo cały czas znajdujemy w sobie jakąś niepewność. Boimy się na przykład coś powiedzieć, albo boimy się w pełni pokazać siebie, nawet jeżeli tego chcemy, bo obawiamy się, że nie zostaniemy zaakceptowani. Tak więc tutaj największą korzyścią jest ten wewnętrzny spokój.
1: No dobra, a co się dzieje, Robercie, kiedy siebie nie lubimy? Jak to wpływa na nasze życie, także na ludzi, którymi się otaczamy, na relacje z nimi? W ogóle z czego też może wynikać nielubienie siebie? Bo mam takie wrażenie, że sporo ludzi właśnie nie lubi siebie po prostu. I to ma swoje konsekwencje oczywiście.
0: Tak, oczywiście. I tutaj na pewno będziemy cofać się mocno, mocno do przeszłości, bo jeżeli nie mieliśmy odpowiedniego wzorca, autorytetu, który nas akceptował właśnie w pełni tacy, jacy jesteśmy, wspierał nas w budowaniu tego wewnętrznego głosu, no to tutaj konsekwencją właśnie może być to, że my trochę zinternalizujemy ten głos do wewnątrz, czyli przejmiemy

0: odpowiedniego wzorca i odpowiedniego wsparcia, który mógłby dać nam taki wewnętrzny drogowskaz do tego, dokąd ja mam zmierzać. I wszystko to, co dzieje się wokół, czyli jak ja reaguję na porażki, jak inni ludzie też reagują na moje porażki, tak? No bo wyobraźmy sobie prostą bardzo sytuację. Cofnijmy się do naszej podstawówki. Jesteśmy małymi chłopcami czy małymi dziewczynkami, wracamy do domu i z radością pokazujemy rodzicom, że otrzymaliśmy 4 z matematyki. I jeżeli reakcja rodziców była taka, że a dlaczego nie 5, a co dostał Krzysiek, następnym razem jak nie będzie 5, to w ogóle mi się nie pokazuj na oczy, spowoduje w nas wewnętrzne poczucie, że my jesteśmy niewystarczający, więc będziemy starali się robić wszystko, żeby zyskać tą aprobatę ze strony naszych opiekunów. Będziemy starali się w taki sposób modyfikować swoje środowisko, swoje zachowanie, żeby oni nas zaakceptowali tacy, jacy my jesteśmy. I tu najczęściej rodzi się taki wewnętrzny problem, który powoduje, że ja nie czuję się wystarczający i będę robił wszystko, żeby na zewnątrz ludzie w jakiś sposób mnie docenili.
1: Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą właśnie trudną przeszłość, na przykład dzieciństwo, o czym teraz rozmawiamy, jest procesem, zakładam, że długim, tak? Czy mógłbyś, Obercie, powiedzieć o jego etapach, który jest kluczowy, żeby to polubienie siebie nam w końcu się udało?
0: Tutaj zaczynamy od w ogóle zauważenia, że ten wewnętrzny kontakt ze sobą nie jest taki, jaki być powinien. No bo zauważ, że żyjemy w bardzo dużym pędzie. Nie przyglądamy się samym sobie. Zdecydowanie częściej wybieramy aktywności, które nas od samych siebie odciągają. I ja mogę czuć się źle, mogę czuć się niewygodnie, mogę pójść na terapię, ale jeżeli rzeczywiście się nie zatrzymam i nie zdam sobie sprawy z tego, że mój wewnętrzny kontakt, moja relacja z samym sobą jest w jakiś sposób zaburzona lub nie taka, jaką bym chciał, żeby była, no to ciężko mi będzie cokolwiek zrobić. Ale gdy już się zatrzymamy i zauważymy, musimy też to zrozumieć. Czyli właśnie, gdzie jest źródło tego. Czy to jest powstało w wyniku mojej relacji z rodzicami, mojej relacji może z braćmi, czy z siostrami, z rodzeństwem, bo byłem porównywany, a może coś jeszcze wpłynęło na mnie. Może zostałem ośmieszony przy klasie, na przykład przez nauczyciela, czy przez innego ucznia. Dlatego ta identyfikacja tego źródła będzie kluczowa, bo przecież to nie jest tak, że my nie lubimy całych siebie. My zazwyczaj nie lubimy jakiejś części siebie.
1: Jakiś wycinek, tak.
0: Dokładnie tak.
1: Szalenie trudno jest polubić kogoś, kogo obwiniamy za wszelkie zło tego świata, zło, które nas spotyka. A tak często mam wrażenie, Robercie, że właśnie obwiniamy siebie samych, mimo że nawet nie ma do tego jakichś racjonalnych podstaw, nie? Radzimy sobie w życiu, jesteśmy ogarnięci, prawda? Właśnie skąd taka tendencja u tak wielu osób do takiego samobiczowania się? No tego się pewnie można pozbyć, tak? Pewnie też to, o czym mówiłeś przed chwilą, w toku pracy nad sobą, tak? Ale takie samobiczowanie jest bardzo destrukcyjne. Do czego ono finalnie też prowadzi? Jesteśmy nieszczęśliwi, jak zakładam, po prostu.
0: Jesteśmy nieszczęśliwi, no i próbujemy znaleźć jakąś formę wytłumaczenia, tak? A tak jak wspomniałem, no zdecydowanie łatwiej jest pędzić naprzód z takim niewygodnym wewnętrznym poczuciem, niż się zatrzymać i zdać sobie sprawę, z czego to wynika. I no też niestety łatwiej nam jest biczować samych siebie, krytykować samych siebie, niż wziąć w pewien sposób odpowiedzialność za to, co nas spotkało i właśnie taką przepracować te niektóre części, które sprawiają nam ten wewnętrzny dyskomfort.
1: Podobno zrozumienie prowadzi do polubienia, tak wyczytałem. Łatwiej jest polubić kogoś, kogo rozumiemy, tak? Wiemy, skąd taki człowiek pochodzi, dokąd zmierza, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje na różne sytuacje, jaką ma historię. Co tak naprawdę, Robercie, oznacza to sformułowanie zrozumieć siebie?
0: Brzmi głęboko, prawda?
1: Tak, tak.
0: Bo trochę tak wydaje się, że wiąże się z takim samopoznaniem, właśnie skierowaniem tej uwagi do wewnątrz. W momencie, gdy zaczynamy się zatrzymywać, trochę zwalniać w tym naszym życiu, to zaczynamy dostrzegać, że nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje w takim postrzeganiu innych ludzi i nas samych, bo my żyjemy trochę przekonaniami, które budujemy sobie właśnie w toku naszego dorastania. I przyjmując dane przekonanie, na przykład, że ludzie będą się zachowywać w stosunku do mnie w jakiś określony sposób, my patrzymy tylko na taki wycinek rzeczywistości, który będzie nam to przekonanie potwierdzał. Więc cały czas idziemy przez to nasze życie w swojej głowie budując i powielając trochę taki sam schemat. A gdy zaczynamy się zatrzymać, my możemy te nieadaptacyjne właśnie schematy

0: takie labilne, ciężko je zdefiniować i wrzucić w jakąś określoną ramę, ale na pewno my będziemy, dużo trudniej będzie nam przyznać się do jakiegoś błędu w momencie, gdy my nie będziemy mieli kontaktu ze swoimi emocjami, czyli na jakimś etapie nie dorośliśmy, tak, do momentu, w którym jesteśmy. Dlatego to raz, że krzywdzi innych ludzi i dwa, też krzywdzi nas samych. No, gorzej jest, jeżeli my sobie nie zdajemy z tego sprawy, nie mamy w ogóle tego świadomości, że krzywdzimy innych i siebie, no to wtedy jest problem.
1: Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego, zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczyć zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie z własnymi wartościami. W jaki sposób osiągnąć to polubienie siebie, bez czego ta sztuka się nam nie uda? O tym dziś gościem drogowskazów jest Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem. Od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i też uważnego dialogu, wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. No i w końcu Robert, mój i wasz dzisiejszy gość, jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski, do rozmowy z moim gościem wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękawski, witajcie ponownie. Carl Rogers, główny przedstawiciel psychoterapii humanistycznej, twierdził, że ludzie, którzy troszczą się o siebie i rozumieją własne potrzeby, są bardziej twórczy, bardziej pomocni, a także bardziej przyjaźnie nastawieni wobec innych. Okazuje się, że ludzie takimi nie będą, jeśli nie będą lubili siebie samych. To sztuka, którą da się opanować i nie musi być to jakieś szczególnie trudne wyzwanie. Dziś w drogowskazach mój gość podpowiada, jak to zrobić i co w tym przeszkadza, co to najmocniej utrudnia. A na moje pytanie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie, Robercie, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.

0: A może zamiast na pytanie, jak polubić samego siebie, warto poszukać odpowiedzi na inne. Czego w sobie pokochać, polubić nie potrafię. No nie da się wszystkiego w nas zmienić, o tym trochę już rozmawialiśmy od razu, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Czy zatem da się, Robercie, polubić siebie przy okazji, nie akceptując absolutnie wszystkiego, co o nas stanowi?
1: Myślę, że to jest świetne pytanie pod tym względem, że uzupełnia to, o czym rozmawiamy. Zacznijmy sobie od tego, że sama akceptacja nie będzie wiązała się z tym, że my przestajemy nad sobą pracować, że my po prostu przyzwalamy sobie na wszystko, tak? Ale rzeczywiście bardzo ważne jest zadawanie sobie tego pytania, jakiej części siebie ja nie lubię, albo jaką część siebie ciężko mi jest zaakceptować. No bo wtedy od razu nakierowujemy siebie na ten odpowiedni element, nad którym powinniśmy się zatrzymać, zrozumieć go właśnie, trochę nad nim podyskutować, a jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, bo to czasami może być bardzo trudne, czasami te elementy nas są głęboko zakopane, zatrzymane gdzieś w naszej historii i ciężko jest tam nam samemu dotrzeć. Więc warto sięgać po jakieś wsparcie, tak, psychologiczne, terapeutyczne, nie bać się tego, nie bać się przede wszystkim tej rozmowy i otwarcia. Bo my trochę boimy się otworzyć właśnie tą puszkę, bo nie wiemy, co my tam spotkamy. A gdy jesteśmy w bezpiecznym środowisku, to zdecydowanie łatwiej jest to zrobić i łatwiej sobie poradzić z tym, co tam się pokaże.
0: Negatywne myśli, to też nie ułatwia, tak sobie to wyobrażam, polubienia siebie. Jak pracować z negatywnymi myślami? Piszesz o tym, Robercie, między innymi na 84. stronie swojej książki Jak polubić siebie, przewodnik po samoakceptacji. No właśnie, skąd się takie negatywne myśli biorą w naszej głowie? Też jak się można ich pozbyć? Takie trochę czarnowidztwo, no przede wszystkim negatywne myśli. O nas samych, też o rzeczywistości.
1: Źródło tych negatywnych myśli będzie na pewno bardzo rozbudowane. Będzie pochodziło z naszych wcześniejszych porażek, gdy nie zostaliśmy na jakimś etapie naszego życia zaakceptowani i nasze błędy były nam wytykane, a jeszcze gorzej, jeżeli byliśmy ośmieszani. Wtedy każda sytuacja, która potencjalnie mogłaby nas narazić na jakby ponowne, tak, ponowną krzywdę, będzie powodowała w nas nawrót takich negatywnych, czarnych właśnie myśli. I paradoks w tym wszystkim polega na tym, że ten nasz układ nerwowy zbyt często reaguje nawet na sygnały, które nie będą prowadziły do takiego narażenia. Więc te myśli praktycznie cały czas się pojawiają. One są na okrągło i powodują w nas taki właśnie dyskomfort, czasami zaburzenia lękowe, powodują zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z którymi już naprawdę trzeba pracować terapeutycznie. A jak samemu sobie poradzić z takimi natrętnymi myślami, czy negatywnymi myślami, to przede wszystkim właśnie zatrzymywać się jak najczęściej i rozmontowywać te własne przekonania, bo te myśli wywodzą się z przekonań.
0: Dokładnie.
1: Że coś może się wydarzyć, albo że ktoś coś o mnie pomyśli lub coś o mnie powie. Tak? Więc jeżeli ja to zaczynam identyfikować, no to łatwiej mi jest w pewien sposób to przekonanie zmienić.
0: A dlaczego takie nieustające porównywanie się ze wszystkimi, do wszystkich, wobec wszystkich, tak utrudnia polubienie siebie? Także piszesz o tym w swojej nowej książce, Robercie. Skąd się bierze taka potrzeba? No i też do czego prowadzi, jeśli stracimy nad nią kontrolę? Porównywanie się do wszystkich.
1: Wiesz, porównywanie się do innych jest taką naszą naturalną tendencją.
0: No w sumie tak.
1: Od zawsze się porównujemy. Problem polega na tym, że świat, w którym żyjemy, dostęp do social mediów, tak, do influencerów, którzy pokazują swoje życie z tej najlepszej perspektywy, powoduje, że to porównywanie się zaszło troszeczkę za daleko. My porównujemy się do czyjegoś idealnego, wykreowanego życia. Przez to czujemy się gorzej sami ze sobą. Przez to uważamy, że nasze życie nie jest atrakcyjne. Przez to popadamy w zaburzenia depresyjne, przez to rezygnujemy na przykład z relacji z innymi. Internalizujemy wszystko do wewnątrz, myśląc, że no tylko ja, ze mną coś jest nie tak, że ja takiego życia nie mam. Pomimo tego, że my o tym wiemy przecież.
0: Tak. Czyli recepta może być to odcięcie się od takich social mediów, tak? Czy w ogóle wycofanie się takie towarzysko-społeczne, to też jest niebezpieczne, nie? Że w końcu możemy dojść do takiego etapu, że po prostu, wiesz, no zrobimy 3 kroki w tył i pozrywamy na przykład relacje, różne kontakty, tak? Bo będzie to dla nas obciążające. Może tak być?
1: Może tak być, no bo będziemy już jakby przebodźcowani tym wszystkim, nie? Dlatego tutaj najważniejsze jest racjonalne patrzenie na to, co się dzieje. Właśnie rozbrajanie tych przekonań, zatrzymywanie się przy tych myślach. Co to znaczy, że ja teraz czuję smutek, jak spojrzałem na zdjęcie kogoś z wakacji? Co to dla mnie znaczy? Czy to świadczy o tym, że ja dawno nie byłem na wakacjach? Czy to już opisuje całe moje życie i sprowadza mnie na takie mielizny, z których ciężko mi wyjść?
0: Polubienie siebie, a praca z trudnymi emocjami, 118. strona twojej książki. Trudne emocje, z którymi się zmagamy, no niejednokrotnie mają swój początek.

0: też w trudnym dzieciństwie osoby DDA, tak, dorosłe dzieci alkoholików, DDD z rodzin dysfunkcyjnych, zapewne doskonale wiedzą, o czym mówię. Jak powinna wyglądać praca z takimi trudnymi emocjami, żeby nie utrudniały, nomen omen, nam polubienia siebie? Trudne emocje, a polubienie siebie?
1: Życie czy dorastanie w takiej dysfunkcyjnej rodzinie zawsze będzie powodowało napięcie, bo my często w takich sytuacjach przejmujemy nie swoje role. Czyli będąc dziećmi przyjmujemy rolę rodzica, obserwujemy sytuacje, na które nie jesteśmy gotowi. Nasz aparat psychiczny nie jest skonstruowany w taki sposób, żeby w dzieciństwie radzić sobie z takim napięciem emocjonalnym, które się pojawia w takiej rodzinie dysfunkcyjnej. Więc naturalne też jest to, że będzie to miało swoje konsekwencje w przyszłości. Chociaż nie zawsze tak musi

gotowi. Nasz aparat psychiczny nie jest skonstruowany w taki sposób, żeby w dzieciństwie radzić sobie z takim napięciem emocjonalnym, które się pojawia w takiej rodzinie dysfunkcyjnej. Więc naturalne też jest to, że będzie to miało swoje konsekwencje w przyszłości. Chociaż nie zawsze tak musi być.

0: autorytetem, wsparciem i będzie nas trochę z tego środowiska...
1: Takim kołem ratunkowym będzie,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Oczywiście, dokładnie tak. A to, jak my możemy sobie z tym radzić i co możemy robić, to tutaj znowu możemy szukać na własną rękę wsparcia, na przykład wśród naszych znajomych i może tam znaleźć kogoś, kto był, jest z takiej samej rodziny i sobie z tym poradził. Niech nam opowie, w jaki sposób sobie z tym poradził. Czy poszedł na terapię, czy może przeczytał jakąś książkę, a może zrobił coś jeszcze innego. I żebym ja się nad tym zatrzymał, zastanowił się i wybrał, co będzie dla mnie odpowiednie. A jeżeli nie mamy nikogo takiego w naszym środowisku, no to znowu, nie bójmy się pójść do specjalisty, do psychologa, do terapeuty i zacząć z nim o tym rozmawiać. Im wcześniej zaczniemy się sobą opiekować, tym będzie to dla nas korzystniejsze.
1: Wybaczanie, też ciekawy wątek naszej, tak sobie myślę, naszej dzisiejszej rozmowy. Wybaczanie sobie, tak, a polubienie siebie. Jaką rolę odgrywa ono właśnie w tym długim procesie? Wybaczanie sobie.
0: I tutaj fajnie, że nazywasz to wybaczenie sobie, bo często trudniej jest wybaczyć nawet sobie, niż wybaczyć komuś.
1: Zgodzę się z tobą, tak.
0: Bo szczególnie jeżeli my mamy to niskie poczucie własnej wartości, to niezależnie od tego, ile włożymy tak naprawdę pracy w takie formułowanie naszego środowiska, ile będziemy otrzymywać pozytywnych komunikatów, jakichś różnych zapewnień, że my jesteśmy wartościowi i tak dalej, to trochę będzie jak czarna dziura, która zasa wszystko. I dopóki my nie przeniesiemy właśnie siebie do wewnątrz, nie zaczniemy siebie słuchać, nie zaczniemy pracować nad tą wewnętrzną akceptacją, no to tu niezbyt wiele się zmieni.
1: Trudno będzie siebie polubić, nie żyjąc w zgodzie ze sobą. Co to tak naprawdę oznacza, Robert, żyć w zgodzie ze sobą i co najbardziej też utrudnia życie w zgodzie ze sobą po prostu?
0: Żyć w zgodzie ze sobą to znaczy być przy sobie każdego dnia właśnie, być blisko siebie, zamiast wstawać rano i sięgać od razu po telefon, właśnie ładować się tą szybką dopaminą, obserwując życie innych. Może łatwiej jest, może nie łatwiej, ale lepiej jest usiąść na krawędzi tego łóżka, wziąć kilka głębokich oddechów i skierować tą uwagę do wewnątrz i zapytać siebie, co ja teraz właściwie czuję. Tak? Czy ja się wyspałem, czy ja się nie wyspałem, czy może rozmowa, którą przeprowadziłem z partnerem wczoraj, wpłynęła na mnie w taki sposób, że teraz jeszcze to we mnie siedzi. Jeszcze we mnie to drąży, tak? Więc właśnie bycie blisko, bycie jak najbliżej siebie, właśnie budowanie takiej wewnętrznej, takiego wewnętrznej umiejętności zatrzymania się.
1: Praktyka codziennego powrotu do siebie, 153 strona twojej książki. Z czym to się wiąże, Robert? Powrót, tak sobie wyobrażam to głośno, że powrót musi oznaczać to, że wcześniej nas tam nie było, tak? Wracamy do jakiegoś miejsca.
0: Wracamy do miejsca, w którym byliśmy.
1: Tak. I dłuższy czas w nim nas nie było po prostu.
0: Z jakiegoś powodu, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Nas tam nie było. No i tutaj rzeczywiście taki powrót do siebie będzie wiązał się z tym, że raz, że my się zatrzymujemy, a dwa, jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, czy z kimś, czy ze sobą, czyli wchodzimy na troszeczkę głębszy poziom relacyjny z kimś i z samym sobą. To może być na przykład w postaci skupiania się na swoim oddechu, to może być w postaci zapisywania swoich myśli w dzienniku. Są badania, które potwierdzają, że w momencie, gdy zapisujemy coś ręcznie, na przykład w jakimś naszym notatniku, to nasz umysł dostaje informację, że to, co zapisaliśmy, jest bezpieczne, więc nie musi tego w kółko wałkować. A z drugiej strony powrót do takiego dziennika może być dla nas fajną retrospekcją i zauważenia, jakie postępy robimy.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak odróżnić nawracające emocje od ruminacji i nawrotów depresji? To 132 strona twojej książki. Dodam, że ruminacje, tylko szybko wyjaśnię, dobrze? To natrętne, powtarzające się myśli. Ja myślę, że to jest pytanie, no, ważne, tak? W kontekście skali też zachorowalności, między innymi na depresję, tak, we współczesnym świecie.
0: Depresję będziemy rozpoznawać, jeżeli ten nastrój będzie utrzymywał się przez dłuższy czas. Gdzieś tutaj w wytycznych mówimy już o 2 tygodniach. Jeżeli będziemy mieli bardzo obniżoną taką sprawność naszą intelektualną, poznawczą, nie będziemy mogli odpowiednio spać w sposób regeneracyjny, dużo trudniej będzie nam się skupić, no to wtedy to na pewno będzie sygnał, jeżeli jeszcze będziemy się wycofywać, tak, czyli będziemy odmawiać, nie wiem, wyjścia gdzieś ze znajomymi, czy wyjścia na jakąś kolację, no to będzie dla nas taki silny sygnał, że my powinniśmy już zacząć siebie monitorować. Może sięgnąć po jakieś wsparcie, albo właśnie zacząć taką aktywizację behawioralną w postaci zadzwonienia do przyjaciela, powiedzieć, no słuchaj, mam trudny moment, nie wiem, pójdźmy zrobić coś fajnego, zacznijmy chodzić razem na squasha. Pomimo tego, że mi jest ciężko, pomimo tego, że nie mam sił, to właśnie stosuję to, co jest skuteczne, czyli tą aktywizację behawioralną. ruminacje będą częścią jakby tak zaburzeń depresyjnych, które będą powracały, ale te ruminacje, one mają pewne zapętlenie, czyli cały czas powracają do nas te same myśli, bo wydaje nam się, że im więcej będziemy o tym myśleć, tym szybciej znajdziemy jakieś rozwiązanie, a to jest paradoks i często budzi w nas to jeszcze więcej lęku, jeszcze więcej napięcia.
1: Zalet lubienia siebie jest bardzo, bardzo dużo. To wzrost akceptacji siebie, większe poczucie niezależności od innych, samodzielności, też samopoznanie, a co za tym idzie też większa umiejętność po prostu życia zgodnie ze swoimi wartościami. Kiedy autentycznie lubimy siebie, automatycznie lepiej radzimy sobie z naszym otoczeniem. Jesteśmy lepszym wsparciem dla na przykład naszych najbliższych, łatwiej pokonujemy też życiowe przeszkody. O tym dziś między innymi w drogowskazach, w studiu cały czas jest i na moje pytania dzielnie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski, do rozmowy z moim gościem, do rozmowy z Robertem wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem. Zapraszam.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci. Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą trudną przeszłość, jest procesem. Budowanie takiej adekwatnej samooceny często wymaga przepracowania problemów z przeszłości czy konfrontacji z często niełatwą rzeczywistością. Warto jednak pamiętać o tym, że pewność siebie i poczucie wartości są fundamentami, które ułatwiają nam radzenie sobie z problemami i mogą też wpłynąć na mnóstwo obszarów naszego funkcjonowania. No, może warto pomyśleć o sobie i zacząć troszczyć się o siebie, czego przykładem jest praca nad budowaniem stabilnego obrazu siebie, który prowadzi do polubienia siebie. To temat tej edycji Drogowskazów. W roli eksperta cały czas jest ze mną i z Wami Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Witam Ciebie, Robercie, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć.
1: Polubienie siebie nie będzie możliwe bez dobrej relacji ze swoim ciałem. Też o tym obszernie piszesz w swojej książce. Dobra relacja z ciałem, czyli co?
2: Czyli zauważanie tego, w jaki sposób ja się do swojego ciała odnoszę. Czy ja je traktuję z szacunkiem, czy ja wyciskam z siebie tak siódme poty, czy katuję siebie różnymi dietami po to, żeby wyglądać i wpasować się w jakiś schemat, który albo został wykreowany w naszej głowie, albo gdzieś zaobserwowaliśmy, tak? Więc ta relacja z naszym ciałem to jest znowu kierowanie uwagi do wewnątrz i rozpoznawanie, jak ten głos w stosunku do naszego ciała brzmi. Tu nie chodzi tylko o to, że jak nie, moja twarz może mi się nie podobać. Tu chodzi o to, jak ja całkowicie siebie traktuję, tak? Więc są osoby, które wręcz mówią, że nienawidzą swojego ciała.
1: Oj, to się słyszy.
2: To jest bardzo przykre.
1: Tak, to prawda, to prawda. Relacje, w których jesteśmy, też mają wpływ na naszą akceptację samych siebie, bez której ciężko będzie nas samych polubić. W jaki sposób, Robercie, inni ludzie, też ich zachowania względem nas mogą utrudnić nam, a nawet też uniemożliwić polubienie siebie? Bo tak może być, że ludzie mogą torpedować nasze wysiłki, tak, z naszego otoczenia. I choćbyśmy nie wiem co, nie polubimy siebie, bo nas ktoś cały czas wkręca w ziemię.
2: Naturalnie może tak być i myślę, że każdy z nas ma w środowisku, chociaż nie życzę, tak?
1: No nie życzymy, bo to jest paskudna sprawa.
2: Tak. Ale znamy takie osoby, które rzeczywiście potrafią nam wkręcać te śruby. I teraz kwestia jest, czy my bierzemy znowu za siebie odpowiedzialność, czy my pozwalamy, aby te komunikaty z zewnątrz nas atakowały i wpływały na to, czy my siebie lubimy, czy my siebie akceptujemy, czy nasze poczucie własnej wartości jest adekwatne. I naturalne będzie to dużo trudniejsze, tak, jeżeli wychowujemy się na przykład w środowisku, w którym cały czas jesteśmy krytykowani, w którym nigdy nie spełniamy oczekiwań. Dużo trudniejsze będzie wypracowanie sobie właśnie takiej umiejętności powrotu.

0: powrotu do siebie i odnajdywania wsparcia w samym sobie.
1: Czy żeby polubić siebie, Robert, też musimy stawiać sobie granice, wyznaczać je? Jak stawianie granic sobie też innym z naszego otoczenia ma się do polubienia siebie? Bo pewnie jest jakiś związek.
0: Myślę, że to stawianie granic nawet jest niezbędne. I tutaj fajnie, że podkreśliłeś, że to jest również stawianie granic sobie. No bo możemy być asertywni i powiedzieć swojemu szefowi, że no słuchaj, jestem przepracowany, muszę iść na urlop, tak? Muszę w końcu odpocząć, bo tyram od 2 lat, ale to nie będzie to samo, jak ja pozwolę sobie na ten urlop. Czyli ja rzeczywiście stawiam sobie granicę, że jestem przepracowany, nie dam rady już więcej zrobić, więc idę odpocząć. I teraz, co się pojawia wraz z tym odpoczynkiem? Czy tam będą wyrzuty sumienia, że ja odpoczywam, że w końcu znajduję dla siebie czas? To też będzie dla nas sygnał, tak? Jak to nasze poczucie własnej wartości się rozkłada. I każdy taki mały element, którym będziemy w sobie zauważać, będzie taką cegiełką, która będzie budować to nasze poczucie własnej wartości.
1: A w kontekście, Robercie, polubienia siebie, czym jest niezależność emocjonalna? Do czego jest ona nam potrzebna? Niezależność emocjonalna.
0: To jest właśnie taka umiejętność oddzielenia się od opinii innych ludzi. Od tego, że w momencie, nawet gdy ktoś mnie skrytykuje, ktoś niepochlebnie na mnie spojrzy, tak, czy wyrazi o mnie jakąś opinię, to nie będzie to wpływało na mój nastrój, żeby ten nastrój nie wpływał później na moje funkcjonowanie, na moje decyzje. Oczywiście naturalne jest to, że to mnie dotknie, ale nie zaburzy to mojego funkcjonowania. Ja będę w stanie się wewnątrz odbudować, wytłumaczyć sobie, tak, że każdy może mieć swoją opinię, nie powinien może się tak zachować, nie powinien używać takich słów, ale to ja decyduję o tym, jak się czuję.
1: A jak nie wpaść, Robercie, w pułapkę takiego ciągłego samodoskonalenia? Swoją drogą świetny temat, tak? Na czasie bardzo takie mam wrażenie. Także poruszasz go na stronach swojej książki. Kiedy samodoskonalenie się w kontekście polubienia siebie, o którym dziś mówimy, staje się pułapką?
0: Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo jednak żyjemy w czasach i w takiej trochę kulturze właśnie tego doskonalenia. Kolejny kurs, kolejne szkolenie, kolejne poprawianie siebie.
1: Ciągły rozwój i tak
0: ciągły
1: dalej.
0: Ciągły rozwój, tak. Nieustanny, tak. Dokładnie tak. Więc to my wpadniemy w to, jeżeli zaczniemy postrzegać siebie też przez pryzmat innych, czyli jeżeli będziemy porównywać się i będziemy próbować w pewien sposób dążyć do obrazu, który został wykreowany na zewnątrz, a nie wewnątrz, bo ja mogę mieć potrzebę rozwoju i sięgać tak po kolejne jakby elementy, które będą mnie do tego rozwoju prowadziły, ale jeżeli ja to będę robił z ciekawości do tego, co za tym będzie, a nie po to, żeby udowodnić komuś swoją wartość, no bo rozwijając się prawdopodobnie pojawią się jakieś sukcesy, które ktoś będzie doceniał i jeżeli to docenianie będzie stanowiło moją podstawę do dalszego rozwoju, to znaczy, że coś jest nie tak.
1: Że coś jest nie tak. Wiesz, ja w swoim życiu poznałem osobę DDA, dorosłe dziecko alkoholików, które przez swoich rodziców było niedoceniane, mówiąc delikatnie, było, że tak powiem, takim dzieckiem przezroczystym, tak? Często było też deprecjonowane i to jest człowiek, który bardzo się gruntownie wykształcił, odniósł sukces finansowy, przede wszystkim zawodowy, bardzo jest aktywny w social mediach i właściwie mam wrażenie, że się z nimi nie rozstaje, jest tam cały czas i non-stop mówi o samorozwoju, non-stop nawet to tak zaczyna trochę graniczyć z takimi przechwałkami troszeczkę, tak, że on co chwilę kolejny jakiś tam etap swojego samorozwoju popełnia. I ja miałem z nim okazję tak trochę od serca porozmawiać nie tak dawno temu i zobaczyłem, jak głęboko to jest nieszczęśliwy człowiek, że on po prostu jak ten chomik w tym kołowrotku goni od kolejnego etapu, od kolejnego samodoskonalenia do kolejnego, tu kolejny kurs, tam kolejne szkolenie i tak dalej i on się nie potrafi zatrzymać, wiesz, i jemu jest z tym źle. On ma tego już dosyć, ale nie potrafi tego hamulca wcisnąć, nie? Tak się też może dziać. Tak?
0: Bo paliwo jest na zewnątrz.
1: No właśnie.
0: Bo paliwo jest w postaci akceptacji czy uwagi, uznania innych ludzi, którzy patrzą na to, jak ja się rozwijam. Mhm. I dlatego to z czasem wypala nas.
1: Dokładnie.
0: Już nie
1: tak.
0: Dajemy siły.
1: I ten znajomy, o którym mówię, jest już generalnie na granicy wypalenia prawdopodobnie, takiego osobistego. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy polubimy siebie za bardzo? Czy to też jest możliwe? A jeśli tak, to czym się charakteryzuje i do czego

0: Dlatego to z czasem wypala nas.
1: Dokładnie.
0: Już nie dajemy siły.
1: I ten znajomy, o którym mówię, jest już generalnie na granicy wypalenia prawdopodobnie, takiego osobistego. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy polubimy siebie za bardzo? Czy to też jest możliwe? A jeśli tak, to czym się charakteryzuje i do czego

0: podkreślam, zdrowa, nigdy nie będzie powodowała tego, że ja będę lubił siebie za bardzo. To jest bardzo istotne. Narcyzm, tak, o którym tutaj troszeczkę myślę, że jest do tego nawiązanie, jest bardzo subtelnym tematem i wiemy o tym, że właśnie ta potrzeba podziwu i akceptacji ze strony innych ludzi będzie wyznacznikiem właśnie, tak, tutaj tych zaburzeń narcystycznych, które będą nas do tego prowadziły. A jak już wspomnieliśmy, ta zdrowa samoocena nie wiąże się z tym poszukiwaniem akceptacji na zewnątrz, tylko wewnątrz. Więc nie można lubić siebie za bardzo, jeżeli to jest zdrowe lubienie siebie.
1: Okej. A jakim ludziom, Robert, polubienie siebie przychodzi najłatwiej i dlaczego? Czy to są na przykład osoby, które miały fajne dzieciństwo, takie na przykład, tak? I im to przychodzi łatwiej wtedy, polubienie siebie?
0: Na pewno będzie to dużą wartością. Jeżeli mieliśmy wspierający wzorzec
1: dokładnie w
0: dzieciństwie, to naturalnie dużo łatwiej będzie nam powrócić, tak, do tych korzeni, nawet jeżeli z jakiegoś powodu zboczymy z tej ścieżki. To będzie niezwykle kluczowym elementem.
1: To też może tutaj zależeć troszeczkę od takich, powiedzmy, osobniczych cech charakteru, czy wiesz, co mi chodzi, tak, że są osoby takie, są osoby inne i komuś to po prostu ma predyspozycje do tego, takie wrodzone tak zwane, że bardziej łatwiej siebie polubi. Czy to też ma jakieś znaczenie tutaj?
0: Będzie miało jakiś wpływ, chociaż wiemy o tym, że predyspozycje będą ujawniały się pod wpływem środowiska. Czyli jeżeli będziemy mieli wspierające środowisko plus genetycznie, tak, jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby lepiej sobie radzić, to dużo mocniej się u nas rozwinie. No ale nawet jeżeli będziemy mieli predyspozycję do tego, żeby lubić siebie, czy dobrze sobie radzić, ale będziemy mieli niesprzyjające środowisko, no to wiadomo, że ta proporcja będzie zaburzona.
1: Bardzo się cieszę, że to udało nam się doprecyzować. Właśnie o to mi chodziło. I reasumując na koniec, na deser naszej dzisiejszej rozmowy w studiu Drogowskazów, jak się będziemy czuli sami ze sobą, tak? Jakie moce pozyskamy, kiedy autentycznie będziemy sami siebie lubić?
0: Gdy będziemy sami siebie lubić, zyskamy ten wewnętrzny spokój, który jest wszystkim, o co warto walczyć. Wewnętrzny spokój, akceptacja, która będzie nas prowadziła przez życie, która będzie nam dawała takie wewnętrzne wsparcie do tego właśnie, żeby się rozwijać, żeby nawiązywać głębokie relacje z innymi ludźmi. I myślę, że na koniec warto, żeby każdy zadał sobie pytanie, czy ja wchodzę na szczyt po to, żeby zobaczyć świat, czy po to, aby świat zobaczył mnie? I z tym was zostawię.
1: I czas kończyć i z tym przesłaniem Roberta was zostawiam, a moim i waszym dzisiejszym gościem był Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem, od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu, no i wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest też autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Robercie, bardzo tobie dziękuję za spotkanie przy Radiu Stole, za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby, a polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego dobrego, spokojnego i do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.